dużo spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę ja

Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła godzina 5:55. Za 5 minut wybije 6, a dziś mamy środę, 5 dzień sierpnia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu, zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa, a na zegarze godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zbliża się 70. rocznica ślubów jasnogórskich i do jej przeżycia zachęca przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie Episkopatu.
2: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzyw wyrażone pod adresem konferencji Episkopatu Niemiec.
1: Powinniśmy o tym pamiętać w czasach podziałów i zła, podkreśla przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
2: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą Królową i naszą Matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy specjalną nowenną emitowaną na antenie naszego radia w soboty o godzinie 18.30.
3: To się dzieje w kościele.
1: 9 sierpnia 1942 roku Niemcy zgładzili w komorze gazowej KL Auschwitz-Birkenau karmelitankę świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein. W niedzielę uroczystości rocznicowe odbędą się m.in. w Białym Obozie. Zostaną tam zmówione modlitwy za zgładzonych i o pokój. Edyta Stein była pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana. W 1999 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, powierzając ją naszej szczególnej modlitwie i wstawiennictwu. My zapraszamy do wspólnego przeżywania liturgicznego wspomnienia świętej Teresy. Niech będzie to czas modlitwy o pokój wraz z Oświęcimi lub w dowolnym miejscu modlitwy, napisali w zaproszeniu na uroczystość organizatorzy z Oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy. Upamiętnienie rozpocznie się w niedzielne przedpołudnie. Konferencja pod hasłem Szukamy dróg wiary, kto ku pokojowi. Wczesnym popołudniem wierni wezmą udział w drodze modlitewnej wzdłuż rampy kolejowej w byłym obozie niemieckim Birkenau, na której bieg kończyły transporty z deportowanymi ludźmi, głównie Żydami, wywiezionymi na zagładę. Uroczystości zwieńczy wieczorna msza święta w kaplicy Oświęcimskiego klasztoru Karmelitane, której przewodniczył będzie biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym w Radiu Warszawa Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
4: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wezwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
1: Sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich, dodał gość Radia Warszawa.
4: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność, coś czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim, i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
1: A dodajmy, że sztucznej inteligencji papież Leon XIV poświęcił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas.
5: Dziś najcieplejszy dzień, temperatura ma sięgnąć nawet 37 stopni. Na razie jeszcze w Warszawie w miarę przyjemnie 24 stopnie, w Legionowie 23. Takie same wskazania w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Sporo słońca, będą też chmury, może one trochę nas ostudzą. No a po południu może zagrzmieć w Warszawie, wówczas mocniej, także powieje wiatr do 40 km na godzinę.
6: Ogłoszenie nadawcy. Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
7: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic. Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce. Latte na wynos. Latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
8: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Dziś gorąco, takie są zapowiedzi. Tak najprawdopodobniej będzie. Będziemy towarzyszyć i informować na bieżąco o tej sytuacji. Przypominamy o tym, żeby szukać dziś tego chłodu, gdzie się da. No bo o znalezienie dobrej muzyki słuchając Radia Warszawa. Nie trzeba się martwić. Za moment grupa Dekorsa, już teraz Marillion.

0: Kwadrans po godzinie 6 to czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Zięteka. Rozważanie opracowała Katarzyna i Symon.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W tamtych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. To mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałam Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowam dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii, uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana, Boga naszego. To bowiem mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztę Izraela.
2: Dzisiejsze słowo z księgi proroka Jeremiasza ukazuje poruszający dialog miłości Boga z człowiekiem. Słowa: ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego zachowałem dla Ciebie łaskawość, niosą fundamentalną prawdę. Bóg nigdy nie przestał kochać swojego ludu, nawet wtedy, gdy ten się od Niego odwrócił. Prawdziwym dramatem człowieka nie jest brak Bożej miłości, lecz odejście od niej. Bóg nas nie opuszcza. Jeśli jesteśmy daleko od Niego, to tylko dlatego, że sami się oddaliliśmy. Paradoksalnie, często łatwiej przychodzi nam kochać innych i wiele z siebie dawać, niż z pokorą przyjąć bezwarunkową miłość naszego Stwórcy. Jeremiasz przypomina jednak, że dopiero wtedy, gdy pozwalamy się kochać i odpowiadamy na tę miłość, nasze życie zaczyna się odbudowywać. Owocem takiego spotkania jest radość, która nie pozostaje ukryta, ale wyraża się we wdzięczności, pokoju i uwielbieniu Boga. Pozwólmy Bogu kochać nas na nowo, aby ta radość mogła przemieniać całe nasze życie.

0: Fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz on odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz”. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Dzisiejsza Ewangelia może nas zaskakiwać. Kobieta kananejska błaga Jezusa o pomoc dla swojej córki, a on początkowo milczy. Potem odpowiada w sposób, który wydaje się bardzo surowy. Mogłoby się wydawać, że jej prośba została odrzucona, a jednak ta kobieta się nie poddaje. Nie obraża się, nie odchodzi, nie rezygnuje. Wciąż ufa, wciąż prosi, wciąż wierzy, że Jezus może jej pomóc. I właśnie to staje się najpiękniejszą lekcją tej Ewangelii. Wiara nie polega na tym, że zawsze od razu otrzymujemy to, o co prosimy. Prawdziwa wiara ujawnia się wtedy, gdy mimo milczenia Boga nadal do Niego przychodzimy. Każdy człowiek zna takie chwile. Modlimy się o zdrowie, o nawrócenie bliskiej osoby, o rozwiązanie trudnej sytuacji. Mijają dni, tygodnie, czasem lata, a odpowiedzi nie widać. Wtedy pojawia się pokusa zniechęcenia. Kobieta z Ewangelii pokazuje inną drogę. Nie skupia się na przeszkodach. Patrzy na Jezusa. Wie, że nawet najmniejsza okruszyna Jego łaski wystarczy, aby odmienić życie. Dlatego Jezus na końcu mówi do niej: „Wielka jest twoja wiara”. Nie mówi: „Wielka jest twoja wiedza”, „Wielka jest twoja siła czy wytrwałość”. „Wielka jest twoja wiara”. Może właśnie tego chce nas dziś nauczyć Chrystus, abyśmy nie mierzyli Bożej obecności tym, jak szybko spełniają się nasze prośby. Czasem Bóg prowadzi nas przez milczenie po to, by nasza ufność stała się dojrzalsza i głębsza. A wtedy odkrywamy, że On słyszał nas od samego początku, nawet wtedy, gdy wydawało się nam, że milczy.

29 minut po godzinie 6 przenosimy się powoli do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Za moment rozpoczniemy transmisję mszy świętej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W duchowej łączności ze słuchaczami i redakcją Radia Warszawa stajemy dzisiaj tutaj w naszej świątyni, by złożyć ofiarę eucharystyczną. Ewangelia wciąż nas zaprasza do jedności z Bogiem, do szukania Pana Boga, do czerpania też ze Słowa Bożego, jak ze źródła, by pokonywać różne uprzedzenia, by stawać się otwartym, by wiarę pomnażać. Niech w szczególny sposób to dzisiejsze słowo też umocni tę naszą wiarę, pogłębi naszą więź z Jezusem. Za Mariannę Szewczyk sprawuje tę najświętszą ofiarę, kolejna msza święta gregoriańska. Włączmy się wszyscy z naszymi intencjami i przeprośmy Boga za grzechy, byśmy godnie mogli stanąć do złożenia tej ofiary. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie,

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. W owych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. Tak mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością. Dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbudzę. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością. Dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii. Uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima. Wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana Boga naszego. Tak bowiem mówi Pan, wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto słowo Boże.

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Nasze grzechy. Jakie treści, myśli pragnie nam dzisiaj Słowo Boże przed oczy postawić? Pan Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, to miasta pogańskie. Z tamtych stron wyszła kobieta, czyli kobieta kananejska, poganka, spotyka Jezusa. Można powiedzieć, że jest to spotkanie różnych kultur z chrześcijaństwem, z nauką Pana Jezusa. Czyli Jezus otwiera przed ludźmi tajemnicę Boga, przed wszystkimi ludźmi. Także Ewangelia jest dla pogan, dla wszystkich ludzi. W tym spotkaniu warto dzisiaj to zauważyć, że Jezus przekazuje słowo zbawienia wszystkim, za wszystkich oddał swoje życie na krzyżu i pięknie w tym kontekście brzmi słowo z dzisiejszego czytania z księgi proroka Jeremiasza: ukochałem cię odwieczną miłością. Bóg ukochał człowieka, każdego człowieka, bez wyjątku. A dalej to spotkanie z kobietą, czego nas uczy? Można powiedzieć, że ona nie daje za wygraną. Jest uparta, tak zwyczajnie mówiąc. Czyli jest wytrwała, nie ustępuje. Można powiedzieć, jej determinacja, jej upór, jej pokora ostatecznie przynosi efekt czy owoc. Rozmawiając z Jezusem, nie prosi może o wiele, na pewno nie wszystko rozumie, prosi o trochę, jakby otwiera się na tajemnicę Pana Boga, jeszcze bardziej zawierza Panu Bogu, Jezusowi. Nie wszystko rozumie, ale mu ufa. To jest dla nas dzisiaj przykład, dla nas ludzi wierzących, byśmy z taką pokorą podchodzili do Słowa Bożego, nawet kiedy wydaje się, że Pan Bóg milczy, tak jak w dzisiejszym spotkaniu. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że odmawia naszej prośbie, to niech ten upór, ta wytrwałość w nas będzie następstwem tej rozmowy, tego dialogu Jezusa. Oczywiście i mocy Bożej jest cud uzdrowienia. Zawsze tak to się kończy, jeśli człowiek jest wytrwały, Pan Bóg na jego wytrwałość odpowiada cudami, tym, co jest pewnie jeszcze więcej, niż byśmy prosili. Amen. Wierząc w to, że Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, wołajmy we wspólnej modlitwie w intencjach Ojca Świętego Leona:
biskupów, kapłanów, diakonów, aby we wspólnocie Kościoła dostrzegali biednych, ubogich i potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pełniących kierownicze stanowiska, aby rozwój kraju widzieli nie tylko w wielkościach materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Dostrzegali każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców dorastających dzieci, aby pomagali im odkrywać wielkie znaczenie dobrych relacji z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi. Na pewno pomagali otworzyć się dzieciom przed Bogiem i Bogu zaufać. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy wkroczą na szlak pielgrzymi, aby Pan Bóg udzielił im sił, zdrowia, wytrwałości w dotarciu na Jasną Górę, do celu pielgrzymki, aby pobłogosławił i wysłuchał wszystkich ich modlitw. Ciebie prosimy. Polećmy także ludzi, którzy się odsunęli od wiary Kościoła, od Boga, za wszystkich niewierzących, aby odnaleźli w swoim życiu drogę prowadzącą do głębokiej i wyjątkowej, jedynej relacji z Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Mariannę Szewczyk i zmarłych z naszych rodzin, aby mogli przebywać w obecności Boga na wieki. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych w naszych intencjach, intencjach słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy zawsze pozostawali wierni naszemu życiowemu powołaniu, nie zawiedli Chrystusa i Jego zaufania. Ciebie prosimy. Ukochałem Cię odwieczną miłością, mówi Bóg. Panie nasz i Ojcze, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Prosimy Cię, obdarz nas łaskami, które pozwolą nam dojść do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.

Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco świata i źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

0: Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. W szczególny sposób polecamy Mariannę i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży,
0: ciało i krew naszego Pana Jezusa,
1: który gładzisz grzechy świata,
0: będziemy przyjmować,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu Chryste,
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojnie.
0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Czas na wiadomości, zbliża się godzina 7.
1: PiS nie chce obowiązkowej edukacji zdrowotnej, będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych w sprawie hiszpańskiej Ceuty. Ruszają na Jasną Górę, dziś rozpoczynają się warszawskie pielgrzymki. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Trybunał Konstytucyjny zajął się edukacją zdrowotną. Wniosek do Trybunału zapowiedział już kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Chodzi o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowe nauczanie tego przedmiotu.
2: Posłowie PiS uważają, że edukacja zdrowotna na równi z małżeństwem stawia związki nieformalne. Zdaniem Przemysława Czarnka o edukacji w tym zakresie powinni decydować rodzice, a nie minister edukacji.
3: Zapewniającym rodzicom, a nie kierownictwu edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.
2: Takim krokiem rzecznik rządu Adam Szłapka nie jest zaskoczony.
4: Nie dziwię się, że pan minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką.
2: PiS krytykuje też wprowadzenie zmiany rozporządzeniem. Zdaniem polityków tej partii powinno to być zapisane w ustawie. Wtedy jednak plany rządu mógłby zablokować prezydent. Od września edukacja zdrowotna, która zastąpiła w ubiegłym roku szkolnym wychowanie do życia w rodzinie, stanie się przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Nielegalny wjazd do Unii Europejskiej powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu, postulował polski rząd podczas nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które dotyczyło kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. O szczegółach Michał Makowski.
6: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach.
1: Przez granicę z Marokiem wjechały 72 tysiące migrantów. Większość z nich już opuściła Ceutę. Podczas szturmu zginęło ponad 70 osób. Większość utonęła, próbując ominąć lądową zaporę graniczną.
5: Dzieje się blisko.
1: Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony w Alei Solidarności w Warszawie. We wtorek podczas przebudowy torowiska między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z czasów II wojny światowej. Policja zabezpieczyła teren, ale nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. Mówił aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Stołecznej Policji.
7: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy. Ze względu bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny, mogli te czynności wykonać.
1: Po południu ruch samochodów w Alei Solidarności odbywał się już normalnie. Z Warszawy wyruszają dziś piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Z Kościoła Akademickiego Świętej Anny ruszyła 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Pod hasłem Moc w słabości mszy świętej o 5.30 przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. O 6.00 rozpoczęła się 35. piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodziny z Sanktuarium Świętego Józefa na Kole, a także 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza z Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. W związku z wyjściem pielgrzymów zmian w organizacji ruchu można oczekiwać w centrum miasta oraz na Woli, a także na Pracy Południej w ciągu traktu lubelskiego oraz wału Międzyszyńskiego w kierunku Otwocka.
8: Od samego rana bardzo ciepło, choć są chmury i nawet może gdzieniegdzie padać przelotny deszcz. Ja takiego deszczu doświadczyłem. Ale ogólnie będzie dziś później już słonecznie, upalnie, bardzo gorąco. Do 37 stopni jest ostrzeżenie trzeciego stopnia wydane przed upałem. To ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz 24 stopnie.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
8: Trudny zatem dzień dla tych, którzy rozpoczynają dziś swój pątniczy szlak, rozpoczynają trasę, by dotrzeć 14 sierpnia przed uroczystościami 15 sierpnia na Jasną Górę. Więc dziś taki pierwszy dzień próby, bo zapowiada się najbardziej upalny, miejscami nawet do 39 stopni. My będziemy się dzisiaj łączyć z trasami dwóch pielgrzymek, by zapytać, jakie emocje towarzyszą właśnie wyjściu pielgrzymów na Jasną Górę. To wszystko już za chwilę, ale będzie też zabawa, będzie można otrzymać wspaniałe zaproszenie do Kosmoparku. To wszystko czeka nas dziś w poranku, w letnim poranku z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Dzisiaj upalnie i to może trochę dekoncentrować kierowców. Trzeba dużo pić wody, żeby ta dekoncentracja nas nie dopadała. A jeśli chodzi o korki i utrudnienia, to na razie jest dość spokojnie. Przed mostem Grota Roweckiego tworzy się korek od ulicy Łabiszyńskiej, ale przed mostem się on już kończy. Kierowcy tutaj zgłaszają roboty drogowe. Utrudnienia także na Wisłostradzie. Stoimy od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Most Gdański też zakorkowany w kierunku ronda Radosława. Aleje Jerozolimskie. Dziś korek od Kleszczowej do Prymasa Tysiąclecia. I uwaga, na Prymasa Tysiąclecia większych utrudnień w tym momencie nie ma. Zatem Warszawa jeszcze chyba się tak na dobre nie obudziła, ale pielgrzymi to nie śpią już od dawna.
1: Tu i teraz.
2: Znajdujemy się na starcie 43. pielgrzymki warszawsko-praskiej. Ze mną jest ksiądz przewodnik Piotr Błażejczyk. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: I Łukasz Szarek, kierownik pielgrzymki.
4: Szczęść Boże.
2: I tak od razu przewrotnie zaczniemy, tak jak Jarek nas zapowiedział. O której wstaliście?
4: 4:50 pobudka. Wróć, 4:50 wyjazd, o 4:00 pobudka. O 4:00 pobudka.
2: O 4:00, okej. Okay. A jaki jest sens pielgrzymowania?
4: Sens pielgrzymowania jest taki, że są to rekolekcje w drodze, a kto nigdy nie był na rekolekcjach w drodze, tego nie zrozumie. Bo jaki sens iść w słońcu, w deszczu, dzisiaj będzie ewentualnie może jakoś jeszcze inne trudne warunki? Jaki sens iść, skoro można by na plaży poleżeć? Ale kiedy się wejdzie w ducha pielgrzymki, kiedy się wejdzie w tego ducha pielgrzymki, to wtedy człowiek rozumie, że to ma sens. To jest głębia. Uwierzcie mi, że kto nie szedł, to na logiczne wytłumaczenie nie ma odpowiedzi.
2: A co tak skłoniło księdza do wejścia na ten pątniczy szlak?
4: Moment w moim życiu, kiedy już chodziłem na pielgrzymki wcześniej, później jest czas przed 14 laty, kiedy zaczynałem chodzenie w pielgrzymkach akademickich, od 2 lat w warszawsko-praskiej pielgrzymce pieszej. Po pierwszym pójściu zrozumiałem, że to jest moje miejsce, które daje człowiekowi głębię, doświadczenie Boga, fajnych ludzi, których się spotyka, ładuje się duchowe akumulatory.
2: Kto pielgrzymuje? Młodzi, starsi, ludzie w średnim wieku?
4: Wszyscy. Od najmłodszych w wózkach, którzy są wożeni w wózkach przez rodziców, do najstarszych, którzy mają sędziwy wiek, siwe włosy. Wszyscy idą w różnej przestrzeni wiekowej, bo coś ich ciągnie co roku. 5-14 sierpnia mówią, no jakoś tak dziwnie, chociaż na jeden dzień nie pójść.
2: Kto zabrał Cię na pierwszą pielgrzymkę?
5: Na pierwszą pielgrzymkę poszedłem sam, blisko 20 lat temu. To również było niesamowite przeżycie. Nie znałem nikogo, poszedłem w ciemno, strasznie się bałem tego pójścia w pielgrzymkę. Nagle okazało się, że spotkałem po drodze tyle życzliwych ludzi i znikąd pojawiły się nagle propozycje noclegów. Przeszedłem przeszliwy do samej Częstochowy. To było coś nieprawdopodobnego i niesamowite przeżycie.
2: A jakie jest to uczucie wracać do pracy, do tych codziennych obowiązków po pielgrzymce?
5: Takie dosyć ciężkie, dlatego że pielgrzymka to jest tak niesamowity czas przeżyć duchowych, że naprawdę potem bardzo ciężko odnaleźć się w takiej zwykłej, szarej rzeczywistości.
2: Jakiej łaski można dostąpić podczas tej drogi całej?
4: Pielgrzymujemy w różnych intencjach. Ludzie dziękują Bogu, ludzie proszą. Ludzie podejmują też intencję ekspiacyjną, bo taka jest też geneza pielgrzymek, kiedy ludzie pielgrzymowali ze względu na pokutę. Kiedy podejmują intencję ekspiacyjną za grzechy, za upadki, prosząc Boga o miłosierdzie. Kiedy dochodzimy na Jasną Górę, wiele razy słyszałem o takim doświadczeniu ludzi, którzy przychodzili i mówili, że naładowaliśmy akumulatory, wracamy odmienieni, że jest inne spojrzenie na życie, że wyszliśmy z tego schematu, można powiedzieć, takiego dnia codziennego, wchodząc w takie życie pielgrzymkowe inne i daje to spojrzenie bardzo, można powiedzieć, głębokie na umiejętność docenienia najprostszych rzeczy, jakie mamy w swoim życiu, bo na pielgrzymce my się cieszymy z kawałka podłogi, cieszymy się z ciepłej wody, gdzie możemy się umyć, cieszymy się z kubka zimnej wody. Co dzień tego nie doceniamy, bo to mamy na wyciągnięcie ręki. A tam to takie, Panie Boże, dziękuję Ci, za który mi podał kubek zimnej wody.
2: I w tym odnajdujecie Boga.
4: W takich małych rzeczach. I my nazywamy to małymi cudami. kiedy właśnie spotykam brata czy siostr, który po jakimś czasie potrafi podejść do mikrofonu i podzielić się świadectwem swojego życia, bo przełamał te bariery, że wstyd, że nie wypada, co pomyślą, bo serce jego zostało poruszone i nagle mówi: księże, proszę mikrofon, bo chciałem podzielić się działaniem Boga w moim życiu. I otwierają się ludzkie serca.
2: Jakie dobre zmiany zauważyłeś w swoim życiu po ostatniej pielgrzymce, po powrocie z ostatniej pielgrzymki?
5: Takie przebudzenie i taka niesamowita bliskość z Bogiem. To też inaczej odczuwa się zarówno Eucharystię, jak i inaczej odczuwa się zupełną modlitwę. Rozumie się bardziej sens słów modlitwy.
2: A który raz już idziesz w pielgrzymce?
5: 20.
2: 20. A ksiądz?
4: W tej paskopranskiej jako przewodnik Bugi, 14 w akademicie plus jeszcze wcześniej, to tak gdzieś podobnie wychodziło, plus minus.
2: I która była ta najcięższa?
4: Najcięższa? Nie było czegoś takiego jak najcięższa. Były momenty, kiedy było fizyczne doświadczenie słabości, to faktycznie, kiedy prosiłem brata rodzonego już świętej pamięci Tomka, żeby on mnie podjechał, bo ciało odmawiało na przykład pójścia. Siadałem w rowie i mówię: Tomek, przyjedź, bo nie dam rady. Były momenty, kiedy się szło ciężko ze względu na temperaturę, ale zawsze byli wokół ludzie, którzy przyszli z pomocną dłonią, słowem. I to jest taki coś, czegoś nie da opisać. Nie da się porównać do wyjazdu na wakacje, na wyjazdu, nie wiem, jakiegokolwiek innego. Pielgrzymka ma swój po prostu czas. Piękny czas, który jest no Bożym czasem. Bo dajemy ofiarę, składamy ofiarę. Ten niewygoda, ten dzisiejszy upał, który nas czeka, no to jest właśnie ofiara, która nas ubogaca i przemienia.
2: Czyli to w tym właśnie tkwi cały szkopuł, żeby iść i doświadczyć tych łask.
4: Doświadczyć Boga, być też dawcą, bo często mamy to doświadczenie bycia biorcą. Ja bym chciał to, to, to i to, a to jest przestrzeń, kiedy ja Panu Bogu daję swój czas, swoje trudy, swoją ofiarę.
2: Okej. A gdyby ksiądz mógł tak w trzech słowach powiedzieć o najwspanialszych doświadczeniach, które można porównać do pielgrzymki?
4: Najwspanialsze doświadczenia pielgrzymkowe to jest świadectwo ludzi, kiedy przychodzą ludzie i dają świadectwo swojego życia, kiedy otwierają się, kiedy padają zasłony pewnego rodzaju schematu. Nie zapomnę, kiedy przed laty pątniczka, która skracając historię jej świadectwa, mówiła o doświadczeniu przemiany, kiedy wyszła ze świata korporacyjnego i to, co mówiłem przed chwilą, była zachwycona prostym doświadczeniem, że ktoś do niej podszedł na pielgrzymce i dał jej kawałek ciasta drożdżowego i zimnej wody. I to było dla niej doświadczenie bezinteresownej pomocy drugiego człowieka. Nie ta

0: to jest to piękno pielgrzymki.
1: A jak na przestrzeni lat zmieniała się ta otwartość do goszczenia pielgrzymów?
0: Ona jest podobna. Nieustannie ludzie przychodzą, którzy gdzieś nas witają i mówią: zapraszam. Zapraszam was pod swój dach, zapraszam was na obiad. I to jest coś pięknego, kiedy oni po prostu chcą jedynie poprosić nas w zamian za gościnę o modlitwę. Często piszą intencje na kartkach, które nam zostawiają i mówią: proszę, zanieś się przed tron jasnogórski, bo ja nie jestem w stanie, zdrowie, wiek, problemy z urlopem. Wiele sytuacji, w których właśnie ci ludzie po prostu w takiej otwartości mówią: zapraszamy, chodźcie, nakarmimy, śpijcie u nas, a tylko prosimy o modlitwę i połączenie tej modlitwy z ofiarą, którą wy ponosicie. Bo nie idziemy autokarem klimatyzowanym, tylko idziemy w tym słońcu zmęczeni, utrudzeni i ponosimy ofiarę.
1: A jak wygląda takie funkcjonowanie w tej grupie pielgrzymkowej? Czy nawiązują się relacje na całe życie podczas pielgrzymki?
0: O, to jest szeroki temat, bośmy dotknęli tematu relacji na całe życie. Mój rodzony brat tak poznał swoją żonę, ślub brali na pielgrzymce. Ja już też doświadczyłem wielu sytuacji, kiedy ci ludzie poznawali na grupach pielgrzymkowych. W tym roku mamy też z mojej poprzedniej pielgrzymki kolejny ślub pielgrzymkowy. Także potwierdzam, są relacje małżeńskie, są przyjaźnie, są te doświadczenia, kiedy ludzie się spotykają też na prywatnym gruncie. Także ten duch pielgrzymkowy jest gdzieś w człowieku i łączy ludzi. To prawda, łączy.
1: Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę podczas takiej organizowanej pielgrzymki?
2: Myślę, że przede wszystkim na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wokół grupy ludzi maszerującej w takim realnym ruchu drogowym. Nie zawsze mamy wsparcie policji, a jednak musimy sobie poradzić w bardzo ciężkich warunkach.
1: Czyli na początku i na końcu musi być osoba odpowiedzialna za ten cały ruch.
2: Tak, jak najbardziej. Musi być osoba zarówno odpowiedzialna, jak i też ze stosownymi uprawnieniami, która będzie sprawnie zarządzali. Musimy sprawnie zarządzać tym ruchem po prostu.
1: A kierowcy jak podchodzą do was, jak mijają pielgrzymkę?
2: O, to też jest temat rzeka, dlatego że bywają kierowcy bardzo życzliwi, którzy nas serdecznie pozdrawiają, ale też bywają różnego rodzaju wyzwiska i złość.
1: Czyli całe spektrum zachowań.
2: Zdecydowanie
1: zachowań ludzkich.
2: Tak.
1: I ile osób wam pomaga tak sumarycznie w organizacji pielgrzymki?
0: Pielgrzymka to jest grono ludzi, którzy tworzą dzieło, żeby mogło ono wyjść. Bez służb nie byłoby szans. Ludzie sobie wyobrażają pielgrzymkę, że bierzemy plecak, karimatę i poszliśmy na Jasną Górę. To nie tak działa. Począwszy właśnie od Łukasza, który przed chwilą mówił o bezpieczeństwie ruchu, który jest odpowiedzialny za cały przemarsz, za skrzyżowania. Są jasne wytyczne, których musimy się trzymać, współpracy z policją. Pojawiają się służby medyczne. Pojawia się służba przede wszystkim nasza porządkowa wewnętrzna. Pojawiają się służby muzyczne. No bo jak na pielgrzymce iść, kiedy brakuje kogoś, kto jest w stanie nam ubogacić śpiewem, gitarą, kiedy trzeba zorganizować transport, bo przecież bagaże główne same się nie przewiozą, kiedy potrzeba braci, którzy załadują, którzy rozładują na duży samochód, no rzeczywistość wokół pielgrzymki sanitarna. Czyli mamy firmę, która jedzie z nami, ogarnia te sprawy bytowe i wiele jeszcze innych służb, medialna. To jest ten czas, kiedy nagle się okazuje, że potrzebujemy tyle ludzi, żeby mogła ta pielgrzymka wejść.
1: Słyszymy dźwięk gitar. Znaczy to, że za 5 minut rusza 43.
0: Tak, warszawsko-praska pielgrzymka piesza.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i szeroko się na szlaku.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy radiosłuchaczy.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: A na trasie tej pielgrzymki był Krzysztof Flis.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Toksyczne odpady w Wołominie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed możliwym wyciekiem substancji z beczek na nielegalnym składowisku przy ulicy Łukasiewicza. Mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska pomogła zdezorientowanej seniorce. Kobieta nie pamiętała, jak się nazywa ani gdzie mieszka. Po dłuższej rozmowie udało się skontaktować z rodziną. Strażnicy przypominają o wyposażeniu seniorów w karty z podstawowymi informacjami. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na lotnisku Bemowo trenują pododdziały piesze. W garnizonie Wesoła ćwiczą kierujący pojazdami. Efekt zobaczymy 15 sierpnia w samo południe na Wisłostradzie. Wczoraj podczas pracy w Alei Solidarności w Warszawie znaleziono niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Do odkrycia doszło podczas prac remontowych na linii tramwajowej. Poznajmy się. Pod takim hasłem zaplanowano dzisiejszy piknik w Parku Górczewska z udziałem osób z niepełnosprawnościami w programie warsztaty terapii zajęciowej, kiermasz książek oraz zajęcia z klockami Lego. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Gorąco, upalnie, dzisiaj 37 stopnia, lokalnie nawet 39. Już teraz w Warszawie 26 i to najcieplejsze miejsce. Najchłodniej 23 stopnie, jakkolwiek to brzmi, to najchłodniej w Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim. Pełnia słońca, gorąco, upał i jest ostrzeżenie najwyższego stopnia właśnie przed wysokimi temperaturami.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A my połączyliśmy się z Michałem Gruszczyńskim z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
1: Rzeź Woli, czyli eksterminacja ludności podczas II wojny światowej. Coś okrutnego, nawet jeżeli wojenne warunki przykładamy do tej sytuacji, która miała miejsce właśnie na Woli i ten szczyt właśnie rozpoczął się 5 sierpnia.
2: W ogóle los ludności Warszawy w czasie powstania warszawskiego ze strony sił niemieckich i sił nie tylko jednostek Wehrmachtu czy SS, ale także tak zwanych jednostek pomocniczych jest czymś przerażającym i do tej pory nie rozliczono ani strony niemieckiej, ani nie spotkało się to z dokładnym opracowaniem, ile było ofiar, jakie okoliczności i co się okoliczności śmierci, co się stało z ludźmi, w jaki sposób ginęli mężczyźni, kobiety, dzieci, co się stało, bo tylko myślą, że było rozstrzeliwanie, nie, to było coś okrutnego. Grabieże, gwałty, morderstwa, stosy na podwórkach, czasami sięgające do pierwszego piętra starego budownictwa. Przypominam szanownemu państwu, że kamienice potrafiły mieć mieszkania w wysokości do 3-3,5 metra, czyli sobie wyobraźmy, jak to musiało strasznie wyglądać. I potem, jak często widzimy zdjęcia, kiedy zrobione na przykład od strony Dworca Zachodniego, kiedy ludność miasta jest wypędzana, pojedyncze takie tłuste dymy widać punktowo, jeśli chodzi o panoramę Woli. Proszę państwa, to płoną ciała ludzkie. Najgorsze było jeszcze we wszystkim tym, że bardzo często ludziom kazano palić te ciała, bo dawano do wyboru albo pomagają maskować ślady zbrodni, albo po prostu dołączą do tych ciał.
1: Czy tak jest szansa na rozliczenie tej masakry, do której doszło na początku powstania warszawskiego?
2: Przede wszystkim to jest, z naszej strony to musi być praca od podstaw. My musimy spokojnie to wszystko przeanalizować, dokładnie opisać, jak doszło i po prostu nazwać rzecz po imieniu, że to była zbrodnia dokonana po prostu przez bandytów w mundurach. Wiem, że w ubiegłym roku ktoś miał pretensje do mnie za to określenie, ale ja będę to powtarzał. To byli bandyci w mundurach po prostu, którzy powinni być rozstrzelani. Zresztą wiemy, że taki los był tych jednostek SS, bo pamiętajmy jeszcze jedno, to w początkowej fazie powstania to robili Niemcy. Dopiero później przyłączyły się Legiony Wschodnie.
1: Sierpnia roku 1900...
2: 5 sierpnia, tak. od 5 do 7 sierpnia, od 40 do 65 tysięcy ofiar, czyli proszę popatrzeć, jaki jest rozrzut, 25 tysięcy różnicy. My nie wiemy, ile tych osób zginęło i w jakich okolicznościach.
1: Pomódlmy się dzisiaj w ich intencji. Pamiętajmy
2: tak,
1: o nich.
2: I wspierajmy pracę ludzi, którzy starają się to upamiętnić, między innymi nieoceniony pan Piotr Brulikis, mój serdeczny kolega.
1: Michał Gruszczyński z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia i dbajmy o polską historię.

obwodnica Garwolina i trasa S17. Tutaj remonty i korki. Korek rozpoczyna się od trasy numer 76, czyli ulicy Stacyjnej i aż do Michałówka trwa.

0: Za 10 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Często jedno planujemy, a dzieje się drugie. I co wtedy? Wtedy zwykle wpadamy w panikę lub w złość i próbujemy wszystko naprawić, by było tak, jak chcieliśmy na początku. Tymczasem gdyby tak właśnie sprawa się miała z pewnym władcą Northumbrii, królestwa na pograniczu Anglii i Szkocji, to nigdy nie zostałby on uznany świętym. Odziedziczyłby on tron po ojcu, spokojnie praktykował pogaństwo i zginął w wyniku zmagań z licznymi pretendentami do korony. Byłby doskonałym materiałem dla historyków, ale raczej w kościele jego imię, czyli Oswald, nie byłoby wspominane. Jest jednak inaczej i święty Oswald to patron samej angielskiej rodziny królewskiej. A wszystko dlatego, że jego plany, jak to się mówi, wzięły w łeb. Jako młody chłopak miał on bowiem po ojcu przejąć władzę, a został wygnany z kraju i trafił do klasztoru na wyspie Iona. Tam przyjął chrzest i stamtąd również po latach upomniał się o swoje dziedzictwo. Uczynił z Northumbrii liczące się i chrześcijańskie królestwo, w czym wybitnie mu pomogli irlandzcy mnisi z Iony. A potem przyszedł rok 642, gdy święty Oswald stracił życie w bitwie pod Motherfield. Tu jednak jego historia się nie kończy, a dopiero zaczyna. Bo odtąd mnisi z Iony, trafiając jako misjonarze w różne miejsca Europy, opowiadają dzieje Oswalda, świętego władcy i męczennika.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To ważny dzień dla pielgrzymów, a po godzinie 8 będziemy na trasie kolejnej pielgrzymki. Proszę zostać z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Upały ograniczają pracę polskich elektrowni. Co z wydajnością systemu energetycznego nad Wisłą? Kilkanaście ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Rakiety spadły na obwód kijowski. Jonathan Milan wygrywa drugi etap Tour de Pologne. W serwisie sprawdzamy, jak wypadli Polacy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Upały wpływają na pracę polskich elektrowni. Chodzi o zakłady Połaniec i Kozienice. Obie siłownie w związku z niskim stanem wody ograniczyły pracę. Grupa Enea wyjaśnia, że niski poziom Wisły wpływa na dostępność wody wykorzystywanej w procesach technologicznych. To efekt pogarszających się warunków hydrologicznych, ocenia autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech.
7: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania. Polskę dotyka ten sam problem, który występuje teraz na Węgrzech czy w Rumunii. Nic więc dziwnego, że polski operator sięgnął już po tak zwane okresy przywołania na rynku mocy.
6: A jest to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa uruchamiany, gdy w systemie elektroenergetycznym brakuje rezerw mocy. Wydolność systemu energetycznego nie jest narażona, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni.
6: W elektrowni Połaniec wygaszono 3 bloki, ograniczono pracę jednego, natomiast w Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W obwodzie kijowskim do 14 wzrosła liczba ofiar nocnego ataku Rosjan. Lokalna administracja poinformowała także o co najmniej 27 rannych.
10: Agresor zaatakował stolicę Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Uderzenia dotknęły mieszkańców 4 rejonów. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Strażacy dogaszają pożary i szukają ludzi, którzy mogli ugrzęznąć pod gruzami. Ratownicy dostali sygnał, że w jednej z dzielnic nastąpił wyciek amoniaku, ale w krótkim czasie usunięto awarię. Władze Kijowa apelują do mieszkańców, aby nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i korzystali ze schronów.
6: Relację przygotował Maciej Jastrzębski.
9: To dzieje się w okolicy.
6: A teraz Warszawa. Co drugi skontrolowany stołeczny taksówkarz dostał mandat. To efekty lipcowych kontroli przewoźników przeprowadzonych przez policję przy współpracy Straży Granicznej i przedstawicieli stołecznego ratusza. Policjanci wystawili 112 mandatów. W 13 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali podczas tych działań 59 dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy, a 19 taksówek zostało odholowanych, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
11: Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 kierujących było nietrzeźwych, a 3 osoby poszukiwane. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej z terytorium Polski.
6: To nie koniec kontroli. Policja podkreśla, że funkcjonariusze warszawskiej drogówki codziennie kontrolują kierowców przewożących pasażerów, także działających za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych.
9: Dzieje się w sporcie.
6: Drugie zwycięstwo Jonathana Milana w 83. kolarskim Tour de Pologne. Włoch został triumfatorem drugiego etapu z Międzyzdrojów do Szczecina. Milan umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zawodnik Lidl Trek był najlepszy także po pierwszym etapie. Na 9. pozycji finiszował Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski. 3-lotne premie wygrał Radosław Frontczak i wyraźnie objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych kolarzy.
12: Naprawdę chłopacy zasuwają i gdzieś tam doskoczyć do nich, do tej pierwszej dwójeczki, nie było lada wyzwanie. Ale udało nam się, gdzieś tam się współpraca zawiązała dalsza. Sprint to moja super domena, także czułem się jak rybka w wodzie.
6: W klasyfikacji generalnej Milan ma 8 sekund przewagi nad Francuzem Polem Menierem i 12 sekund nad reprezentantem Polski Kamilem Małeckim. Na siódmej pozycji w generalce plasuje się Patryk Stosz, 16 jest Bogusławski. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry o długości 193,5 km.
0: W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka, a spieka to dzisiaj będzie i to wyjątkowo naprawdę intensywna. 37-38 stopni dzisiaj możemy zobaczyć na termometrach. Upał niemiłosierny, już teraz 26 stopni jest w Warszawie, najchłodniej w Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie 24 stopnie.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Letni i upalny, i właśnie w takich warunkach pielgrzymi dzisiaj wyruszają na swój szlag. Mieliśmy relację z wyjścia z 43. warszawsko-praskiej pieszej pielgrzymki, ale po godzinie 8 będziemy też na trasie warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej. Grzegorz Kozłowski jest właśnie uczestnikiem tej pielgrzymki i z nim się połączymy. Dowiemy się, jak ten dzień przebiega. Jeszcze dość przyjemny, ale później bardzo, bardzo trudny dla wszystkich pątników. Będziemy właśnie na trasie tej pielgrzymki. Czy pielgrzymi są gotowi do drogi? Właśnie o tym już za chwilę będzie śpiewać Halina Frąckowiak, doskonale Państwu znana. Utwór z roku 1974 z pierwszej solowej płyty Haliny Frąckowiak. Ta płyta pod tytułem Idę. I właśnie tam utwór Bądź gotowy dziś do drogi, który jest naszym muzycznym budzikiem. Jarek Wydra, dzień dobry. Zapraszam, proszę zostać z nami.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia. Nie jeździ się po Warszawie bardzo źle. Sytuacja jest całkiem niezła, chyba że mówimy o moście Grota Roweckiego. Tutaj jest korek i trzeba się na to przygotować. Nie ma utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Teraz wyjeżdżamy poza Warszawę. Garwolin i obwodnica, trasa S17. Tutaj trwają roboty drogowe, dlatego te korki na tej drodze się pojawiają. Gdzie jeszcze? Na czerwono na mapach most Gdański w kierunku Ronda Radosława. Wybrzeże Gdańskie, w zasadzie od Muzeum Wojska Polskiego do Zamku Królewskiego, bardzo duży ruch. Kolizje zgłaszają na trasie S7 kierowcy na odcinku od mostu północnego do ulicy Gwiaździstej.
1: Rozmowa poranka.
0: A my teraz łączymy się z Grzegorzem Kozłowskim, który jest na trasie Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Witamy Cię.
2: Cześć Jarku, dzień dobry drodzy słuchacze.
0: Miło Cię słyszeć. Jak ten poranek przebiega u Ciebie? Jak to wyjście wyglądało? Jakie emocje towarzyszyły pielgrzymom?
2: No, emocje oczywiście niezwykłe, jak zawsze. Pielgrzymka jest niepowtarzalnym momentem w roku i nawet dziś właśnie arcybiskup Galbas w trakcie swojej homilii wymienił to, że pielgrzymka jest trochę jak takie nasze święta, które regularnie obchodzimy, jak Boże Narodzenie, jak Wielkanoc, jak Wszystkich Świętych, jak Trzech Króli. Te regularne, które kojarzą nam się z jakąś konkretną datą. No i tym właśnie jest też 5 sierpnia, kiedy my już wyruszamy właśnie do Częstochowy, tutaj spod kościoła świętej Anny. Tutaj wszyscy się zbieramy, ksiądz biskup właśnie przewodniczył samej homilii. Też poruszył kwestię tego hasła, które jest dzisiaj dla nas tak bardzo istotne, ponieważ ta pielgrzymka nosi hasło moc w słabości, co jest chyba bardzo adekwatne do tego, czym rzeczywiście pielgrzymka jako ten trud pielgrzymi jest.
0: Jak wielu pielgrzymów zmierza do Jasnej Góry właśnie w tej pielgrzymce? Czy potrafiłeś to w ogóle objąć swoim wzrokiem wszystkich tych ludzi?
2: Nie byłem w stanie. Jak stałem przed świętą Anną, no to myślę, że tam na końcu placu zamkowego dopiero się ta nasza cała pielgrzymka kończyła. Oczywiście wszyscy się grupowali, czekając przy swoich znaczkach czy sztandarach, ponieważ każda z grup wyrusza o konkretnej porze. I to może nie jest takie oczywiste dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w pielgrzymce, ale pielgrzymka wychodzi bardzo punktualnie. I tak na przykład pierwsza grupa wychodziła o 7.14, druga o 7.18, 22. I tak to 4 minuty punktualnie wychodziła każda z kolejnych grup. Oczywiście te przerwy są po to, żeby dobrze i sprawnie przedostać się przez Warszawę, ale też nie utrudniać nazbyt ruchu drogowego. No więc takie były początki, tak, więc było bardzo wielu pielgrzymów. Jak porównuję z poprzednimi pielgrzymkami WAPM-u, no to myślę, że porównywalnie dużo jak w ubiegłym roku. I trudno mi ocenić, czy więcej, czy mniej, ale myślę, że tendencja jest stała, że jest to dalej tak samo duża grupa pielgrzymów, a przede wszystkim jest to młoda pielgrzymka.
0: W którym miejscu teraz jesteście?
2: Trudno mi powiedzieć, ze względu na to, że w tym roku jestem w niezwykłej sytuacji, ponieważ dołączyłem do grupy kwatermistrzów, stąd też ja dopiero szlauchy szykuję, pod którymi będą się myć pielgrzymi wieczorem, noszę sprzęt i tym podobne rzeczy, więc jest to dla mnie doświadczenie nowe i nietypowe, ponieważ zawsze pielgrzymowałem, a tym razem będę z tej strony od backupu, powiedzmy, od zabezpieczenia, od zaplecza.
0: Ale to też trudne i odpowiedzialne zadanie przed tobą. Czym taka grupa kwatermistrzowska podczas całej pielgrzymki się zajmuje, oprócz tych szlauchów wody i tak dalej?
2: No wydawać by się mogło, że wieloma rzeczami, nazwa taka bardzo zobowiązująca, ale te szlauchy tak na dobrą sprawę są jedną z najważniejszych rzeczy, które trzeba przygotować. Oczywiście chodzi tutaj też o przygotowanie miejsc noclegowych, też rozmowa z samymi gospodarzami, których trzeba też przygotować na przyjście pielgrzymki, zabezpieczenie terenu, wiadomo, to wszystko, za to wszystko odpowiadają kwatermistrzowie, którzy sprowadzają pielgrzymkę, która wchodzi na dane miejsce, potem też oczywiście ten cały teren, na którym pielgrzymka się znajdowała, sprzątają, a przy tym też oczywiście trzeba się pożegnać z tymi, którzy nas gościli i którzy byli tak dobrzy, że nas przyjęli. Więc jest to taka praca, która gdzieś dzieje się w tle, ale jest częścią nieodłączną pielgrzymki.
0: Ile osób, tak mniej więcej oczywiście, która uczestniczy w pielgrzymce, właśnie odpowiada za logistykę, za to, żeby ta pielgrzymka przebiegła sprawnie, bezpiecznie i żeby pielgrzymi dotarli bezpiecznie do celu?
2: Trudno mi to oszacować, dokładnych liczb nie znam, ale tak orientacyjnie to myślę, że setka to najmniej, ponieważ tutaj wchodzą oczywiście wszyscy ci, którzy prowadzą grupy, porządkowi, ci, którzy nawigują trasą i też rozdzielają wszystkie grupy, żeby szły właściwymi drogami, bo często też jest tak, że w trakcie pielgrzymowania grupy się mijają. Na przykład na jednym z postojów spotykają się pewne grupy, na innym inne, w różnych miejscach, o różnym czasie, więc jest to naprawdę duże, koordynacyjnie trudne zadanie, które no, wymaga takiego złożonego i przemyślanego planu, więc ci, którzy się tym zajmują, są naprawdę tym mistrzami i dla nich należą się naprawdę duża doza wdzięczności ze względu na to, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Oczywiście zdarzały się kiedyś błędy, pamiętam jedną z pielgrzymek i to jest ludzkie bardzo, gdzie jedna z grup po prostu pomyliła delikatnie trasę i spóźniła się na nocleg o dobre 1,5 godziny. No, tak też się zdarza, ale to są bardzo odosobnione przypadki i rzadkie.
0: Gdzie dzisiaj docieracie? Jaki jest cel dzisiejszej podróży?
2: Oczywiście te miejsca noclegowe też są bardzo różne, bo to wszystko oczywiście zależy od tego. Nie jest się w stanie cała pielgrzymka pomieścić w jednym miejscu, tak z reguły jest. Pierwszy dzień to też jest tak, że te grupy podzielą się w różne miejsca, ale część na przykład będzie w Brzustowie. Są to tak różne miejsca, że trudno mi teraz to dokładnie sprecyzować, albo sam tak na dobrą sprawę jeszcze na ten moment nie wiem, gdzie będę spał. Także, ale ważne, że jestem.
0: Jesteś pierwszy dzień w grupie kwatermistrzowskiej, więc ci wybaczamy. Grzegorzu.
2: Bardzo dziękuję za tą wyraźność.
0: Grzegorzu, dzisiaj jeden, myślę, że z najupalniejszych dni podczas trwania pielgrzymek, bo upały wynoszące 37 stopni to może w tym roku nie jest żadne ekstremum, ale jeśli chodzi w ogóle na przestrzeni lat, to pielgrzymi, myślę, że nawet chodzący często od wielu lat nie mieli okazji doświadczyć tak wysokich temperatur. Czy to jest szczególny dzień, ten pierwszy, no bo pierwszy, ale właśnie ze względu na to, że no niesamowity upał, alert trzeciego najwyższego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki

0: spowodować tym, że my czujemy się pewnie, mniej trochę odczuwamy pewne bóle. I to może się spotęgować na koniec tego dnia. Może się pojawić więcej trochę tych bąbli na stopach, więc to może ten trud pielgrzymi wzmóc. Ale myślę, że ta wspólnota, którą tworzy w ogóle sama pielgrzymka, jest taka, że tam nie brakuje osób, którzy są chętni pomóc, jak i oczywiście też medyków, którzy są na każdym postoju, czy właściwie też w naszych noclegach. Więc pielgrzymi sobie z pewnością poradzą. Jedyne, co trzeba im tylko, to towarzyszyć w modlitwie i tak można też dołączyć do tej pielgrzymki, jak ktoś nie ma szansy pielgrzymować.
1: I do tego oczywiście zachęcamy. A ty po raz który pielgrzymujesz?
0: Właśnie próbowałem dzisiaj policzyć i trudność jakąś miałem z tym, nie mogłem się tam dokładnie porachować, ale myślę, że jakiś 8 albo 9, to będzie jakoś tak.
1: Czy te emocje są zawsze takie same, czy w tym roku ze względu na to twoje nowe zadanie towarzyszą ci trochę jednak inne? Czy to dzień wyczekiwany, tak trochę przebierałeś już nogami, że chcesz, że czekasz już na ten 5 dzień sierpnia?
0: Pielgrzymką to jest tak, że jak się jest na pierwszej, to jeszcze się nie wie, czym jest pielgrzymka. Na drugiej już na początku się za nią tęskni, jeszcze zanim ona się rozpocznie, a w trakcie już się tęskni za tym, że już się kończy. Także no, z pielgrzymką jest wiele związanych takich, myślę, sentymentalnych rzeczy. No, oczywiście też znajomości, przyjaźnie i tak dalej. To wszystko łącznie jakoś spaja całą tą ideę pielgrzymowania i tego trudu. No tak, pielgrzymka łączy się zarówno z radością, jak i z takim właśnie dużą dozą sentymentu, takiego właśnie jakiegoś wzruszenia. No to są emocje, które mi towarzyszą zawsze, jak to dołączam. I mimo tego, że dzisiaj w trochę innej formie, to nie zrobiło to żadnej różnicy.
1: A masz jakieś wspomnienia pielgrzymkowe, do których wracasz?
0: No jest ich wiele. Było takich chwil, które jakoś zapadły mi w pamięć bardzo dużo. Takimi bardzo szczególnymi, które myślę jakoś no, dodają mi ducha, kiedy na przykład idę regularnie i wtedy brakuje sił, to pamiętam rok, w którym moje nogi naprawdę były w bardzo opłakanym stanie, a mimo wszystko z dużą grupą naszych pielgrzymów, wtedy jeszcze z grupy Biało-Złotej na postojach, tańczyliśmy i się o tych nogach zapominało, a potem idąc jeszcze się śpiewało, więc w ten sposób też można było o nich zapomnieć. Jest to forma, jest to rzecz, którą wspominam ze względu na to, że właśnie ta moc w słabości, wracam do tego hasła, bo ono mi gdzieś pobrzmiewa, to rzeczywiście się potrafi w ten sposób objawiać na pielgrzymce.
1: A później przez cały rok, do czasu kolejnej pielgrzymki z tymi przyjaźniami, które się zawiązują, omawiacie, wspominacie te fragmenty, może trudne, może zabawne, może sentymentalne.
0: Pielgrzymka jest pod tym względem jest jakaś niezwykła, że bardzo duża część tych znajomości jest stricte pielgrzymkowa, czyli tak naprawdę znamy się, widzimy się przez kolejne 9 dni, potem jeszcze ewentualnie dzień dłużej w Częstochowie czekając na 15 sierpnia, na święto. A potem w przyszłym roku znowu spotykamy się na pielgrzymce i tak jakbyśmy się właściwie nie widzieli parę dni, prawda? Więc to jest bardzo specyficzne. Myślę, że część oczywiście tych znajomości trwa w ciągu roku także, ale ta większość jest właśnie okoliczna do pielgrzymki i to też jest niezwykłe właśnie, że wracamy i uśmiechamy się do siebie tak jak rok temu i znów się widzimy i znów się witamy i znów przeżywamy ze sobą te dni. Więc jest to doświadczenie naprawdę niepowtarzalne. Jeżeli ktoś nie miał szansy, nie miał okazji albo się zastanawiał, czy to zawsze jest szansa dołączyć. To jest też ważna informacja, że pielgrzymka nie zaczyna się tego dnia, czyli dziś, i już więcej nie można, już nie można do niej dołączać, tylko w trakcie można również dojechać, więc jeżeli ktoś się zdecyduje, to nawet jeden dzień warto.
1: A poleca Grzegorz Kozłowski, który właśnie dziś razem z pielgrzymką warszawską, akademicką pielgrzymką metropolitalną wyruszył na trasę w kwatermistrzowskiej roli. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy się łączyć z trasy, by poznawać, odkrywać, ale także podsumowywać kolejne dni tej pielgrzymki. Bardzo ci za dziś dziękuję i do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia. Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Toksyczne odpady w Wołominie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed możliwym wyciekiem substancji z beczek na nielegalnym składowisku przy ulicy Łukasiewicza. Mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. 15 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Aby mogło się ono odbyć, potrzeba łącznie 132 tysięcy głosów poparcia. Trzeba je zebrać do 28 września. 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy zatrzymali stołeczni policjanci w lipcowej edycji akcji przewozy. Z funkcjonariuszami i innymi służbami, a także urzędnikami kontrolowali samochody przewozów osób i taksówki. Łącznie sprawdzono 213 pojazdów i kierowców. Dziś w Warszawie temperatura może osiągnąć 38 stopni Celsjusza. W wielu miejscach stolicy uruchomiono zraszacze. Dostępne są także poidełka z wodą pitną. Wystartowała 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Wierni w tym roku wędrują pod hasłem Pan mój i Bóg mój. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. I to już kolejne przysłowie mówiące o tym, że zima będzie mroźna, długa i biała, ale na razie o zimie możemy tylko pomarzyć. Upały i to straszne dzisiaj, do 38 stopni, już teraz 27 na termometrach w Warszawie i w okolicach. Uważajmy, bo ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia zostało wydane.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę
0: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 19 minut będzie godzina 9 i teraz wspaniała okazja do tego, żeby podarować sobie piękny wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia, w pobliżu Milejczyce, Drohiczyn, wiele innych ciekawych miejsc, regionalne, pyszne jedzenie najwyższej jakości, noclegi, profesjonalna organizacja wszystkich atrakcji. Zatem zapraszamy do udziału w tej zabawie poprzez wysyłania SMS-ów. A SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Wpisujemy w treść tego SMS-a RW, swoje imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. Wysyłamy pod 7248. Koszt tej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Czekamy na wiadomości, a już w piątek będziemy mogli się przekonać, kto pojawi się w folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz i spędzi tam niezapomniane chwile. 7248 RW. W swoje imię i nazwisko wpisujemy i hasło Podlasie. 2 zł 46 groszy z VAT. W piątek poznamy rozstrzygnięcie naszej zabawy i szczęśliwca, który pojawi się w folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Star

0: korki i utrudnienia. Większych problemów w Warszawie w tym momencie nie ma. Korkuje się w okolicach Piotrowic. Droga krajowa numer 50 na rondzie, bo tam trwają roboty drogowe i dlatego z każdego kierunku w zasadzie chwilka oczekiwania nas czeka. Korki także na trasie S8 i to w różnym miejscu. W okolicach ulicy Lazurowej w obu kierunkach korkuje się trasa S8. Przed mostem Grota Roweckiego w kierunku Marymontu doszło do kolizji. Tutaj też niewielkie problemy od Annopolu się pojawiają dla kierowców. Jeśli chodzi o trasę S7, to przypominamy, że tam w okolicach Palmir, Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Leśnego trwa remont tej trasy, więc też musimy uzbroić się w cierpliwość. Są małe zatory, no ale też trzeba bardzo ostrożnie jechać, bo momentami pasy są wąskie i kręte.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9, a my zapraszamy na stronę radiowarszawa.com.pl. Tam o sporcie, który może pomóc, by porzucić samotność, bowiem powstała aplikacja, która pomaga znaleźć ludzi do wspólnej aktywności właśnie sportowej. Twórcami tej aplikacji są Marcin Chomicki i Michał Gałązka i właśnie na jej temat opowiedzieli w Radiu Warszawa. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić naszą stronę i wysłuchać tej rozmowy, poczytać o aplikacji, która nazywa się Sport Scout. Sport zamiast samotności na radiowarszawa.com.pl. Teraz przenosimy się do Pruszkowa, gdzie powstały kolejne doświetlenia przejść dla pieszych, więc jest bezpiecznie. Kilka jest właśnie takich punktów, gdzie pojawiły się aktywne lampy LED, które właśnie po zmroku mają podczas niekorzystnej pogody zwiększać bezpieczeństwo. Nowe rozwiązania zastosowano przy ulicach Helenowskiej, Obrońców Pokoju, Chopina, Pogodnej, Andrzeja Batalionów Chłopskich i przy drodze wewnętrznej w rejonie Alei Wojska Polskiego 40B. Te systemy mają zwracać uwagę kierowców na zbliżanie się do przejścia i sprawiać, że piesi będą lepiej widoczni, szczególnie wieczorem i w nocy. I my jeszcze do Ząbek zapraszamy. To zaproszenie na 18 dzień sierpnia, bo tu w parku przy ulicy Andersena, przy placu zabaw Nivea, odbędą się bezpłatne warsztaty malowania ekotoreb. To warsztaty dla dzieci. Będą farby, flamastry, szablony. Każdy otrzyma dyplom uczestnictwa, zatem szykuje się wspaniała, kreatywna zabawa. Stwórz własną torbę wielokrotnego użytku, zachęcają organizatorzy. Bezpłatne warsztaty malowania ekotoreb dla dzieci we wtorek, 18 sierpnia od godziny 11 w Ząbkach w parku przy ulicy Andersena. Wcześniej należy się zgłosić, bo liczba miejsc jest ograniczona.

0: Już za chwilę wiadomości i dowiemy się o aktualnej sytuacji pogodowej. Dziś upały niesamowite.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
2: Wchodzi w życie ustawa PESEL-owa. Niedobór energii i brak wody to skutki upałów w Europie. Tysiące ton odpadów chemicznych w Wołominie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Rząd zdecydował się na takie rozwiązania po aferze w Szpitalu Południowym związanej z lekarzem, a jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, który w trakcie specjalizacji zarobił 1 600 000 zł.
3: Dzięki możliwości przypisania wynagrodzeń do jednej osoby będzie można analizować łączne dochody osiągane w różnych miejscach pracy i z różnych form zatrudnienia. Mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
4: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach, badać aspekt wieloetatowości lekarzy, czy też migracji pomiędzy różnymi podmiotami.
3: Szpitale i przychodnie, które nie będą przekazywać danych o wynagrodzeniach medyków, będą musiały liczyć się z sankcjami finansowymi, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym.
3: Pierwsze dane zebrane na nowych zasadach będą znane dopiero w październiku.
2: Relację przygotowała Joanna Stankiewicz.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Europa zmaga się z falą rekordowych upałów. Najgorętszym miejscem na kontynencie była we wtorek Austria. W Wiedniu termometry pokazały 41 stopni Celsjusza. To najwyższa temperatura w historii pomiarów w tym kraju. Susza powoduje coraz większe problemy z dostępem do wody pitnej. W wielu regionach obowiązują ograniczenia jej użycia. Rekordowo niski jest także poziom Dunaju, co utrudnia transport rzeczny. Podobnie jest na Renie w Niemczech. Tego lata statki przewożą tu zaledwie 1/5 ładunku. Rekord padł również we Francji. Miniony lipiec okazał się tam najgorętszym od początku pomiarów. Prowadzonych od 1900 roku. Średnia temperatura była niemal o 4 stopnie wyższa od normy, a kraj doświadczył jednej z najdłuższych fal upałów w historii. Eksperci ostrzegają przed pogłębiającą się suszą, stratami w rolnictwie i rosnącym zagrożeniem pożarowym. Prognozy wskazują, że wysokie temperatury utrzymają się także w sierpniu. Upały dotykają też Europy Środkowej i powodują ograniczenia w produkcji energii przez elektrownie jądrowe na Węgrzech i w Rumunii. Do ograniczania mocy może też zostać zmuszona słoweńsko-chorwacka elektrownia jądrowa Krzyżko.
6: To dzieje się w okolicy.
2: Ponad 20 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów chemicznych w Wołominie. Miasto apeluje do rządu o pomoc finansową w wywiezieniu i utylizacji substancji. Z powodu upałów beczki zaczynają pękać, a zawartość przedostaje się na zewnątrz, tworząc zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.
7: Władze Wołomina od 3 lat apelują do rządu o pomoc finansową. Sekretarz gminy Małgorzata Izdebska podkreśliła, że z powodu upałów sytuacja cały czas się pogarsza.
8: Ponad 20 tysięcy ton odpadów, tyleż też pojemników różnego typu mauzerów, beczek ustawionych na paletach, czasami warstwowo. To wszystko w tej chwili, proszę Państwa, już pęka.
7: Mieszkańcy Wołomina, choć obawiają się całej sytuacji, to jednak nie tracą nadziei.
9: Takie odpady mogą się dostać do gleb, do rzek. No i tak naprawdę skutki mogą być opłakane.
10: Ufam, że włodarze coś z tym zrobią, tak, że będą naciskać tak władze może wyżej.
7: Szacunkowy koszt wywiezienia beczek i utylizacji chemikaliów to prawie 200 milionów złotych.
2: Sytuacji w Wołominie przyglądał się Krzysztof Kuczyński. Polscy siatkarze wylądowali na lotnisku Chopina. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. W hali przylotów na sportowców czekała grupa kibiców, z którymi rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
11: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo. Jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no, wypadało.
12: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała i gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
13: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów.
2: Przypomnijmy, biało-czerwoni wygrali w finale z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3-2.
1: Upalny dzień. Dzisiaj nawet 38 stopni możemy zobaczyć na termometrach w Warszawie. No i już teraz, mimo tego, że po 9 poranek, to te temperatury bardzo wysokie. W stolicy widzimy już 26, 27 w niektórych miejscach stopni. Trochę mocniej zaczyna wiać. Dzisiaj ten wiatr z południa do 40 km na godzinę.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Już 6 minut po godzinie 9 i my o poranku będziemy chcieli trochę ochłody dać naszym słuchaczom, a to za sprawą zabawy, która już przed nami za kilka chwil. Dlaczego ochłoda? Nie dlatego, że to jest propozycja, która ostudzi nasze emocje, wręcz przeciwnie, ale miejsce, do którego chcemy Państwa wysłać, jest przyjemne, klimatyzowane, więc miło takie upalne dni właśnie w nim spędzić. Przed nami i także Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic, czyli audycja Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. No i mnóstwo letniej muzyki za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, Mike'a Oldfielda, czy na przykład zespołu Chic. Warto zostać z nami. Letni poranek z Radiem Warszawa w środę, 5 sierpnia. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 10 minut po godzinie 9, a teraz chcemy Państwu zaoferować zabawę, dzięki której będzie można wybrać się do Kosmoparku. A jest to niesamowite miejsce, gdzie czeka na odwiedzających planetarium, podróż po gwiezdnym niebie i najdalszych zakątkach kosmosu, ekspedycje VR na Marsa i Księżyc, niezwykłe doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości, czarne dziury i ciemna materia. Będzie można odkryć, czym są najbardziej tajemnicze zjawiska wszechświata, jak wygląda życie w kosmosie, wyzwania, z którymi mierzą się astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są warsztaty dla dzieci, można stworzyć własny mini wszechświat i zabrać go do domu, poznać historię kosmosu, wielkie odkrycia i przełomy w podboju i można przekonać się, że Kosmopark to idealne miejsce na rodzinny wypad, a my oferujemy dwa bilety dla dorosłych i dwa dla dzieci, czyli łącznie 4, 2 plus 2. Bilety do Kosmoparku czekają. Żeby dać sobie szansę, by je otrzymać, należy wysłać SMS pod numer 7248 rw. Imię i nazwisko swoje wpisujemy i hasło Kosmos. Zaproszenia do Kosmoparku czekają. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmos.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
1: Czekamy na wiadomości. Ich koszt to 2 zł i 46 groszy z VAT.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Teraz sytuacja na warszawskich drogach. Nie jest źle, chociaż korki się pojawiają. Te największe na trasie S8 ze względu na kolizję, do której doszło na wysokości ulicy Modlińskiej, właśnie na trasie S8 i tutaj tworzą się korki, ale jak na właśnie okolice mostu Grota Roweckiego, to naprawdę nie jest źle. Kierowcy zgłaszają także kolizję w Alejach Jerozolimskich od ulicy Łopuszańskiej, problemy do Prymasa Tysiąclecia. Na Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich korki rozpoczynają się od ulicy Górczewskiej. Sprawdzamy tutaj okolice Garwolina. Na trasie S17 też w kierunku Warszawy pojawiają się zatory drogowe. To wszystko ze względu na remont, który trwa w tym miejscu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
3: Ty jesteś dla mnie ważny i ja na przykład chciałabym się napić wody, ale też tak ucząc się od prymasa Wyszyńskiego, pomyślałam, że może ty też byś się chciał napić wody, więc oboje mamy szklanki z wodą i dzięki temu może i tobie jest lepiej i mi też.
4: Ja się mogę cieszyć z tego, że dzisiaj trafiłaś w moje potrzeby, ale może być tak czasami, że komuś coś możemy ewentualnie wciskać na siłę, bo myślimy, że to jest dla niego dobre. Pamiętacie te spotkania nieraz w domu z mamą? To jeszcze dam ci kotlecika. Mamo, nie chcę! Ale mama chce, żeby go zjeść, prawda? I jedziemy gdzieś w gości, ktoś nam kroi ciasta. My naprawdę ciasta nie jemy, prawda? Wystarczy nam szklanka wody. Ale nie, nie, proszę bardzo, dopiero co upieczone. I na siłę wciskamy komuś coś, ponieważ my mamy taką potrzebę, ale ta druga osoba może takiej potrzeby nie mieć. Co zrobić w takiej sytuacji?
3: No pomyśleć przede wszystkim.
4: Pomyśleć, ale co z tego, że pomyślimy? A jak się zapytamy kogoś, słuchaj, czy napiłbyś się wody, czy ewentualnie jak mogę ci pomóc, jaką masz teraz potrzebę, prawda? Jak mogę zaspokoić twoje potrzeby? Chcę o ciebie zadbać, prawda?
3: Tak, tak.
4: To jest takie fajne pytanie po prostu wprost. My tego chyba mało na co dzień robimy. Albo czasami mimo wszystko tak mamy w głowie swój scenariusz, że pomimo tego, co on powie, to ja już i tak mam ten scenariusz.
3: No te scenariusze to może są najgorsze, ale to może są też takie schematy, które są u nas, bo te sytuacje najbardziej z jakimiś sytuacjami rodzinnymi mi się kojarzą, bo chyba najtrudniej jest odmówić tego kolejnego kawałka ciasta albo kolejnego jabłuszka babci, mamie, no bo to są te relacje, że one może pomyślą potem, ojej, no, że no tak, no taka jest, nie chcę zjeść tego ciasta, ja się tak starałam.
4: O ludzie, Weronika, to ja sobie pomyślę, że to można być takim więźniem różnych opinii i później mieć pretensje do samego czy samej siebie, że ja cały czas spełniam potrzeby innych i nie mogę zadbać o siebie.
3: Ale tak robimy często. Przecież ile razy ktoś tylko z grzeczności to ciasto je?
4: To muszę wam powiedzieć, że jestem pewnie jednym z nielicznych, ale widzę sobie tą cechę, że jestem bardzo konsekwentny w tego, czego chcę i rzeczywiście niektórzy ludzie czasami się jakby próbowali na mnie obrazić, ale ponieważ widzieli z mojej strony mimo wszystko otwartość i serdeczność, to jednak w pewnym momencie rozumieli, o co mi naprawdę chodzi. Ja po prostu wiem, czego chcę.
3: To jest niby proste, ale no właśnie, bo zastanawiamy się nad tymi słowami działaj zawsze na korzyść bliźniego. Aha. Z szóstego punktu ABC społecznej krucjaty miłości. No i ta prosta sytuacja. Babcia czy mama, która proponuje kolejną rzecz do zjedzenia. Jak tu zareagować, żeby pokierować się miłością,
4: żeby ale jednocześnie...
3: Nie urazić. Tak, nie urazić, ale jednocześnie, żeby no też kochać siebie samego, bo też o to chodzi, żeby...
4: No tak, no rzeczywiście.
3: Żeby to nie było tak, że ja robię coś tylko dlatego, że ktoś chce, żebym ja tak zrobił, ale potem w sumie mam w sobie niezgodę, bo ja to zrobiłem, ale to nie jest zgodne z tym, co bym chciał zrobić.
4: No okej, okay, to pewnie nie w każdej sytuacji zrobimy tak, że rzeczywiście powiemy, bo możemy wymyśleć taką sytuację i zobaczyć, czy ja rzeczywiście mogę tutaj zrezygnować z siebie, prawda, ze swoich zasad, ale bym jeszcze tutaj wprowadził takie rozróżnienie pomiędzy wychowywaniem a rozpieszczaniem. To proszę bardzo, proszę nie wprowadzać dyscypliny u swoich małych dzieci, proszę nie wprowadzać żadnych zasad panujących w domu, kto wyrzuca śmieci, kto odkurza, kto robi zakupy, kto powyciera kurze, ponieważ to może kogoś urazić, może ktoś się obrazić.
3: No więc pewnie nieraz dzieci będą płakać tak, z tego powodu.
4: Więc tak samo z drugim człowiekiem. Dbamy o niego, prawda, o dobre słowo. Mogę go pochwalić, świetnie wyszło ci do ciasta, naprawdę super. Cieszę się, że je zrobiłaś. Bardzo ci dziękuję, że o mnie pomyślałaś. I patrzę teraz, czy mogę to zjeść, czy nie mogę.
3: Czy dam radę w ogóle?
4: No tak, no jest to rzeczywiście nieraz czasami sytuacja tak zwana sporna, prawda? Co zrobić?
3: Ja mam też taką myśl i to czasami działa, bo to też jest rozwiązanie, które czasami staram się wykorzystywać, że mówię, babciu, mamo, bardzo ci dziękuję i doceniam to, że specjalnie na mój przyjazd zrobiłaś to ciasto, ale w tym momencie jestem najedzona. Przed chwilą zjadłam obiad, przed chwilą właśnie skończyłam jeść śniadanie, i z chęcią zjem to ciasto, ale później wezmę je ze sobą i zjem później. To taka opcja, która mówi moim zdaniem, że doceniam, widzę twój trud włożony w to, co zrobiłeś, czyli jest ta życzliwość, jest też empatia w stosunku do drugiego człowieka, ale z drugiej strony też zachowuję moje granice.
4: O właśnie, o te granice to jest bardzo ważne, ale też mogę spojrzeć

0: z przytupem, że tak się wyrażę, to siadam i dobrze by było, żeby właśnie uczyć się takiej komunikacji. Po mamo, tato, dziadku, koleżanko, chcę z tobą siąść i powiedzieć ci, jak ja to przeżywam. Chciałabym, żebyś zadbała o moje potrzeby, też żebyś się o mnie troszczyła, ale ja też chcę zadbać o twoje i pogadajmy o tym, jak ty to przeżywasz. To już będzie coś ważnego do zrobienia.
1: Rozmawiamy, a potem działamy.
2: Czas

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Z Warszawy ruszyły pierwsze pielgrzymki na Jasną Górę. W Kościele Akademickim Świętej Anny rozpoczęła się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Tegoroczne hasło Moc w słabości nawiązuje do drugiego listu do Koryntian oraz adhortacji papieża Leona XIV Dilexite. Organizatorzy podkreślają, że ma ono zachęcać do odkrywania tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła. W drogę wyruszyła również 35. Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin z Sanktuarium Świętego Józefa na Kolu. Towarzyszy jej hasło Jesteśmy, a organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy i wędrówki zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i wszystkich chętnych. Na pielgrzymi szlak ruszyli także uczestnicy 43. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Wierni wędrują w trzech grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz świętej Rity, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Piotr Błażejczyk.
2: Wiele razy słyszałem o takim doświadczeniu ludzi, którzy przychodzili i mówili, że naładowaliśmy akumulatory, wracamy odmienieni, że jest inne spojrzenie na życie, że wyszliśmy z tego schematu, można powiedzieć, takiego dnia codziennego, wchodząc w takie życie pielgrzymkowe inne i daje to spojrzenie bardzo, można powiedzieć, głębokie na umiejętność docenienia najprostszych rzeczy, jakie mamy w swoim życiu.
1: Tegorocznej wędrówce na Jasną Górę będzie towarzyszyło hasło Pan mój i Bóg mój. Jej trasa wiedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Kapłan w poranku z Radiem Warszawa podkreślił, że co roku pielgrzymi spotykają się z ogromną serdecznością.
2: Nieustannie ludzie przychodzą, którzy gdzieś nas witają i mówią: zapraszam. Zapraszam was pod swój dach, zapraszam was na obiad. I to jest coś pięknego, kiedy oni po prostu chcą jedynie poprosić nas w zamian za gościnę o modlitwę. Często piszą intencje na kartkach, które nam zostawiają i mówią: proszę, zanieście przed tron jasnogórski, bo ja nie jestem w stanie, zdrowie, wiek, problemy z urlopem. Wiele sytuacji, w których właśnie ci ludzie po prostu w takiej otwartości mówią: zapraszamy, chodźcie, nakarmimy, śpijcie u nas.
1: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia. Relacja z pielgrzymki na antenie Radia Warszawa. A sezon pielgrzymkowy i zwiększony ruch pątników wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. O ich przestrzeganiu na terenie Jasnej Góry dba straż klasztorna. Szef ochrony Mariusz Tokarz omówił kwestie, na które pielgrzymi powinni zwrócić uwagę podczas pobytu na Jasnej Górze.
3: Przede wszystkim, jeżeli ktoś dochodzi z pracowników ze straży umundurowany i prosi o jakiekolwiek polecenie, w razie czego się coś działo, czy wydarzyło, czy zator, czy cokolwiek, ze względu na dużą ilość ludzi, prośba taka jest, aby dostosować się do poleceń, które są wydawane przez pracowników straży.
1: Mariusz Tokarz zaznacza również, że należy pamiętać o swoich bagażach, nie rozstawać się z nimi i mieć je zawsze przy sobie.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Teraz Watykan. Papież zaapelował do zakonu rycerzy Kolumba, największej katolickiej organizacji charytatywnej: bądźcie prorokami harmonii w epoce podziałów. Więcej w materiale, który przygotował Piotr Kowalczuk.
5: Papież skierował wideoprzesłanie do uczestników najwyższej konwencji zakonu, która odbywa się w Denver w Colorado. Nawiązał do tematu spotkania: w jedności jesteśmy jednością. Zachowanie jedności często nie jest łatwe i nie można jej uważać za oczywistość. Trzeba ją aktywnie pielęgnować poprzez szczery i pokorny dialog. Papież wskazał, że w czasach naznaczonych podziałami i ostrą retoryką istnieje ogromna potrzeba proroków harmonii i pojednania. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: A dziś, po przerwie związanej z urlopem Leona XIV, wracają środowe audiencje generalne papieża.
4: To się dzieje w Kościele.
1: Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych za naszą wschodnią granicą. O obecnej sytuacji w kraju ogarniętym wojną opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskaite.
6: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
1: Naszą misją stała się przede wszystkim obecność przy tych, którzy pozostali na Ukrainie, przy naszych klasztorach, kościołach i przy ludziach potrzebujących pomocy, podkreśla siostra Petrauskaite. Chodzi o to, aby dać im poczucie bezpieczeństwa poprzez wspólnotę, modlitwę i bliskość.
0: Bardzo gorąco, dzisiaj nawet 38 stopni możemy zobaczyć na termometrach w Warszawie w cieniu, a już jesteśmy na granicy tego upału w Warszawie. 29 stopni w Warszawie i w Mińsku Mazowieckim, nieco chłodniej w Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim i Legionowie, gdzie 27 stopni. Trochę wieje, to dobrze, ale to wiatr z południa do 40 km na godzinę.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A my witamy w Radiu Warszawa panią Kasię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A skąd pani jest?
2: Z Warszawy.
1: Z jakiej dzielnicy?
2: Praga Południe.
1: No, to nie będzie pani miała tak daleko do Kosmoparku. No, tak powiedzmy optymistycznie założyłem, ale chcemy panią wysłać z rodziną do Kosmoparku. Co pani na to?
2: Bardzo chętnie.
1: A fascynuje się pani kosmosem?
2: Ja może nie tak koniecznie, ale moje dzieci tak.
1: A jak mają na imię?
2: Dzieciaczki mają na imię Staś, Lucjan i Ewa.
1: O, a w jakim wieku są?
2: 9, prawie 6 i roczek.
1: O, no to myślę, że czeka państwa doskonała zabawa w Kosmoparku. 2 bilety takie dla najmłodszych, 2 dla dorosłych. Kogo pani chce pozdrowić?
2: Pozdrawiam moje dzieci, rodzinę. Może mąż słucha radia w pracy. No i wszystkich słuchaczy.
1: Jaki pani ma plan na taki bardzo upalny dzień jak dziś?
2: Mam rozmowę w sprawie pracy o 14.
1: To powodzenia.
2: Dziękuję bardzo. A później może jakiś basen.
1: No, to jest bardzo miły plan, no ale też taki mobilizujący, więc ja mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak pani to sobie zakłada. Pierwszy moment tego dnia jest już zgodnie z planem. Wysłała pani SMS po to, żeby wygrać i proszę bardzo, wygrywa pani.
2: Tak, tak, bardzo miłe zaskoczenie.
1: Niech to będzie optymistyczny początek dnia i później niech będzie tak samo optymistycznie. Pani Kasiu, pozdrawiamy, gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

I spoglądamy na Warszawę i na utrudnienia, które napotkają kierowcy. Jeśli chodzi o główne trasy, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zasadzie na całym Mazowszu o żadnych utrudnieniach nas nie informuje. Ale takie mniejsze utrudnienia oczywiście są w Alejach Jerozolimskich. Tutaj stoimy od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia. Kierowcy zgłaszają wypadek. Prymasa Tysiąclecia od ulicy Wolskiej w korku do Alei Jerozolimskich. Trasa S8, tu też kierowcy kolizje zgłaszają, ale te korki nie są większe niż zazwyczaj, a nawet mógłbym powiedzieć, że mniejsze. Na wysokości Marywilskiej i Wysockiego się rozpoczynają i przed samym mostem się kończą. Do Zegrza Południowego zajrzyjmy, tu także nie jest źle, bo zator przed rondem w drodze krajowej numer 61 dziś niewielki i rozpoczyna się dopiero na wysokości hotelu.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Warszawsko-praska piesza pielgrzymka już na trasie. A żegnał pielgrzymów Krzysztof Flis. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiałeś z przewodnikiem, z uczestnikami. A jakie są twoje odczucia, gdy mogłeś obserwować, jak pielgrzymi wyruszają na trasę w 43. już warszawsko-praskiej pieszej pielgrzymce?
2: To muszę tak zacząć od samego początku, czyli tak od momentu, kiedy wjechałem na teren parafii, to zobaczyłem 5:45-5:50 ludzi szczęśliwych. I mi się tak to nie zgrywało w czasie. No, jest piąta. Ludzie no tak. Powinni o tej porze spać albo wstawać dopiero do pracy. A tutaj masa ludzi, naprawdę masa ludzi szczęśliwych, z wypiekami na twarzy, wyczekujących na początek mszy i na początek tej drogi, którą pokonają w najbliższych dniach.
1: No, a dzisiaj bardzo duży upał. Czy jakieś takie obawy słyszałeś od uczestników? Czy ta radość dominowała?
2: Dominowała radość, natomiast widziałem wóz strażacki, taki samochód dostawczy obrędowany z logiem Straży Pożarnej, który był wypchany po brzegi wodą.
1: No, czyli woda najważniejsza dziś. Krzysztof Flis, bardzo ci dziękuję, a jutro zameldujesz się na trasie innej pielgrzymki, która wychodzi. Gdzie jutro będziesz?
2: W Świątyni Opatrzności Bożej.
1: Zapraszamy. Jutro Krzysztof Flis i kolejna rozmowa, kolejne pielgrzymki. My będziemy w Radiu Warszawa relacjonować pielgrzymki, które z Warszawy wyruszają albo wyruszyły na Jasną Górę.

0: Nie wiem dlaczego, Zofia, ale ten utwór to mi się zawsze z tobą kojarzy.
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie wiem też. Spotkanie z Zofią Kozerawską od 10 do godziny 14, ale od jutra to możemy się już spotykać w innych okolicznościach.
1: Dobrze, róbmy to. Zdzwaniajmy się.
0: Zdzwaniajmy się, ale będziesz na trasie. Co to tak, będzie za trasa?
1: Taka najlepsza, na Jasną Górę.
0: No tak, ale z kim?
1: Siedemnastki.
0: No właśnie, i będziemy relacjonować...
1: Warszawska pierwsza pielgrzymka akademickich grup siedemnastych.
0: Tak jest, i Zofia Kozerawska od jutra, ale dzisiaj w studiu u nas, ja już bardzo dziękuję, do usłyszenia jutro, Jarek Wydra. Z Zofią Kozerawską dziś do usłyszenia do 14:00 i jutro z trasy.
1: Tak jest.
0: Nie zagmatwałem za mocno?
1: Nie.
0: Chyba damy radę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem. I ono w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka.
4: Jak odkryć wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Skąd czerpać siłę do stawania w obronie nienarodzonych ludzi starszych i chorych? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: O reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Głowa państwa zaprasza do świętowania. Na Wołyniu kończą się ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Dziś apogeum upałów. Temperatury będą groźne dla ludzi i zwierząt. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki będzie jutro świętował rocznicę urzędowania. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się m.in. debata z udziałem publicystów. Drzwi siedziby głowy państwa mają być otwarte dla wszystkich chętnych. Skrajne opinie o 12 miesiącach urzędowania mają politycy. Obóz rządzący nie znajduje pozytywów w pracy prezydenta. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ocenia, że Karol Nawrocki prowadzi konfrontacyjną wobec rządu politykę.
9: Prezydent stał się takim naczelnym blokerem trzeciej RP i powiedzieć, że on sypie piach w tryby, to nic nie powiedzieć.
8: Te zarzuty odpiera Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Kuźmiuk przypomina, dlaczego prezydent nie podpisał m.in. rządowej ustawy o opodatkowaniu koncernów paliwowych.
10: No jakżeż prezydent stojący na straży konstytucji ma nie skierować choćby do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która jest, ewidentnie powoduje działanie prawa wstecz.
8: Obchody związane z rokiem prezydentury Karola Nawrockiego rozpoczną się w czwartek o 17:30.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: W Ostrówkach na Ukrainie kończą się prace ekshumacyjne Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Dziś kości umieszczone w pojedynczych trumnach zostaną złożone w jednej z okolicznych świątyń, gdzie będą czekały na pochówek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 sierpnia.
12: Proces przygotowania szczątków do pogrzebu jest długi. Najpierw prowadzono prace poszukiwawcze, po zlokalizowaniu dołów śmierci ekshumowano ofiary zbrodni wołyńskiej. Każdą znalezioną kość trzeba było oczyścić, tłumaczy ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
13: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny. Chodzi o to, żeby te kości wyczyścić maksymalnie do badań, ale też no, z szacunku, żeby te osoby leżały w trumnach, no nie w piachu.
12: Następnie szczątki zostały opisane, pobrano z nich materiał genetyczny i złożono w trumnach, gdzie będą czekały na ceremonię pogrzebową. Ta odbędzie się 30 sierpnia. stopnia. W miejscach, z których wydobyto zwłoki, usypano symboliczne mogiły i ustawiono krzyże.
8: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
11: To dzieje się w okolicy.
8: Na warszawskiej Woli upamiętnieni zostaną zamordowani przez Niemców cywilni mieszkańcy dzielnicy. Uroczystości w 82. rocznicę rzezi Woli rozpoczną się o 18:00 u zbiegu Alei Solidarności i ulicy Leszno. W kilka dni po wybuchu powstania niemieckie jednostki pod dowództwem Heinricha Rankwarta rozpoczęły pacyfikację tej dzielnicy Warszawy.
14: Padli do naszego domu, strzały na klatkach schodowych, rzucanie granatów do mieszkań, serie z automatu, przerażenie. W końcu w naszych drzwiach też stanął taki żołdak z automatem, tylko krzyknął jedno słowo raus. Tak jak staliśmy, wyszliśmy z mieszkania.
8: Wspominał po latach ksiądz Stanisław Kicman, który ocalał z rzezi jako 7-letnie dziecko. O godzinie 19:00 rozpocznie się marsz pamięci w kierunku cmentarza powstańców Warszawy. W jego trakcie wyczytywane zostaną nazwiska zamordowanych mieszkańców dzielnicy. O 20:30 zapalone zostaną znicze przy pomniku Polegli Niepokorani w Parku Powstańców Warszawy. Szacuje się, że w wyniku rzezi Woli życie straciło 50 tysięcy cywilnych mieszkańców dzielnicy. Dziś apogeum upałów. Termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Sposobem na ich przetrwanie jest zaciemnienie pomieszczeń, by nie wpadało do nich światło słoneczne, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
15: Przede wszystkim rolety, które powodują, że nie wpuszczamy światła w ogóle prawie do pomieszczenia. I to powoduje już w naturalny sposób, że pomieszczenie się mniej nagrzewa.
8: Upał jest też niebezpieczny dla zwierząt, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janowa.
16: Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
8: Dziś i jutro prognozowane są największe upały. Ochłodzenie ma przyjść w piątek.
1: I już jest bardzo ciepło, tak jak przed chwilą słyszeliśmy. Będzie jeszcze goręcej, 28 stopni teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, Otwocku i w Wołominie. 29 stopni w Mińsku Mazowieckim, w Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie i Grodzisku. W Warszawie już 31 stopni. Patrzę na prognozę, która mówi, że no będzie nawet 36, tak jak słyszeliśmy, może być i 40. Dziś po południu możliwe przelotne burze. Dzień dobry, witam wszystkich w ten upalny, przedpołudniowy czas, w którym pijemy chłodną latę na wynos. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozerawska. I oczywiście tak, ponieważ ten gorąc nas dopadł, bądźmy czujni też na innych. Jeśli jedziemy do pracy, jesteśmy na spacerze z psem, rozejrzyjmy się, czy wokół nie stoi ktoś, kto nagle się zatrzymał i... Może warto taką osobę spytać, czy dobrze się czuje, porozmawiać chwilkę, zorientować się, czy na pewno wszystko jest okej. No i dbajmy o naszych młodych i naszych starszych też.

0: Aloys Capaldi, za nami 13 po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytam sobie na stacji 7 o naszym prymasie, błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim i o jego pierwszej mszy świętej. W ogóle podliczono, z tego artykułu się dowiecie, więc odsyłam was, zerknijcie, Karolina Hołownia jest autorką tego artykułu. Podliczono, że przez całe życie kardynał Wyszyński spędził na Jasnej Górze ponad 600 dni. Wygłosił tam tysiące przemówień i organizował rekolekcje dla kapłanów, ale właśnie najpierw jako nowo wyświęcony ksiądz sprawował swoją pierwszą mszę świętą właśnie na Jasnej Górze. Po święceniach kapłańskich w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. I tak zaczęły się moje drogi. Tu jest napisane jeszcze taki cytat. Jest, no i właśnie, bo tego nie powiedziałam, że pierwszą mszę świętą odprawił właśnie 5 sierpnia, dziś 5 sierpnia, tylko że to było 1924 roku. Liczę te lata, liczę, mówię, to już tyle lat minęło, no ale tak, wygląda na to, że tak. Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć matkę, aby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Prawdziwą męką była moja pierwsza msza święta. Był bardzo chory prymas, dlatego też święcenia kapłańskie przyjmował sam 3 sierpnia, a nie tak jak większość jego współbraci w Chrystusie przyjmowała w czerwcu. No, błogosławiony Stefanie, módl się też za nami. Anna Maria Jopek już teraz na 106,2 FM. Kwadrans po 10.

0: Ray Dalton za nami, 20 minut po 10, teraz święty Jan Paweł II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Przy okazji dzisiejszej uroczystości nasuwa się mi szereg refleksji o charakterze ogólnym i bardzo zasadniczym. Czym jest uniwersytet? Jaka jest jego rola w kulturze, w społeczeństwie? Alma mater Jagiellonica. Określenie to stosuje się także do uczelni i ma to głęboki sens. Mater, matka, czyli ta, która rodzi, która wychowuje, kształci. Uniwersytet ma w sobie podobieństwo do matki. Jakieś macierzyństwo. Podobnie jest do matki przez troskę macierzyńską. Ta troska jest natury duchowej. Rodzenie dusz do wiedzy, do mądrości. Kształtowanie umysłów i serc. Jest to wkład z niczym nieporównywalnym.

0: Céline Dion. Ależ ona ma piękny głos, prawda? 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, wyruszyli pielgrzymi z Warszawy. Nie wszyscy jeszcze, bo niektórzy wyruszają jutro, ale oczywiście pamiętamy w modlitwie, staramy się wspierać tych wszystkich, którzy już kroczą w ich trudzie, żeby się nie poddawali, żeby to był czas, w którym otwieramy jako pielgrzymi swoje serce na działanie Boga, też tego Boga w drugim człowieku i też w doświadczeniu swojej słabości. To jest bardzo dobre doświadczenie i tego, jak Pan Bóg umie się zatroszczyć. Pamiętam taką historię, jak kiedyś, no zresztą to jest historia opowiedziana mi przez mojego męża, że właśnie wrzucił tak, był głodny, o tak, trzeba zacząć od tego, że był głodny, ale była zbierana taca, kończyła się, znaczy no bo trwała msza święta, była zbierana taca, ja tak sobie pomyślał, kurczę, jestem głodny, chciałem kupić sobie później za te pieniądze jakąś tam bułkę. Ale tak go tknęło, że wszystko wrzucił. Mówi, a wrzucam wszystko, co mam. Chcę wrzucić wszystko, co mam. I później, niedługo później, nie dość, że został poczęstowany jakąś tam gorącą kiełbasą, to jeszcze potem bułką i miał w sumie wszystkiego za dużo. Taki był koniec tej historii. Takie doświadczenia pielgrzymkowe też są obecne w naszym życiu. Ale ja was chciałam zapytać, kochani, czy nie chcielibyście się podzielić z innymi tym, kim dla was jest ta Matka Boża Częstochowska? Czy ona jest jakaś wyjątkowa? Jeśli tak, to zadzwońcie, napiszcie 512-700-444. Ja chętnie usłyszę, przeczytam, podam dalej. Kim jest dla ciebie Matka Boża Częstochowska? 512-700-555 albo 512-700-444.

0: Miejsce jak do mrozu na 106,2 FM, 20 minut przed 11 i ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część druga. Kontrowersyjny znak miłosierdzia.
2: Można by reklamować. Poczytaj księgę Jonasza, poczytaj księgę Izajasza, Izajasz jak błyskawica. Można by to reklamować, cały świat w domu ojca, taka kula ziemska i część wystają przez okno. Chrześcijanie też byli prześladowani. Z tego powodu ich znaki musiały być dyskretne. Nie chodzili z transparentem. Kiedyś studenci na dziekance w Warszawie, jak była procesja Bożego Ciała, wywalili ogromny transparent "Niech żyje Pan Bóg". Dużo do refleksji dodawało. Niech żyje Pan Bóg, studenci, kochani. Tak jeden z panów, jeden z księży dał temat mi, na którym siedzę godzinami od lat, mówiąc do jednego pracownika na budowie: idź pan z Bogiem do diabła. Więc tak, rzeczywistość Kościoła jest skomplikowana, ale zanim jeszcze nastąpił ten akcent taki położony na miłosierdzie, oczywiście znakiem Kościoła przez wieki był i do dziś jest znakiem, jest krzyż. Bo chrześcijaństwo było prześladowane, bo każdy z nas ma problem z krzyżem i z cierpieniem. Chrześcijanie pierwszych wieków nie potrafili wytłumaczyć ludziom, poganom, dlaczego oni są tacy uparci przy swojej wierze, czy głęboko wierzący, dlaczego chcą tak mocno trwać przy Chrystusie aż do krwi. Oni nie mieli pojęć teologicznych, takich jakie my dzisiaj mamy. Ale oni mówili poganom, tak mówię to umownie, my nie umiemy wam wytłumaczyć, dlaczego my tego Chrystusa tak kochamy, ale popatrzcie, co my robimy. I szli na krzyż. I to było wielkie świadectwo. Nie potrafili wytłumaczyć. I ten znak krzyża był taki mocny gdzieś od IV wieku. I potem on rzeczywiście jest znakiem do dziś, czy w liturgii wielkopiątkową, tak czcimy krzyż, całując stopy Chrystusa na krzyżu. Oczywiście pamiętajcie, my w sensie ścisłym nie czcimy krzyża jako narzędzia zbrodni, tylko czcimy miłość, która wyraziła się przez krzyż. Jeśli mężczyzna pójdzie do szpitala, do swojej mamy, która ma tam 90 lat, i całuje jej ręce i mówi: mamo, kocham, te ręce są najpiękniejsze na świecie, to on nie ma na myśli, że są najpiękniejsze w tym momencie tak kosmetycznie, tylko że są to ręce, które go piastowały, które go karmiły, które go leczyły, którymi matka okazywała miłość. My, to Świadkowie Jehowy pytają, czym byśmy sobie powiesili pistolet, z którego ktoś zabił mojego ojca. Jeśli była taka rzeczywistość, która z ojcu sprawiła cierpienia, on z miłości do mnie ją zniósł, to mógłbym sobie ją powiesić na ścianie, żeby mi to przypominała jego miłość do mnie, ale nie samo narzędzie zbrodni. Ale chrześcijanie szukali jeszcze głębszego znaku i odnajdowali go właśnie w miłosierdziu. Chrystus sam powiedział wprost: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca, który jest w niebie. I następny już bardzo konkretny wypowiedź Pana biblijna na temat tego, że znakiem jest miłosierdzie: poznali go po łamaniu chleba. Jest to wielka zagadka, że Jezusa po zmartwychwstaniu trudno było rozpoznać. My byśmy dzisiaj zwłoki człowieka po 3 dniach od śmierci, jeśli nie byłyby zmasakrowane oczywiście, rozpoznali bez problemu. Chociaż no, człowiek się zmienia, ale to nie aż tak, żeby go nie rozpoznać po 3 dniach. Powtarzam, wykluczam jakieś choroby tropikalne, czy tam inne zarazki. Natomiast Jezus po 3 dniach był nierozpoznawalny dla niektórych uczniów. Już go rozpoznawali, bowiem zaczęło się spełniać to, co mówiła Biblia. Ludzie czystego serca będą Boga oglądać. Nie dobrych oczu, nie dobrej pamięci wzrokowej, tylko czystego serca. Widziałem kiedyś film, bardzo ciekawy, niestety nie mogłem powiedzieć go w całości, że pokazywana była rzeczywistość biblijna Chrystusa po zmartwychwstaniu i za każdym epizodem, czy to droga do Emaus, czy to spotkanie w Wieczerniku, czy to jeszcze jakieś inne spotkanie zmartwychwstałego, Jezusa grał inny aktor. I widz był skołowany. Zaraz, który to? Ten jest Jezus? Przecież Jezus był inny na początku filmu. Ale właśnie reżyserowi chodziło o pokazanie, że zaczęły zawodzić nasze zmysły co do rozpoznawania Jezusa, a poznać Go można było po miłości. Człowiek, który miłował, mógł poznać miłość Chrystusa wyrażaną choćby w łamaniu chleba.

0: W. Smith, I will be your friend. Za 13 minut będzie godzina 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, może ktoś chciałby zostać czyimś przyjacielem, spotkać kogoś jeszcze dziś. Ostatnie chyba w tym roku, takie plenerowe spotkanie integracyjne w Parku Górczewska. Start o 17:00, tak zerkam tylko na pogodę, co tam w pogodzie o 17:00. No, może zagrzmieć, ale miejmy nadzieję, że akurat jakoś nie groźnie albo nie w tym miejscu. Od 17:00 do 20:00 w Parku Górczewska plenerowe spotkanie integracyjne. To już raz, dwa, trzy, cztery, piąte takie spotkanie w tym roku. W programie warsztaty terapii zajęciowej, zabawa malarska i malowanie buziak, kiermasz książek, prac malarskich wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Też quiz wiedzy o niepełnosprawności i różne nagrody, ale też kącik sportowo-rekreacyjny i zajęcia manualne z użyciem znanych klocków i różne inne ciekawe atrakcje. Dziś w okolicy amfiteatru w Parku Górczewska od 17:00 do 20:00.

0: To oczywiście Emigranci na Falochronie. Tak brzmi na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 11:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
4: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
3: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
4: Michał Opaciński,
3: Bartłomiej Graczak.
5: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem. I on w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka.
6: Jak odkryć wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Skąd czerpać siłę do stawania w obronie nienarodzonych ludzi starszych i chorych? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
8: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Głowa państwa zaprasza do świętowania. Na Wołyniu kończą się ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Dziś apogeum upałów. Temperatury będą groźne dla ludzi i zwierząt. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki będzie jutro świętował rocznicę urzędowania. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się m.in. debata z udziałem publicystów. Drzwi siedziby głowy państwa mają być otwarte dla wszystkich chętnych. Skrajne opinie o 12 miesiącach urzędowania mają politycy. Obóz rządzący nie znajduje pozytywów w pracy prezydenta. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ocenia, że Karol Nawrocki prowadzi konfrontacyjną wobec rządu politykę.
10: Prezydent stał się takim naczelnym blokerem trzeciej RP i powiedzieć, że on sypie piach w tryby, to nic nie powiedzieć.
9: Te zarzuty odpiera Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Kuźmiuk przypomina, dlaczego prezydent nie podpisał m.in. rządowej ustawy o opodatkowaniu koncernów paliwowych.
11: No jakżeż prezydent stojący na straży konstytucji ma nie skierować choćby do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która jest, ewidentnie powoduje działanie prawa wstecz.
9: Obchody związane z rokiem prezydentury Karola Nawrockiego rozpoczną się w czwartek o 17:30.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: W Ostrówkach na Ukrainie kończą się prace ekshumacyjne Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Dziś kości umieszczone w pojedynczych trumnach zostaną złożone w jednej z okolicznych świątyń, gdzie będą czekały na pochówek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 sierpnia.
13: Proces przygotowania szczątków do pogrzebu jest długi. Najpierw prowadzono prace poszukiwawcze po zlokalizowaniu śladów śmierci ekshumowano ofiary zbrodni wołyńskiej. Każdą znalezioną kość trzeba było oczyścić, tłumaczy ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
14: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny. Chodzi o to, żeby te kości wyczyścić maksymalnie do badań, ale też z szacunku, żeby te osoby leżały w trumnach, nie w piachu.
13: Następnie szczątki zostały opisane, pobrano z nich materiał genetyczny i złożono w trumnach, gdzie będą czekały na ceremonię pogrzebową. Ta odbędzie się 30 sierpnia. W miejscach, z których wydobyto zwłoki, usypano symboliczne mogiły i ustawiono krzyże.
9: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
12: To dzieje się w okolicy.
9: Na warszawskiej Woli upamiętnieni zostaną zamordowani przez Niemców cywilni mieszkańcy dzielnicy. Uroczystości w 82. rocznicę rzezi Woli rozpoczną się o 18:00 u zbiegu Alei Solidarności i ulicy Leszno. W kilka dni po wybuchu powstania niemieckie jednostki pod dowództwem Heinricha Rankwarta rozpoczęły pacyfikację tej dzielnicy Warszawy.
15: Padli do naszego domu, strzały na klatkach schodowych, rzucanie granatów do mieszkań, serię z automatu, przerażenie. W końcu w naszych drzwiach też stanął taki żołdak z automatem, tylko krzyknął jedno słowo: raus. Tak jak staliśmy, wyszliśmy z mieszkania.
9: Wspominał po latach ksiądz Stanisław Kicman, który ocalał z rzezi jako 7-letnie dziecko. O godzinie 19:00 rozpocznie się Marsz Pamięci w kierunku cmentarza powstańców Warszawy. W jego trakcie wyczytywane zostaną nazwiska zamordowanych mieszkańców dzielnicy. O 20:30 zapalone zostaną znicze przy pomniku Polegli Niepokorani w Parku Powstańców Warszawy. Szacuje się, że w wyniku rzezi Woli życie straciło 50 tysięcy cywilnych mieszkańców dzielnicy. Dziś apogeum upałów. Termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Sposobem na ich przetrwanie jest zaciemnienie pomieszczeń, by nie wpadało do nich światło słoneczne, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
16: Przede wszystkim rolety, które powodują, że nie wpuszczamy światła w ogóle prawie do pomieszczenia i to powoduje już w naturalny sposób, że pomieszczenie się mniej nagrzewa.
9: Upał jest też niebezpieczny dla zwierząt, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janowa.
17: Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez luzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
9: Dziś i jutro prognozowane są największe upały. Ochłodzenie ma przyjść w piątek.
0: Tak, i te upały nadciągają. Właściwie już są obecne, tylko będzie jeszcze cieplej. 31 stopni teraz w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i w Otwocku, ale też w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim. 32 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie. Dzisiejsze maksimum, tak jak słyszeliśmy, nawet 40 stopni. Chociaż te prognozy, na które patrzę, mówią, że 36, zobaczymy. Wieje umiarkowanie, będzie mocniej wiało, może zagrzmieć dziś po południu. Dzień dobry, witam Was kochani, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Dziękuję za wiadomości, też te dotyczące kim jest Maryja w Waszym życiu. Będę do nich wracać i tutaj na antenie przytaczać. Pozdrawiam serdecznie, dbajmy o siebie, bądźcie z nami, proszę. Jeśli macie swoje sprawdzone, doskonałe sposoby na to, żeby ten gorąc jednak troszkę obniżyć temperaturę swojego ciała w te upalne dni, dajcie znać. Więc zarówno w sprawach schładzania organizmu, jak i tego, kim jest Maryja, Matka Boża, często choska w Twoim życiu, proszę, piszcie. Wow.

0: Robin i Show Me Love. Dużo ma 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No i właśnie tę miłość, o tej miłości. Zapytałam, kim jest Matka Boża Częstochowska dla was, kochani? Czy możecie się tym podzielić swoim doświadczeniem? Jej właśnie konkretnie. Matka Boża Częstochowska, jak napisała pani Małgosia Skurpi, to dom, do którego człowiek tęskni i chciałby wracać jak najczęściej. I wtedy też napisała, że właśnie w radiu leci piosenka Dom. Moja 5-letnia córka, pisze pani Małgosia, modli się do Matki Bożej. Maryjo, przytul moje serce do Jezusa. W Częstochowie człowiek czuje się właśnie przytulony do Jezusa. Apel jest cudowny. Pani Małgosia Skurpi taką wiadomość wysłała. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę i panią i córkę. I piękna to jest modlitwa 5-letniej córki. Maryjo, przytul moje serce do Jezusa. Ja dzisiaj też się będę tak modlić. Dziękuję. 13 minut po 11.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Suzana, The Art Company, za nami 21 minut po 11. No to pozdrawiam wszystkich panów, którym jakaś Zuzanna, Zuśka, Zuzieńka zawróciła kiedyś w głowie i jakoś dali sobie radę z tym też. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 75 i 76. Zasada solidarności. Magisterium społeczne podkreślało, że solidarność jest zarazem zasadą i cnotą. Jako zasada wyraża ona obiektywny porządek relacji między osobami, grupami i narodami oraz odsyła do świadomości współzależności, zgodnie z którą dobro każdego łączy się z dobrem innych. Jako cnota wymaga natomiast mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, ze szczególną uwagą poświęconą najsłabszym. Papież Franciszek przypomniał, że solidarność jest sposobem kształtowania historii, który buduje ludy, a nie zwykłe masy jednostek. Dlatego zakłada ona style życia nacechowane umiarem i dzieleniem się. Zdolność rezygnacji z doraźnych korzyści, aby otworzyć innym nowe perspektywy na przyszłość, a także gotowość do podawania w wątpliwość przyzwyczajeń i przywilejów, również tych związanych z konsumpcją cyfrową i używaniem technologii, kiedy uniemożliwiają one innym życie z godnością. W świecie naznaczonym coraz ściślejszymi relacjami między osobami, wspólnotami i narodami, solidarność przyjmuje również wymiar globalny. Benedykt XVI dobitnie przypominał o związku między rozwojem, sprawiedliwością i odpowiedzialnością wobec przyszłych pokoleń, przypominając, że autentyczny rozwój domaga się solidarności międzypokoleniowej oraz dbałości.

0: fundo.
1: To oczywiście był Juan na antenie Radia Warszawa. Za 24 minuty będzie godzina 12. Dziś Leon XIV zachęcał nas wszystkich podczas audiencji do tego, żebyśmy odkryli modlitwę na nowo. Mówił o tym, że modlitwa jest podstawowym wymiarem człowieczeństwa i przestrzegał nas przed myleniem jej z technikami psychologicznymi. Eucharystię i liturgię godzin nazwał natomiast oddechem życia Kościoła, zachęcając, żeby liturgia godzin była coraz pełniej przeżywana w naszym codziennym życiu, w życiu ochrzczonych i w życiu wspólnot. No właśnie, niech modlitwa będzie naszą codziennością, jest podstawowym wymiarem człowieczeństwa. Ważne słowa.
2: Latte na wynos z Radiem Warszawa.

0: Terra Nobis, Santa Maria. 5 minut zostało do godziny 12. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć słowo, inne słowo, żywe słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracowała Katarzyna Eismont, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W tamtych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. To mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałam Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowam dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii, uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana, Boga naszego. To bowiem mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztę Izraela.
2: Dzisiejsze słowo z księgi proroka Jeremiasza ukazuje poruszający dialog miłości Boga z człowiekiem. Słowa: ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego zachowałem dla Ciebie łaskawość, niosą fundamentalną prawdę. Bóg nigdy nie przestał kochać swojego ludu, nawet wtedy, gdy ten się od Niego odwrócił. Prawdziwym dramatem człowieka nie jest brak Bożej miłości, lecz odejście od niej. Bóg nas nie opuszcza. Jeśli jesteśmy daleko od Niego, to tylko dlatego, że sami się oddaliliśmy. Paradoksalnie, często łatwiej przychodzi nam kochać innych i wiele z siebie dawać, niż z pokorą przyjąć bezwarunkową miłość naszego Stwórcy. Jeremiasz przypomina jednak, że dopiero wtedy, gdy pozwalamy się kochać i odpowiadamy na tę miłość, nasze życie zaczyna się odbudowywać. Owocem takiego spotkania jest radość, która nie pozostaje ukryta, ale wyraża się we wdzięczności, pokoju i uwielbieniu Boga. Pozwólmy Bogu kochać nas na nowo, aby ta radość mogła przemieniać całe nasze życie.

0: Zbliża się godzina 12. Pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: Na światłość wieku i niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, to obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen. Amen.
0: 2 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Dzisiejsza Ewangelia może nas zaskakiwać. Kobieta kananejska błaga Jezusa o pomoc dla swojej córki, a on początkowo milczy. Potem odpowiada w sposób, który wydaje się bardzo surowy. Mogłoby się wydawać, że jej prośba została odrzucona. A jednak ta kobieta się nie poddaje. Nie obraża się, nie odchodzi, nie rezygnuje. Wciąż ufa, wciąż prosi, wciąż wierzy, że Jezus może jej pomóc. I właśnie to staje się najpiękniejszą lekcją tej Ewangelii. Wiara nie polega na tym, że zawsze od razu otrzymujemy to, o co prosimy. Prawdziwa wiara ujawnia się wtedy, gdy mimo milczenia Boga nadal do Niego przychodzimy. Każdy człowiek zna takie chwile. Modlimy się o zdrowie, o nawrócenie bliskiej osoby, o rozwiązanie trudnej sytuacji. Mijają dni, tygodnie, czasem lata, a odpowiedzi nie widać. Wtedy pojawia się pokusa zniechęcenia. Kobieta z Ewangelii pokazuje inną drogę. Nie skupia się na przeszkodach. Patrzy na Jezusa. Wie, że nawet najmniejsza okruszyna Jego łaski wystarczy, aby odmienić życie. Dlatego Jezus na końcu mówi do niej: Wielka jest twoja wiara. Nie mówi: Wielka jest twoja wiedza, wielka jest twoja siła czy wytrwałość. Wielka jest twoja wiara. Może właśnie tego chce nas dziś nauczyć Chrystus, abyśmy nie mierzyli Bożej obecności tym, jak szybko spełniają się nasze prośby. Czasem Bóg prowadzi nas przez milczenie po to, by nasza ufność stała się dojrzalsza i głębsza. A wtedy odkrywamy, że On słyszał nas od samego początku, nawet wtedy, gdy wydawało się nam, że milczy.

Tylko ty masz siłę, żeby z grzechu wyrwać mnie. Andrzej Lampert nam to wyśpiewał 9 minut po 12. No i tak, ciepło, ciepło, coraz cieplej, 32 stopnie teraz w Piasecznie i w Otwocku, 33 już w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie też Mazowieckim, 33, a 34 w Wołominie, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. I będzie jeszcze cieplej, bo nawet 36 stopni, a niektórzy twierdzą, że i 40 może się gdzieniegdzie zdarzyć. Dużo słońca w całym mieście, ale też po południu może zagrzmieć. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 10 minut po 12 tych, którzy słuchają nas w Warszawie, w okolicach i tych, którzy są gdzieś daleko, ale lubią radio tak bardzo, że ich włączają na radiowarszawa.pl. Dobrze, że jesteście z nami. Zostańcie, dziś westchnijmy za tymi, którzy idą, wyruszyli w drogę, jest im bardzo gorąco, podejmują ten trud i niosą też nas wszystkich, którzy tu ze sobą. Zapraszam. Ja się nazywam Zofia Kozarawska, na antenie

0: Soul Asylum na 106.2 FM już za nami, 21 minut po 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: I w studiu Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. No mamy takie, przychodzę z takimi dobrymi informacjami, ale może zanim te informacje, to pytanie, uczestniczyłaś w pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski?
0: Uczestniczyłam, w Polsce i poza Polską też.
2: Tak, ale pomyślałem ale teraz o tych, pomyślałem tak. O tych polskich, no bo wiadomo, że to było bardzo wyjątkowe, tak. Kiedy papież wracał do swojego rodzinnego kraju, kiedy odwiedzał ojczyznę, z której wyszedł, kiedy odwiedzał, no już nie mówię o innych miastach, ale chociażby tak. Kraków, w którym był biskupem, a przypominam to dlatego, że oficjalnie dzisiaj rzecznik biura prasowego, rzecznik Stolicy Apostolskiej, dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Mateo Bruni, poinformował, że Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. I ktoś mógłby zapytać, no ale nie ma na tej liście Stanów Zjednoczonych, więc po co te przywołane wspomnienia? No, Leon XIV oczywiście pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale bardzo mocno związany jest z Peru. Tam był biskupem przez kilka lat, był też wiceprzewodniczącym peruwiańskiego episkopatu. W diecezji Chiclayo był właśnie biskupem, był pasterzem tamtego kościoła, no i odwiedzi swoją diecezję, odwiedzi diecezję, w której był biskupem, tą diecezję w Peru, ale odwiedzi także Urugwaj, no i odwiedzi Argentynę, czyli kraj swojego poprzednika, papieża Franciszka, którego Franciszek nigdy nie odwiedził, więc na pewno to wielka radość dla tych mieszkańców Ameryki Południowej, bo już mówiło się od jakiegoś czasu o tej wizycie, już padał ten listopad, ale nie było takiego oficjalnego potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej, no i dzisiaj je uzyskaliśmy.
0: A już wiemy, od 6 do 17 listopada. Będzie tak. Trwała ta podróż, więc dosyć długo.
2: Tak, tak, tak. 10 miast Leon XIV odwiedzi, no i odpowie na to zaproszenie głów państw, władz kościelnych tych krajów, no i przede wszystkim wiernych mieszkańców, którzy na pewno bardzo, bardzo się ucieszą i cieszą na tą wizytę i czekają na to spotkanie z Leonem XIV. No a my czekamy na tą informację, która miejmy nadzieję, że kiedyś do nas dotrze, czyli że Leon XIV odwiedzi też Polskę. Coraz więcej się o tym mówi, więc może za dwa
0: też
2: lata.
0: Też o tym pomyślałam. Ale póki co serdeczności i pozdrowienia dla wszystkich miłośników Urugwaju. Szczególnie wysyłam w Urugwaju. Będzie od 6 do 8 listopada. Montevideo odwiedzi. Tak, i jeszcze jest. Inne miejsca. Także no, cieszymy się bardzo dobrze. I już można ogarniać modlitwą przygotowania do tej podróży, bo to wydaje się, że daleko, ale listopad wcale nie tak daleko.
2: Tak, tak, tak. No i duże, duże logistyczne wyzwanie. 3 państwa, 10 miast, więc módlmy się i za Leona XIV i za tych, którzy go będą przyjmować.
0: Tak jest. Dziękuję. To był Kacper Kowalczyk, a teraz Tilaf i Sersa.

0: Za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru, poinformował Mateo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podróż apostolska papieża potrwa od 6 do 17 listopada. Na jej trasie znajdzie się 10 miast, w tym Chiclayo, stolica diecezji, w której obecny papież był biskupem. Stołeczni pielgrzymi wyruszyli na szlak do Matki Bożej. W drogę na Jasną Górę wyszły dzisiaj 3 pielgrzymki z Warszawy. W 3 grupach, rodzinnej, młodzieżowej oraz świętej Rity, wystartowała 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Piotr Błażejczyk.
2: Wiele razy słyszałem o takim doświadczeniu ludzi, którzy przychodzili i mówili, że naładowaliśmy akumulatory, wracamy odmienieni, że jest inne spojrzenie na życie, że wyszliśmy z tego schematu, można powiedzieć, takiego dnia codziennego, wchodząc w takie życie pielgrzymkowe inne i daje to spojrzenie bardzo, można powiedzieć, głębokie na umiejętność docenienia najprostszych rzeczy, jakie mamy w swoim życiu.
1: Tegorocznej wędrówce na Jasną Górę będzie towarzyszyło hasło Pan mój i Bóg mój. Dzisiaj także ku Częstochowie skierowali swe kroki uczestnicy 46. Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Mszy świętej na rozpoczęcie w kościele świętej Anny przewodniczył arcybiskup warszawski Adrian Galbas. Podczas rekolekcji w drodze jej uczestnicy będą rozważać hasło Moc w słabości. Wśród pątników jest nasz redakcyjny kolega Grzegorz Kozłowski, który w poranku z Radiem Warszawa mówił, że pielgrzymką wiąże się wiele emocji.
3: Pielgrzymka łączy się zarówno z radością, jak i z takim właśnie dużą dozą sentymentu, takiego właśnie jakiegoś wzruszenia. No to są emocje, które mi towarzyszą zawsze, jak to dołączę.
1: Pod hasłem Jesteśmy wyruszyła dzisiaj także 35. pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin. W kilku grupach na Jasną Górę pielgrzymuje łącznie około 300 osób. Uroczyste rozpoczęcie wędrówki miało miejsce w sanktuarium świętego Józefa na Kole. Mszy świętej przewodniczył ksiądz infułat Jan Sikorski, który przypomniał, że pielgrzymka to nie tylko spacer, ale symbol tego, że całe nasze życie jest pielgrzymką. Nawiązując do hasła pielgrzymki, zaznaczył, że każda z tych osób powiedziała jestem i nie poddała się mimo przeciwności. Jutro ze stolicy wystartują 315. warszawska pielgrzymka piesza oraz pielgrzymka akademickich grup 17. Do pielgrzymowania na Jasną Górę nawiązał dzisiaj także papież Leon XIV. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zauważył, że z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach.
4: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
5: Vi benedico tutti.
1: W swoim dzisiejszym rozważaniu papież podjął temat modlitwy. To podstawowy wymiar człowieczeństwa, mówił Leon XIV. Papież przestrzegł przed myleniem jej z technikami psychologicznymi, Eucharystię, liturgię godzin nazwał natomiast oddechem życia Kościoła, zachęcając, by liturgia godzin była coraz pełniej przeżywana w codziennym życiu ochrzczonych i wspólnot.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Odbudowa bezpieczeństwa i nadziei. Na tym skupiają się dzisiaj w swojej posłudze franciszkanie konwentualni u naszych wschodnich sąsiadów. Obecnej sytuacji w kraju ogarniętym wojną Vatican News opowiedziała siostra Alina Anastazja Petrauskaite.
7: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
1: Naszą misją stała się przede wszystkim obecność przy tych, którzy pozostali na Ukrainie, przy naszych klasztorach i kościołach, przy ludziach potrzebujących pomocy, podkreślała siostra Alina. Chodzi o to, aby dać im poczucie bezpieczeństwa poprzez wspólnotę, modlitwę i bliskość.

0: Już on długo potrafił trzymać ten dźwięk. Bill Withers za nami. 18 minut zostało do 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Lovely day. Mam nadzieję, że taki będzie. Przeczytałam dzisiaj, że Jan Maria Wianej, o którym wczoraj dużo mówiliśmy, bo wczoraj wspominał go Kościół katolicki, miał swoją ulubioną świętą, którą była święta Filomena. No i właśnie rozszerzył kult świętej Filomeny, najpierw na swoją okolicę, potem na całą Francję, a potem poszło już dalej. Darzył ją wielką czcią i wiele spektakularnych cudów i uzdrowień, które dokonały się w Ars, czyli tam, gdzie był proboszczem, żył i mieszkał, były za sprawą Wianeya, którą on przypisywał wstawiennictwu świętej Filomeny i mówił nawet tak: ja cudów nie czynię, jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce, zwróćcie się do świętej Filomeny, ilekroć prosiłem o co Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany. Podobno nawet niektórzy słyszeli, jak troszkę miał do niej pretensje, że tyle tych cudów i strasznie dużo ludzi do tego Ars przybywa, a on by chciał więcej takich cudów duchowych o nawrócenie na przykład. Wspomnienie świętej Filomeny już niedługo, 11 sierpnia.

0: To kutunio już za nami, 9 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja tylko chciałam przypomnieć, że warto słuchać Radia Warszawa, oprócz tego, że zawsze warto i zachęcamy gorąco, to szczególnie warto wysłuchać Radia Warszawa w piątek, dlatego że w którymś momencie tego pięknego piątkowego dnia, już pojutrze, będzie można wygrać wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Także kochani, słuchajcie, bo trzeba będzie wysyłać SMS-y. Im więcej wysłanych SMS-ów, tym większa szansa na nagrodę w tej zabawie. A to miejsce, folwark księżnej Anny na Podlasiu, jest wyjątkowym miejscem, bo Podlasie samo w sobie jest wyjątkowe i bardzo piękne. Niedaleko są Milejczyce, więc jeśli jeszcze ktoś nie był albo był tylko raz, to na pewno warto podjechać jeszcze i jeszcze i mieć swoją pielgrzymkę i Drohiczyn i wiele innych ciekawych miejsc, także pyszne regionalne jedzenie i samo piękno, więc w piątek słuchajcie od rana do wieczora Radia Warszawa. To już Antek Smykiewicz. 8 minut przed 13:00.

0: Phil Collins za nami, 2 minutki zostały do 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na Ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Ślubuję Ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: Już dziś o 22:00.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Jest 13:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Rafał Trzaskowski ogłosił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Na lotnisku w niemieckim Lipsku mogło dojść do sabotażu. Złoci siatkarze wrócili do kraju. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. W warszawskim Szpitalu Południowym występowały liczne nadużycia związane z pracą lekarzy. Potwierdził to audyt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Miasta. Wyniki przedstawił dziś prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zwrócił uwagę na długi czas pracy lekarzy na kontraktach.
3: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie. I też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
2: Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło lekarza Dawida Kacprzyka. Stanowisko koordynatora SOR-u, które pełnił, formalnie nie istniało. Zatwierdzał własne rozliczenia, prawdopodobnie dostawał też dwie wypłaty za te same czynności.
3: Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy. Czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy. Koordynator SOR miał dostęp do szpitalnych kamer, a szpital nie prowadził żadnego rejestru, kto ma dostęp, kto i kiedy z niego korzystał.
2: Odpowiedzialna za ochronę zdrowia wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik zapowiada zmiany. Czas pracy lekarzy we wszystkich szpitalach ma być rejestrowany za pomocą kart wstępu. Wprowadzony będzie też nowy system audytów. Szczegóły raportu ze Szpitala Południowego będą dostępne od piątku na stronie Urzędu Miasta.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Niemieckie służby podejrzewają, że na lotnisku w Lipsku doszło do sabotażu. Na płycie portu lotniczego znaleziono podejrzane przedmioty. W powietrzu natomiast doszło do zderzenia samolotu, prawdopodobnie z dronem. W nocy wstrzymano ruch lotniczy. Obecnie odbywa się on w ograniczonym zakresie.
5: Przedmioty na płycie lotniska znaleziono przed północą. Wstrzymano wtedy starty i przekierowano samoloty, które miały tam lądować. Wśród nich jeden pasażerski. Lot z Majorki skierowano do Norymbergi. Jeden z samolotów transportowych, który z powodu utrudnień musiał przerwać lądowanie w Lipsku, 6 km od lotniska, uderzył w powietrzu w niezidentyfikowany obiekt. Maszyna wylądowała bez problemów w Hanowerze. W Lipsku ruch obecnie się odbywa, ale tylko od jednej strony, bo południowa część portu lotniczego jest wciąż zamknięta. Działają tam służby. Policja poinformowała, że w nocy w akcji uczestniczył robot wyspecjalizowany w ładunkach wybuchowych. Rzecznik NATO potwierdził, że dron został znaleziony blisko ukraińskiej maszyny. Utrudnienia dotykają przede wszystkim ruchu towarowego, ponieważ ten port lotniczy jest jednym z najważniejszych w Niemczech dla transportu produktów. Z Lipska operuje DHL, a także Antonov Airlines, spółka należąca do państwowej firmy ukraińskiej.
2: Informował Adam Kurczewski.
4: Dzieje się w sporcie.
2: Mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia, zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała dziś na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Wyczekiwanie na samolot w Azji wywołało sporo zamieszania, ale jak się okazuje, miało też swoje pozytywne strony, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
6: Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zacieśniliśmy więzy i jesteśmy dzisiaj już w kraju.
2: Świetna atmosfera przełożyła się bezpośrednio na postawę na parkiecie. Wygrana w turnieju finałowym była efektem wyjątkowo szerokiej kadry, w której każdy gracz był gotowy do wejścia. Przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że kluczem do sukcesu było schowanie własnego ego dla dobra drużyny.
7: Są w naszej reprezentacji fantastyczni zawodnicy, przede wszystkim też na pozycji przyjmujących. Także trzeba gdzieś tam swoją godność i pychę schować do kieszeni, zacisnąć zęby i przystosować się do gdzieś tam sytuacji, jaka panuje. Dla mnie nie ma naprawdę problemu. Jeżeli mam wchodzić i grać i przyczyniać się do zwycięstw, to niech tak będzie dalej.
2: Po powrocie do kraju siatkarze mają zaledwie chwilę na oddech. Już we wtorek rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.
1: Bardzo ciepło, coraz cieplej, 34 stopnie teraz w Warszawie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim, ale też w Ożarowie, Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim 34. 35 w Grodzisku Mazowieckim, a w Wołominie już teoretycznie dzisiejsze maksimum 36 stopni. Podobnie jest w Pruszkowie i w Legionowie, choć niektórzy twierdzą, że jednak będzie jeszcze cieplej. Wiatr wieje z zachodu i jest umiarkowany póki co. Może dzisiaj wieczorem zagrzmieć.
8: Beep!
1: Dzień dobry, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. A wy gdzie jesteście, co porabiacie, jak się macie w ten upalny dzień? Czy sobie z tym jakoś radzicie, macie swoje sposoby? A może po prostu siedzicie gdzieś w wielkim basenie i słuchacie Radia Warszawa? Dajcie znać, jak tam u was. Prawie 6 minut po 13:00. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę.

0: Lokal i prawdziwe powietrze. 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kilka dni temu, 1 sierpnia, rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o stypendia artystyczne Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2027. Nabór potrwa do połowy września, więc jest jeszcze trochę czasu, a rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku, czyli trzeba będzie poczekać na odpowiedź. Natomiast o stypendia mogą w tym roku ubiegać się ci, którzy mieszkają w Warszawie. To jest taka zmiana. Mogą to być osoby, które mają już swój dorobek artystyczny, ale też debiutanci, no ale bardzo ważne, żeby byli mieszkańcami Warszawy. Te stypendia Warszawa przyznaje od 2009 roku i są skierowane do tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Warszawie. Więc dzięki stypendiom te najbardziej obiecujące i oryginalne prace, no, twórcy właściwie, można tak powiedzieć, mogą realizować wszystkie swoje projekty. Stypendia są roczne albo półroczne i można otrzymać te stypendia w jednej z 8 dziedzin: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne, design i upowszechnianie kultury. Także kochani, szczegóły na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Tam wszystko można znaleźć. Warto zawalczyć, drodzy artyści. Will to Power, 14 po 13.

0: Paweł Domagała tak wyśpiewał 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 5 sierpnia 2025 roku. Rozpoczęcie 42. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie Witolinie.
3: Bóg wskazał na bardzo, bardzo poważny grzech, jakim jest złe mówienie o drugim człowieku. My wiemy, kiedy to się dokonało, tamto wydarzenie. I zobaczcie, kochani, że nie tylko nie ma w tej materii poprawy, mimo że każde pokolenie, każdy z nas stara się robić refleksję nad tym i strzec się tego, to dzisiaj wedle takiego naszego oglądu nas wszystkich dzisiejszych pokoleń można by powiedzieć, że przeżywa ten grzech jakieś szczególne apogeum. Codzienność jest, nie powiem, że zbudowana, bo ona jest rujnowana, ale dominantą dzisiejszych czasów jest codzienne, bezustanne spotwarzanie drugiego człowieka. I to już jest tak daleko zaawansowane, że trudno nam jest wzbudzić refleksję nad tym. Poznajemy to po tym, że nie mamy wewnętrznego przynaglenia, żeby się z tego grzechu poważnie oskarżyć przed Bogiem. Czyli ten grzech obmowy, złego kształtowania, złego wizerunku drugiego człowieka w moim sercu i w przestrzeni społecznej tak daleko zaistniał, że nie robi na nas wrażenia.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Oj tak, dzisiaj na brak światła nie możemy narzekać. Ellie Goulding też o tym świetle. 29 minut zostało do godziny 14. I wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Rembertów, Sulejówek-Miłosna. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji lub jeżdżące inną trasą. Przyczyną awarii urządzeń sterowania ruchem. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił wyniki audytu ze Szpitala Południowego. Wykazał on, że lekarz Dawid Kacprzyk wielokrotnie łamał regulamin placówki. Na jego koncie były nieuzasadnione podwyżki czy pełnienie funkcji nieuwzględnionych w zakresie jego obowiązków. W Ursusie powstaje nowe targowisko. Miasto ogłosiło przetarg na uporządkowanie terenu przy ulicy Traktorzystów. Projekt obejmuje dodatkowo utworzenie wszechstronnego parkingu dla klientów. Tragiczny wypadek na warszawskich Włochach. Minionej nocy na ulicy Wirażowej doszło do zderzenia dwóch motocyklistów, w wyniku którego zginął 27-letni Mołdawianin. Drugim poszkodowanym był Ukrainiec, który trafił do szpitala. Polscy siatkarze wylądowali rano na lotnisku Chopina w Warszawie. Reprezentacja obroniła złoto Ligi Narodów, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi. Przylot mistrzów był opóźniony z powodu problemów na lotnisku w Pekinie. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To Wiktor Zduła i Kasia Sienkiewicz. Za 22 minuty będzie godzina 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Zapraszam do refleksji o trzeźwości. O trzeźwości, czyli o życiu. Jeszcze żyjemy, żyj i daj żyć innym. Dzisiaj na początek tekst z Biblii. Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybieraj więc życie. To fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli ktoś znajdzie powód, po co ma żyć, uniesie każdy trud życia, nawet cierpienie. Znajdzie odpowiedź na pytanie, jak ma żyć. Codziennie dokonujemy wiele wyborów, świadomych i nieświadomych. Wybieramy drogę do pracy, z kim spędzimy wieczór. Są jednak wybory, które zmieniają całe życie. Jednym z nich jest decyzja, by żyć trzeźwo. Słowo trzeźwość wielu osobom kojarzy się jedynie z niepiciem alkoholu. To jednak znacznie więcej. Człowiek może nie pić, a jednocześnie pozostawać zniewolony gniewem, pychą, lękiem, czy uciekać od odpowiedzialności za swoje życie. Trzeźwość zaczyna się tam, gdzie człowiek odważa się patrzeć na swoje życie w prawdzie, bez usprawiedliwień, bez masek, bez kłamstwa, bez naiwności. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg nie mówi musisz, mówi wybieraj, wybieraj życie, to co podtrzymuje życie, ale możemy też wybrać to, co nam to życie zniszczy. Bóg traktuje człowieka poważnie, szanuje jego wolność. Miłość nigdy nie jest przymusem. Psychologia potwierdza tę prawdę. Trwała zmiana w nas nie dokonuje się dlatego, że ktoś nas zmusił. Zmiana rodzi się wtedy, gdy człowiek sam odkrywa, że chce żyć inaczej. Wiele terapeutów podkreśla, że pierwszym krokiem zdrowienia, krokiem do normalności, nie jest abstynencja. Pierwszym krokiem jest odzyskanie nadziei, że moje życie może wyglądać inaczej. Kiedy człowiek odnajduje sens życia, odzyskuje siłę, aby dźwigać swoje życie, alkohol bardzo często odbiera sens życia. To największy oszust. Obiecuje ulgę, potem zabiera relacje, potem odbiera zdrowie, zaufanie i pokój, na końcu pozostawia nas w samotności. Każdy, kto pracuje z osobami uzależnionymi, zna ten mechanizm. Alkohol nie rozwiązuje problemów. Na chwilę je zagłusza, ale po przebudzeniu rano czy w południe wracają one ze zdwojoną siłą. Jednak tak nie musi się kończyć każdy dzień. W gabinecie terapeutycznym nieraz można spotkać ludzi, którzy po wielu latach picia mówią: pierwszy raz od dawna naprawdę żyję. Nie dlatego, że zniknęły trudności, nadal chorują, nadal mają konflikty. Ale odzyskali coś najcenniejszego, siebie. Przestali kłamać, przestali grać, odkładać rzeczy ważne, stanęli w prawdzie. Trzeźwość jest powrotem do siebie. Jako duszpasterz często widzę także wymiar Ewangelii, który nie przekreśla człowieka. Jezus nie definiuje ludzi przez ich grzechy ani porażki. Widzi w nich dobro, które można obudzić, dlatego podnosi tych, których inni już skreślili. Może ktoś słucha tej audycji i myśli, u mnie już jest za późno. Być może wiele zostało zniszczone w twoim życiu. Rodzina ci nie ufa, dzieci są poranione, a twoje zdrowie słabe. Biblia odpowiada bardzo prosto. Dopóki żyjesz, możesz wybierać życie. Nie wszystko uda się naprawić od razu, nie wszystko zależy od nas, ale zawsze możemy postawić pierwszy krok. Co dzisiaj wybiorę? Nie jutro, dzisiaj. Może będzie to telefon do bliskiej osoby, może rozmowa z terapeutą, może pójdę na spotkanie AA. Może modlitwa po wielu latach milczenia, może wstąpię do kościoła, może pójdę do spowiedzi, a dlaczego nie? A może po prostu uczciwie przyznam się przed sobą, potrzebuję pomocy i jej zacznę szukać. Nie ma ludzi przegranych, są tylko tacy, którzy nie wierzą, że można zacząć od nowa. Trzeźwość nie jest karą za picie, nie jest zabronieniem picia. Trzeźwość jest drogą do wolności, do siebie, do Boga, do drugiego człowieka.

to oczywiście Coldplay. Za 8 minut będzie godzina 14 już teraz na antenie Radia Warszawa. Urszula.

0: 3 minuty zostały do godziny 14. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ania Bobko jest już w studiu, bardzo taka letnio uśmiechnięta, promienna i
1: tak,
0: radosna.
1: Tak, no taka pogoda to trzeba w takim być właśnie uśmiechniętym, radosnym, słonecznym.
0: I bardzo dobrze. I taka będzie, dzisiaj popołudnie takie będzie, ale będzie też taka latę na wynos, mam nadzieję, w najbliższym czasie, bo przekazuję Ci niniejszym pałeczkę nie tylko na to popołudnie.
1: No tak, to prawda,
0: przekazuję Ci pałeczkę na najbliższe kilka dni.
1: Czuję się zaszczycona. Bardzo dziękuję. Tak, na najbliższe kilka dni. Będę starała się, żeby było tak smacznie jak z tobą.
0: No, z tobą też jest bardzo smacznie, jestem o tym przekonana, po prostu bądź sobą, będzie pięknie. I kochani słuchacze,
1: pamiętamy o tobie w modlitwie.
0: Dziękuję, I właśnie też chciałam powiedzieć, że zabieram was, kochani słuchacze Radia Warszawa, i różne wasze sprawy w swoim sercu będę je powierzać codziennie, jak mamy modlitwę różańcową, także bądźcie pewni, że to wszystko, co tam dzieje się w waszych sercach, ja tak jak umiem, zwyczajnie i niedoskonale, ale jednak będę połonu Bogu przedstawiać.
1: Zofia bardzo umie, także Zofia jest taka skromniutka, ale Zofia bardzo umie, także bardzo dziękujemy i o Zofii też pamiętajmy.
0: Dziękuję, pamiętajcie, tak. Do zobaczenia, chciałam powiedzieć. No trochę też, ale do usłyszenia. 17 sierpnia będę tu z powrotem. Dziękuję.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
4: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na Twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 14.
9: Premier zapewnia, nie będzie blackoutu. Warszawa wprowadza nowy system oświetlenia, ma być taniej i wydajniej. Upały nie tylko w Polsce, za Francją rekordowy lipiec. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślał, że zdaniem ekspertów polskiemu systemowi energetycznemu nie grożą blackouty i nie będzie potrzeby sięgania do rezerw.
10: Tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie według oceny ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii.
9: Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody w Wiśle. Premier podkreślił jednak, że pomimo tego polska sieć poradzi sobie z rekordowo wysoką temperaturą, która dziś w wielu miejscach sięga niemal 40 stopni.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Wszystkie latarnie w Warszawie sterowane z jednego miejsca. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna wdrażanie nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Pozwoli on na dostosowanie poziomu jasności w zależności od faktycznych warunków, wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświetlenia ZDM Dariusz Drob.
11: Z wykorzystaniem tych kontrolerów, z wykorzystaniem odpowiednich sensorów, które będziemy mogli domontować tutaj, będziemy mogli działać adaptacyjnie. Przy uruchomieniu zasilania 24 godziny na dobę, bo to będziemy mogli wykonać, będziemy mogli zastosować chociażby własne stacje pogodowe, które będą monitorowały warunki pogodowe i sytuacji, kiedy będzie deszcz, czy kiedy będzie mgła, będziemy mogli to oświetlenie wcześniej uruchamiać.
9: Nowoczesne rozwiązanie to także duża oszczędność energii i pieniędzy, zapewniają przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich. Budowa centrum i systemu zajmuje około 8 miesięcy. Pełny efekt podłączenia wszystkich 120 tysięcy latarni mieszkańcy Warszawy zobaczą za 2 lata.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Gorąco nie tylko w Polsce. We Francji padł kolejny rekord temperatur. Miniony lipiec okazał się najgorętszym miesiącem w historii pomiarów prowadzonych od 1900 roku. W ostatnich tygodniach kraj nawiedziła jedna z najdłuższych fal upałów w historii.
13: Jak podaje francuski Instytut Meteorologiczny Météo France, w lipcu średnia temperatura w kraju wyniosła 24,9 stopnia Celsjusza, o blisko 4 stopnie powyżej normy. Lipcowa fala upałów była jedną z najdłuższych od ponad 100 lat. Trwała 16 dni i, jak podkreślają eksperci, przyczyniła się do pogłębienia suszy w wielu regionach. Ma to poważne konsekwencje dla rolnictwa i zwiększa ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożarów. Lipiec był również trzecim najsuchszym miesiącem od początku pomiarów. W niektórych regionach opadów było o blisko 70% mniej niż zwykle. Według synoptyków sierpień również zapowiada się bardzo gorąco. W tym tygodniu we Francji prognozowane jest krótkie ochłodzenie, jednak od przyszłego tygodnia możliwy jest powrót upałów. Stefan Folzer.
9: Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji radzi, aby w tak upalne dni jak dzisiaj chronić domy przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji. Ministerstwo zaleca także unikanie skrajnych temperatur. Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić na otwarte słońce, żeby uniknąć szoku termicznego. RCB ostrzega też przed burzami, dużymi opadami i silnym wiatrem.
1: Gorąco, gorąco, gorąco i będzie tylko goręcej. W tym momencie termometry w Warszawie wskazują 35 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 38 stopni, więc prawdziwy upał, no i pełne słońce. Ta temperatura będzie rosnąć, bo około godziny 17.30 spodziewać możemy się nawet 37 stopni Celsjusza, więc jeszcze większej temperatury. Uważajmy na siebie, dbajmy o siebie, pijmy dużo wody, szukajmy cienia i miejmy na uwadze, że jest tak ciepło.

przywitać się z Państwem dzisiaj chłodno, po to, żeby troszkę tej ulgi dać. Ania Bobko, popołudnie z Radiem Warszawa. 4 minuty po godzinie 14. Gorąco zapraszam do tego, aby spędzić to popołudnie razem z nami. W tej godzinie połączymy się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę, która dziś rozpoczęła swoje pielgrzymowanie. No w ten upał to naprawdę jestem pełna podziwu dla wszystkich pątników. Zobaczymy, jak tam im się maszeruje. A muzycznie Becky Hill i David Guetta nas przywitają. Remember, już teraz.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom na antenie Radia Warszawa, 11 minut po godzinie 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A ja właśnie zaglądam na stronę radiowarszawa.com.pl i zapraszam też Państwa do tego, aby na tą stronę zajrzeć, bo tam same najciekawsze wiadomości, na przykład o tym, że papież Leon XIV wraca do Ameryki Łacińskiej, odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas najdłuższej dotychczasowej podróży swojego pontyfikatu odwiedzi 10 miast. Szczególne znaczenie będzie miał powrót Ojca Świętego do Peru, gdzie przez ponad 20 lat pełnił posługę misyjną. Bardzo ciekawy artykuł, gorąco zachęcam do przeczytania go i zapoznania się więcej właśnie z tymi informacjami. Ta pielgrzymka będzie miała miejsce w listopadzie, więc jeszcze chwila czasu, ale może warto już teraz co nieco więcej się dowiedzieć. Na temat takich rzeczy bardziej dzisiejszych to Matka Bożna Śnieżna. Dlaczego 5 sierpnia w rzymskiej bazylice spadają białe płatki? To dzisiaj 5 sierpnia, tak mało śnieżnie. Ja się czuję zaintrygowana, mam nadzieję, że Państwo również. Warto ten artykuł przeczytać, radiowarszawa.com.pl, tam więcej informacji. Więcej informacji z pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, która dzisiaj z właśnie diecezji warszawsko-praskiej wyruszyła. Będziemy się z nią łączyć już za chwilę, więc też warto zostać na naszej antenie, bo najświeższa relacja prosto z drogi za 7 minut na naszej antenie. Więc zachęcam do tego, aby pozostać razem z nami.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Sandra Everlasting Love na antenie Radia Warszawa na zegarach 14:19, a ze mną już na łączach pani Małgorzata. Dzień dobry pani Małgorzato.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Pani Małgorzata, która dzielnie razem z innymi pątnikami pielgrzymuje na Jasną Górę. Jak dajecie radę w tym upale, w tą bardzo gorącą pogodę?
2: Zdecydowanie dajemy, natomiast tutaj Pan Bóg nas ewidentnie załatwił nam pogodę. Prosiliśmy, żeby nie było deszczu, to mamy tutaj pogodę wręcz w drugą stronę. Daje kość, ale żyjemy.
1: Pobłogosławił Was pięknym słońcem, teraz mógłby troszeczkę mniej tego słońca, żeby aż takiego upału nie było.
2: Tak, nie ukrywam, że na to liczymy, że już troszkę ten największy blask słoneczny jest już za nami, także liczymy na troszeczkę większy wiaterek, może będzie już lżej.
1: Ile trasy już za Wami? Ile już udało Wam się przejść w tą pogodę?
2: Za nami już 3 etapy. Wyruszyliśmy po mszy świętej. Zameldowaliśmy się w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zeżniu. Następnie w kościele świętego Maksymiliana w Błotach. Właśnie w tym momencie powoli kończymy postój w Otwocku na Kresach i powoli ruszamy do Karczewa na obiad.
1: Pięknie, pięknie. To jaki plan jest na dzisiaj? Jaki jest tak w idealnym planie, jakby się udało dokąd dotrzeć?
2: W idealnym planie po obiedzie w Karczewie ruszamy dalej do Otwocka Wielkiego, a następnie do Glinek, gdzie w szkole już czeka na nas nocleg, nasze bagaże i odpoczynek.
1: I odpoczynek zdecydowanie zasłużony. Po takiej pogodzie to podejrzewam, że ile to jest mniej więcej kilometrów dzisiaj, wiecie?
2: Dzisiaj? Ojejku, około 35.
1: Około 35, to podejrzewam, że w takiej pogodzie to nawet dużo, dużo więcej czuć w nogach będzie.
2: To na pewno i w nogach, i nie tylko. Rozgrzany asfalt robi swoje, ale idziemy do mamy. Mamy za co dziękować, mamy co zawierzać.
1: Piękny czas przed Wami. Trzymamy kciuki, żeby taki był bardzo owocny, bardzo błogosławiony i bardzo piękny właśnie przede wszystkim.
2: Bardzo dziękujemy. Zachęcamy też wszystkich słuchaczy do tego, żeby przekazywać nam swoje intencje. Jeśli ktoś nie może, a chciałby, zawsze można dołączyć do pielgrzymowania duchowego, żeby jakoś tam towarzyszyć mimo wszystko w tej drodze. Zapraszamy.
1: Gorąco zachęcamy do tego. Pamiętamy o Was w modlitwie. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata z nami na naszej antenie. Będziemy się łączyć z Panią Małgorzatą. Będziemy zdawać relacje. No i pamiętamy o Was w modlitwie. Słyszę, że już coś tam się dzieje, także już nie przeszkadzamy.
2: Dokładnie, tak. Przygotowanie do wyjścia, także my pędzimy. Pamiętamy o Was również w modlitwie. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Z Bogiem.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck na naszej antenie. Za nieco ponad minutę, godzina 14.30 i wiadomości lokalne w skrócie, więc warto zostać razem z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: O, mamy połączenie. Jak tam na Malediwach?
2: No cześć. Słabo. Strasznie mocne słońce, ani jednej chmurki, klimatyzacja za mocna, a leżaki takie wygodne, że można przespać cały dzień.
1: Przespać cały dzień.
2: Spalić się na raka, zupełnie. W Warszawie
1: Całe szczęście, że jestem w stolicy. Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Zapraszam, Jarek Wydra.
2: Bo Weronika poza zasięgiem.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest godzina 14:30. Radio Warszawa, wiadomości lokalne w skrócie, przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Rembertów, Sulejówek-Miłosna. Niektóre pociągi są opóźnione lub odwołane. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM na trasie Warszawa-Lotnisko Chopina-Sulejówek. Prokuratura zajmuje się nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił pierwsze wyniki audytu w placówce. Pełną treść efektów kontroli poznamy w piątek. Jutro zwężona zostanie boczna jezdnia na moście Siekierkowskim w kierunku ulicy Marsa. Drogowcy zmieniają tam nawierzchnię i remontują pas rozdzielający jezdnię. Remont przeprawy potrwa do końca wakacji. Warszawcy pątnicy wyruszyli na szlak. Pielgrzymki wyszły dzisiaj z kilku miejsc.

0: stolicy, sanktuarium na Ostrobramskiej, kościoła świętej Anny czy parafii świętego Józefa na Kole. Pielgrzymują rodziny, młodzież, niepełnosprawni, a także strażacy. O 16:00 Znicz Pruszków rozpocznie rywalizację w piłkarskim Pucharze Polski. Ich rywalem we wstępnej rundzie rozgrywek będą rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Już dzisiaj Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. O godzinie 19 rozpoczynamy uroczyste przejście w kierunku cmentarza powstańców Warszawy, upamiętniające mieszkańców stolicy, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie marszu będą wyczytywane ich nazwiska, a przed Marszem Pamięci zapraszamy na uroczystości w hołdzie ludności cywilnej Woli. Spotkanie jest pod pomnikiem pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Zakończenie Marszu Pamięci jest przewidziane na godzinę 20.30. Taka propozycja jeszcze, aby uczcić tych wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego. Cześć i chwała bohaterom. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach oczywiście. Ja też zachęcam, aby zajrzeć na kanał YouTube Radia Warszawa. Tam też bardzo ciekawa rozmowa z Marcinem Bąkiem na temat właśnie Powstania Warszawskiego. W ten sposób również można więcej tę historię poznać.

Michael Bublé i Hollywood na antenie Radia Warszawa 10 minut przed godziną 15. Może ktoś z Państwa wybiera się do Hollywood w te wakacje? Jeśli tak, to poproszę o informację. Bardzo wakacyjny utwór, bardzo tak się zrobiło radośnie i wakacyjnie, ale kolejny utwór jest równie wakacyjny i równie radosny. Abba i Mamma Mia. Już teraz na 106.2 FM.

0: Jay Williams. How deep the Father's love for us wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 2,5 minuty przed godziną 15. Zbliża się godzina 15, czyli godzina miłosierdzia. Posłuchajmy teraz dzienniczka świętej Faustyny, a za chwilę posłuchamy również transmisji kolędki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy mnie trochę lęk ogarnął, że mam tak długo być poza zgromadzeniem sama, Jezus mi powiedział: nie będziesz sama, bo ja jestem z tobą zawsze i wszędzie. Przy sercu moim nie bój się niczego. Wiedz o tym, że oko moje śledzi każdy ruch serca twego z wielką uwagą. Biorę cię na tę osobność, abym sam kształtował serce twoje według przyszłych zamiarów swoich. Czego się lękasz? Jeżeli jesteś ze mną, kto się ośmieli dotknąć ciebie? Jednak cieszę się niezmiernie, że mi mówisz o swoich obawach, córko moja. Mów mi o wszystkim, tak prosto i po ludzku.

Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. Konający Zbawicielu, w ostatnich chwilach twego ziemskiego życia przychodzimy pod twój krzyż. Chcemy być z tobą, a nade wszystko dziękować i uwielbiać cię za twoją niezmierzoną miłość. Twoje ukrzyżowanie na Golgocie przykuwało wzrok wszystkich tam zebranych. Jedni patrzyli na ciebie z pogardą, inni z litością i pożałowaniem. Pod twym krzyżem stał również jeden z twoich uczniów. Patrząc na swego mistrza rozpiętego na drzewie krzyża, zapewne nie pojmował tego, co się działo. Również twoja matka patrzyła na ciebie, na swe jedyne dziecko. Patrzyła na ciało zrodzone z jej ciała, które umierało. To najczulsze matczyne serce z pewnością przenikał najokrutniejszy ból i trwoga, lecz nie było w jej sercu rozpaczy. Z wysokości krzyża ty sam, cierpiąc w sposób niewyobrażalny, patrzyłeś i przenikałeś swym wzrokiem każdego uczestnika tego wydarzenia i ludzi wszystkich czasów. Patrząc na Maryję i ucznia, powierzyłeś ich sobie nawzajem. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Do końca pozostałeś zatroskany o każdego. Twe pełne miłości spojrzenie ośmiela nas, by przychodzić pod twój krzyż. To właśnie tam każdy, kto przyjmuje cię do swego serca, otrzyma za matkę Maryję i sam zostanie powierzony jej matczynej opiece. Dla zasług twej bolesnej męki prosimy, by wszyscy wierzący umieli przyjąć Maryję za matkę i by ich życie objawiało światu prawdę o miłości miłosiernej Boga.

0: Jezu, powiedziałeś do świętej siostry Faustyny: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz. Dziś chcemy spełnić Twoją prośbę i w sposób szczególny błagać o potrzebne łaski dla kapłanów, misjonarzy i osób zakonnych, aby święcie żyli i owocnie pełnili zadania, jakie im wyznaczyłeś. Prosimy też o nowe powołania do służby Bożej, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia i odwagę dla młodych w podjęciu Twojego zaproszenia. Dziś w uroczystość patronalną powierzamy Ci zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, prosząc o Twoje błogosławieństwo i rozwój zgodny z Twoją wolą. Udziel potrzebnych łask rodzinom, aby ich życie wypełnione wiarą i miłością było pierwszą kolebką rodzenia i wzrastania powołań kapłańskich i zakonnych. Umacniaj kapłanów i osoby konsekrowane, które przeżywają kryzys powołania. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem transmisji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. Wysławiamy, Panie, Twoje święte imię i dziękujemy za to, że dałeś nam Maryję za matkę, za jej opiekę nad naszym zgromadzeniem w dniu święta patronalnego oraz za wielkie rzeczy, jakie czynisz w naszym życiu. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.

Zakończyliśmy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. A teraz posłuchamy Ewangeliarza z komentarzem księdza Macieja Rafalskiego.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Dzisiejsza Ewangelia może nas zaskakiwać. Kobieta kananejska błaga Jezusa o pomoc dla swojej córki, a on początkowo milczy. Potem odpowiada w sposób, który wydaje się bardzo surowy. Mogłoby się wydawać, że jej prośba została odrzucona, a jednak ta kobieta się nie poddaje. Nie obraża się, nie odchodzi, nie rezygnuje. Wciąż ufa, wciąż prosi, wciąż wierzy, że Jezus może jej pomóc. I właśnie to staje się najpiękniejszą lekcją tej Ewangelii. Wiara nie polega na tym, że zawsze od razu otrzymujemy to, o co prosimy. Prawdziwa wiara ujawnia się wtedy, gdy mimo milczenia Boga nadal do Niego przychodzimy. Każdy człowiek zna takie chwile. Modlimy się o zdrowie, o nawrócenie bliskiej osoby, o rozwiązanie trudnej sytuacji. Mijają dni, tygodnie, czasem lata, a odpowiedzi nie widać. Wtedy pojawia się pokusa zniechęcenia. Kobieta z Ewangelii pokazuje inną drogę. Nie skupia się na przeszkodach. Patrzy na Jezusa. Wie, że nawet najmniejsza okruszyna Jego łaski wystarczy, aby odmienić życie. Dlatego Jezus na końcu mówi do niej: Wielka jest twoja wiara. Nie mówi: Wielka jest twoja wiedza, wielka jest twoja siła czy wytrwałość. Wielka jest twoja wiara. Może właśnie tego chce nas dziś nauczyć Chrystus, abyśmy nie mierzyli Bożej obecności tym, jak szybko spełniają się nasze prośby. Czasem Bóg prowadzi nas przez milczenie po to, by nasza ufność stała się dojrzalsza i głębsza. A wtedy odkrywamy, że On słyszał nas od samego początku, nawet wtedy, gdy wydawało się nam, że milczy.

0: Jest godzina 15.30, tu Radio Warszawa, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Cały czas trwają utrudnienia na stacji Warszawa-Rembertów. Pociągi SKM i KM są opóźnione, a niektóre odwołane. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów z Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich w pociągach w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Synoptycy prognozują, że dzisiejsza noc w stolicy może przynieść burze i intensywne opady deszczu. Możliwe są też przerwy w dostawie prądu.

0: Ponad 1 000 000 złotych wsparcia dla gminy Grodzisk Mazowiecki. Dzięki Funduszom Europejskim dla Mazowsza ma tam powstać Centrum Usług Społecznych, z którego będą korzystali seniorzy i młodzież. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali mężczyznę przechowującego w sypialni substancje psychotropowe, w tym marihuanę i amfetaminę. 42-latkowi grozi 10 lat więzienia. Bezpłatne zwiedzanie kompleksu Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziś można zobaczyć m.in. Galerię Owalną i salę Gwardii Konnej Koronnej. Trasa jest dostępna do godziny 18, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa już za pół godziny.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Igo i utwór Wiatr na antenie Radia Warszawa wybrzmiał na 22 minuty przed godziną 16. Ten wiatr by nam się przydał, żeby tak trochę ochłodzić w ten jakże upalny dzień. No ja mam dla Państwa bardzo fajną nagrodę. Naprawdę uważam, że jest to świetna sprawa. Już w najbliższy piątek będzie możliwość wygrania weekendowego wyjazdu dla dwóch osób do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Kiedy dokładnie w piątek, to nie powiem. Natomiast cały tydzień mogą Państwo wysyłać SMS-y, które biorą udział w losowaniu nagrody w piątek, bo ta nagroda będzie właśnie losowana w piątek. O której godzinie, kiedy dokładnie? No to warto słuchać nas w piątek. Chociaż warto nas słuchać cały czas, ale w piątek szczególnie. Im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną, bo to jest loteria. SMS na numer 7248 za 2,46 zł z VAT o treści RW. Imię i nazwisko, hasło Podlasie. RW. Imię i nazwisko, hasło Podlasie. 7248. No i w ten sposób zgłaszacie się Państwo do naszej zabawy, do tej loterii. A naprawdę jest o co walczyć, o co starać się wygrać, bo folwark Księżnej Anny na Podlasiu jest przepięknym miejscem. To jest Anusin koło Siemiatycz, niedaleko jest Drohiczy, niedaleko są Milejczyce. Są to naprawdę przepiękne tereny, naprawdę można tam fantastycznie odpocząć i ja już w tym momencie zazdroszczę zwycięzcy, więc gorąco zachęcam. 7248 RW. Imię i nazwisko, hasło Podlasie. Koszt 2,46 zł z VAT. No i w piątek będzie to wielkie losowanie. Trzymam za Państwa kciuki. Im więcej SMS-ów, tym większe szanse. Warto nas słuchać cały czas, a w piątek już szczególnie jak Państwo wyślą SMS-y, to tym bardziej piątek obecność przy radioodbiornikach jest obowiązkowa.

Łakadi, łakadu. Taki bardzo ciekawy tytuł piosenki. Wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 11 minut przed godziną 16. A ja już teraz gorąco Państwa zapraszam na godzinę 16.15 na nasz cykl Goście Radia Warszawa. Dziś będę miała dwóch gości, bo będę miała panią prezes Fundacji Stoma Life, panią Dorotę Mintę oraz wolontariuszkę Zuzannę Madej. Będziemy rozmawiać na temat stomii właśnie. Jak z stomią żyć, jak cieszyć się tym życiem i o działaniach Fundacji Stoma Life. Myślę, że temat bardzo, bardzo ważne, więc gorąco zachęcam do tego, aby nas właśnie słuchać. Ta rozmowa 16.15 oczywiście na 106.2 FM w Radiu Warszawa.

0: Mietek Szczęsiak i Maj się, dokładnie taki tytuł jest tego utworu, kończy godzinę 15 w Radiu Warszawa, za 2 minuty godzina 16 i najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.
5: Prokuratura zamyka głośne, trwające dekadę śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. Kolejne blisko 1,5 miliarda euro z zamrożonych rosyjskich aktywów dla Ukrainy. Już 15 tysięcy podpisów za odwołaniem prezydenta stolicy. Trzaskowski komentuje. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Prokuratura zamyka głośne, trwające dekadę śledztwo dotyczące działań polskich decydentów tuż po katastrofie smoleńskiej. Jak informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, dogłębna analiza materiału dowodowego ostatecznie oczyszcza ówczesne władze z najcięższych zarzutów.
6: Prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, w tym szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. To śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku. Kilka lat wcześniej, bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej, wpływały w tym zakresie zawiadomienia i prokuratorzy wówczas odmawiali wszczęcia postępowań, a sądy te decyzje utrzymywały w mocy.
5: W ramach wznowionego postępowania śledczy przesłuchali łącznie niemal 500 świadków. Decyzja ta oznacza ostateczne, prawnokarne zamknięcie tego konkretnego wątku w rozliczeniach tragedii z 10 kwietnia.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Unia Europejska udostępni Ukrainie kolejny 1,4 miliarda euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. Poinformowała o tym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po raz kolejny budzimy się z doniesieniami o strasznych okrucieństwach, jakich Rosja dopuściła się poprzez ataki powietrzne na Ukrainę. Rosja musi zapłacić za zniszczenia, które wyrządziła, napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Europejskiej. Co najmniej 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne na skutek ostatnich rosyjskich ataków na obwód Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła 24 rakiet balistycznych, 4 pocisków hipersonicznych Cyrkon i 115 dronów. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają już ponad 15 tysięcy podpisów. Naszym celem jest doprowadzenie referendum do skutku, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
8: Już samo doprowadzenie do referendum będzie olbrzymim sukcesem, gdyż pozwoli właśnie wyciągnąć te wszystkie sprawy już trochę zapomniane z okresu ostatnich 21 lat, przypomnieć o aferze o prywatyzacji specu, przypomnieć o czajce, przypomnieć o reprywatyzacji.
5: Rafał Trzaskowski, zapytany o to, czy obawia się utraty stanowiska, odpowiedział, że jego priorytetem pozostaje praca dla Warszawy.
9: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
5: Aby referendum się odbyło, organizatorzy potrzebują 132 tysięcy podpisów poparcia, czyli 10% liczby wyborców w Warszawie. Aby było wiążące, udział musi wziąć 3/5 liczby głosujących, czyli około 450 tysięcy osób.
7: Dzieje się blisko.
5: Uczczą dzisiaj pamięć 50 tysięcy ofiar rzezi Woli. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia ulicami dzielnicy przejdzie Marsz Pamięci. Poprzedzi go uroczystość na skwerze w rozwidleniu ulicy Leszno i Alei Solidarności, upamiętniająca poległych z rąk Niemców podczas Powstania Warszawskiego.
4: Bardzo upalny dzień, tak jak przewidywano, 36 stopni Celsjusza w tym momencie w Warszawie, w Ząbkach, w Omarkach, w Turowie, w Józefowie 35, w Otwocku również 35, 34 w Piasecznie, w Lesznowoli, w Łazach i w Kajetanach dokładnie. Ta temperatura będzie się utrzymywać, odczuwalne jest aż 38 stopni Celsjusza. Miejmy to na uwadze, dbajmy o siebie, starajmy się znaleźć trochę cienia i pamiętajmy o piciu wody.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 5 minut po godzinie 16. Ania Bobko, dzień dobry. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w Rytmie Miasta. Witam się i oczywiście zapraszam na wspólne spędzenie czasu, czy to powrotu do domu, czy to spędzenie czasu już w domu, czy jeszcze ostatniej godzinki albo godzinek w pracy. Postaram się, żeby było jak najprzyjemniej i dzisiaj wyjątkowo powiem jak najchłodniej, bo przy tym upale myślę, że chłód nam wszystkim jest bardzo, bardzo potrzebny. Gorąco albo chłodno zapraszam. Ja i Whitney Houston, która nas teraz przywita. I Wanna Dance With Somebody już teraz.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I Wanna Dance with Somebody na antenie Radia Warszawa wybrzmiało 10 minut po godzinie 16, a już za chwilę, już za momencik niesamowita rozmowa odnośnie Fundacji Stoma Life, odnośnie stomi, odnośnie jelita grubego, odnośnie zapobiegania raka jelita grubego. Bardzo ciekawa, bardzo ważna. Zachęcam do słuchania, więc nie wyłączamy radioodbiorników teraz, tylko uważnie słuchamy. Myślę, że jest to temat dla wszystkich, także warto zostać razem z nami.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nim rozmowa, to jeszcze wyjedziemy sobie na warszawskie ulice. Warszawskie ulice, które jak zawsze troszkę się korkują. Troszkę, chociaż moja korkometr dla Warszawy wskazuje 9 na 12, więc troszkę mocno. Jeżeli jedziemy z centrum miasta do Otwocka, to zajmie nam ta trasa 53 minuty. Jeśli jedziemy do Marek, to 52 minuty. Jeśli do Piaseczna 51 minut. Jeśli do Łomianek 46 minut. Z tego, co widzę, to Wisłostrada stoi na wysokości Centrum Nauki Kopernik. Tak samo Wał Międzyszyński na wysokości Stadionu Narodowego. Przypominam też, że dzisiaj koncert, więc również tam korkować się będzie. Miejmy to na uwadze, unikajmy tych terenów. Jeśli Państwo mogą, to zachęcam, żeby poszukać jakichś objazdów, bo myślę, że lepiej tak niż stać w korku. Ale jeśli już stajemy w tym korku, to szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu życzę. I zachęcam, żeby zostać razem z nami, razem z Radiem Warszawa. Czas na pewno minie zdecydowanie milej.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Dziś razem ze mną w studiu Radia Warszawa nie gość, a goście. Pani prezes Fundacji Stoma Life Dorota Winta oraz wolontariuszka Zuzanna Madej. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani prezes, może na początku powiedzmy naszym słuchaczom, czym zajmuje się Fundacja Stoma Life?
2: Pewnie łatwiej by powiedzieć było, czym się nie zajmuje, ale tak na serio, Fundacja została stworzona i temu jest wierna, do tego, aby wspierać osoby z wyłonioną stomią, chorujące na jelita, ale też z innych powodów mających stomię, wspierać je w takim wchodzeniu w społeczeństwo. Staramy się najbardziej jak możemy burzyć tabu, które jest na ciągle jeszcze niestety wokół stomii, problemów jelitowych, chorób, które dotykają jelita.
1: To jest temat bardzo ważny, który tak naprawdę może dotknąć każdego, a niestety nadal tak bardzo pomijany, w jakimś stopniu też wstydliwy.
2: No bo wydalanie jelita to są takie jednak nasze intymne sprawy, tak? Chodzimy do toalety w samotności, zamykamy się tam. Ale z drugiej strony jelito jest ogromnie ważnym narządem naszego organizmu. Mówi się o nim, że to jest drugi mózg, a na pewno naukowo się wiele czasu poświęca, wiele badań na badania nad tak zwaną osią mózg jelita. Jelito wpływa na właściwie wszystkie funkcje naszego organizmu, również na zdrowie psychiczne w bardzo mocnym stopniu i niestety ostatnie lata to jest wzrost osób chorujących, zmagających się z chorobami jelit, których wiele prowadzi do wyłonienia stomii, nie zawsze na zawsze. Czasami jest to stomia czasowa, która bywa zespalana, ale mam takie poczucie, że coraz więcej w ostatnich 3-4 latach, a fundacja w ubiegłym roku obchodziła swoje 10-lecie, więc już mamy pewną perspektywę i to wrócę do tego, że ostatnie 3 lata chyba tak, to jest bardzo dużo naszej energii poświęconej profilaktyce, temu, żebyśmy właśnie bardziej dbali o te jelita i temu służy coś fantastycznego, co wymyśliła w swojej niesamowicie kreatywnej głowie współtwórczyni fundacji, będąca ze mną w zarządzie, Agnieszka Siedlarska, czyli ogromne 13-metrowe jelito, do którego w różnych miejscach Polski można wejść, obejrzeć, jak to jelito wygląda wewnątrz, co się z nim dzieje wtedy, kiedy jest zdrowe, jak wygląda, kiedy coś się dzieje niepokojącego. I taka ciekawostka, że do tego jelita z otwartymi buziami wchodzą też lekarze, też gastroenterolodzy, więc to faktycznie jest coś, co robi wrażenie. 13 metrów, ponad blisko 3 metry wysokości przechodzimy przez całe nasze jelito, tak jak resztki pokarmowe, a na końcu przyglądamy się zdrowemu
1: temu, co zostało.
2: Tak, czyli zdrowej kupie. Użyję tej nazwy, bo to nie jest nic wstydliwego, bo to jest naturalna wydzielina naszego organizmu i też warto zwracać uwagę, co się z tym dzieje.
1: Zuziu, ty jeszcze jesteś wolontariuszką fundacji. Jakie były twoje pierwsze wrażenia, jak przez to jelito przechodziłaś? To faktycznie robi takie wielkie wrażenie?
3: Robi niesamowite wrażenie i naprawdę na każdym z wydarzeń, na którym jesteśmy obecni, widzimy, że ludzie wychodzą z wielkimi oczami, zdziwieni, ale też z ogromną dawką wiedzy. I mimo, że niektórzy na początku podchodzą do tego, powiedzmy, z lekką dozą niepewności, to wychodzą naprawdę zadowoleni i widać, że dowiedzieli się czegoś, o czym nawet nie pomyśleli, że mogliby się doedukować. Także naprawdę jest to coś, co robi ogromne wrażenie i w każdym mieście, w którym jesteśmy, spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem.
2: Ostatnio pobiliśmy w Łodzi na urodzinach tego miasta. Pobiliśmy rekord, bo odwiedziło nasze jelito aż 8 tysięcy zwiedzających i mam nadzieję, że wśród nich będą też tacy, tu Zuzia mnie na pewno poprze, tacy, którzy zgłoszą się do lekarza i pójdą na kontrolną kolonoskopię.
3: Tak, zdecydowanie i faktycznie to jest coś, co chyba cieszy nas najbardziej. Osoby, które przejdą się przez model jelita, rozmawiają z nami i mówią, że tak, zdecydowanie warto się badać i no, to jest coś, dlaczego to robimy.
1: Czyli jednym z filarów działania waszej fundacji jest profilaktyka i przeciwdziałanie chorobom jelit i tak naprawdę trochę przeciwdziałanie temu, żeby była konieczność wyłonienia tej stomii.
2: Trochę tak, ale dalej korem, takim głównym elementem naszej działalności jest walka z tabu związanym z życiem z wyłonioną stomią. Ciągle niestety jeszcze pokutuje taki obraz, że jak ktoś ma wyłonioną stomię, to jest wykluczony ze społeczeństwa, nie może chodzić do przedszkola, szkoły, latać samolotem, pływać w basenie, czy po prostu pracować. I nieustająco edukujemy i stomików, żeby wiedzieli, jak rozmawiać o tym, że mają stomię, jak się przygotować do pracy, jak rozmawiać z nauczycielem w szkole swojego dziecka, ale też prowadzimy lekcje w przedszkolach, w których się pojawiają dzieci z wyłonioną stomią. Kilka lat temu mieliśmy taki duży projekt, że przeszkoliliśmy wszystkich pracowników, którzy nas chronią na lotniskach, czyli sprawdzają nasze bagaże i jak my wyglądamy, i im tłumaczyliśmy, jak wygląda stomia, że ten człowiek, który ma woreczek na brzuchu, nie przemyca żadnego białego proszku ani niczego strasznego. Ale też staramy się być w różnych miejscach, gdzie są ludzie, rozmawiamy z lekarzami pracy, medycyny pracy, żeby im tłumaczyć, że człowiek, który ma wyłonioną stomię, może spokojnie pracować. Ale też nasi stomicy zaopatrzeni w kartę stomika, taką międzynarodową, opisaną w 5 językach, podróżują po całym świecie i myślę, że to jest najlepszy sposób na łamanie tabu. A jeszcze jak zaczynałyśmy z Agnieszką Siedlarską pracę w fundacji, wymyślałyśmy fundację, to właściwie większość było takiego skojarzenia, że jak, aha, stomia to renta. Stomia to zostajesz w domu. No nie. Stomia po prostu jest, a reszta życia czasami wymaga modyfikacji, ale toczy się normalnym trybem, a wielu stomików mówi, że dopiero że zaczęli żyć po wyłonieniu stomii.
1: I też tworzycie dużo materiałów edukacyjnych dla społeczeństwa właśnie, w jaki sposób no tak naprawdę traktować stomików, którzy są normalnymi ludźmi.
2: Ale też jak zapytać, jak pomóc, jak zrozumieć, o co chodzi. Koło pani leży nasz kwartalnik, po prostu żyj. Jego elektroniczną wersję znajdziecie też państwo na stronie fundacji stomalife.pl. Tam też jest mnóstwo informacji takich użytecznych, od diety, po przygotowanie się do podróży, poradnik, jak się przygotować do pójścia do szpitala, jak dbać o ciążę, kiedy się jest stomiczką, bo stomiczki też są mamami i mogą być mamami, więc to jest takie bardzo dobre źródło wiedzy. Istotne jest to, bo tak jak w każdym obszarze medycyny, w ogóle w każdym obszarze, w internecie jest mnóstwo nieprawdziwych informacji, niesprawdzonych. Wszystko, co jest na stronie Fundacji Stomalife, wszystko, co jest wydrukowane przez fundację, sygnowane fundacją, jest zweryfikowane, autoryzowane przez naszą Radę Naukową. To są najwybitniejsi lekarze w Polsce, którzy faktycznie o tym wiedzą. Zapraszamy też ad hoc ekspertów z poszczególnych dziedzin do współpracy, więc tam wszystko, co jest aktualnie na stronie, jest oparte o rzetelną wiedzę naukową i badania.
1: Macie też rzesze wolontariuszy, którzy wam pomagają prowadzić fundację, tak jak Zuzia.
2: Jak Zuzia, tak. Bez wolontariuszy by nie było w ogóle. Ja myślę, że chyba nie miałybyśmy z Agnieszką poczucia sensu w tym, co robimy. Bo to, że wymyśliłyśmy to sobie kiedyś, jak znam Agnieszkę, to pewnie coś ją zirytowało. O, jest osoba o niesamowitym temperamencie i kreatywności. Natomiast to o to chodzi, ale to zaraz oddam Zuzi głos, bo ona wie więcej. Natomiast wolontariusze to są ludzie, którzy faktycznie się angażują w to, co robią. Często to są osoby z wyłonioną stomią. Ale też, co istotne, to nie jest tak, że ktoś mówi, a ja chcę być wolontariuszem, haha, przyjdę, coś porobię. Nie. Wolontariusze w naszej fundacji, zresztą jak w wielu fundacjach, są osobami przeszkolonymi, które przechodzą specjalny kurs, mają materiały, zdają egzamin i wtedy dopiero dostają legitymację wolontariusza, bo muszą wiedzieć, co im wolno, czego nie wolno. Jak się mają zachować w szpitalu albo w domu osoby z wyłonioną stomią. Co mogą mówić, a kiedy i kogo powinni poprosić o pomoc albo polecić osobie z wyłonioną stomią, czyli jej bliskim, żeby udali się w odpowiednie miejsce. Także to jest tak, że wolontariusz to nie jest po prostu spontaniczne imprezowa towarzysz naszego bycia razem, tylko to jest osoba przygotowana do bycia wolontariuszem, zgodnie zresztą z przepisami polskiego prawa.
1: Dlaczego warto? Dlaczego warto być wolontariuszem?
3: Myślę, że to jest pytanie, na które każdy wolontariusz mógłby odpowiedzieć indywidualnie. Każdy ma, podejrzewam, swój własny cel, ale napędza nas przede wszystkim to, że chcemy zrobić coś dobrego dla kogoś potrzebującego. Chcemy być blisko osób, które czują, że potrzebują wsparcia. To może być wsparcie niesione na różne sposoby. Również wsparcie poprzez po prostu rozmowę i bycie obok, wysłuchanie w trudnej chwili. Więc naprawdę daje to bardzo takiego dużego kopa do działania i dawkę pozytywnej energii.
1: Ja myślę, że to jest piękne też, że tutaj jako ci wolontariusze właśnie musicie też sami bardzo dużo się nauczyć, więc włożyć w to bardzo dużo serca, nie dość, że tego swojego wolnego czasu, to jeszcze swojego serca w tą naukę, żeby to faktycznie była jak najbardziej rzetelna wiedza.
3: Tak, ale myślę, że to też jest ważne, bo dzięki tej wiedzy możemy rzetelnie pomagać.
2: Mhm. Jestem psychologiem i to jest, myślę, że wolontariat jest takim clue tego, czego my się uczymy na psychologii, czyli że uczymy się rozsądnie, mądrze pomagać, ale prawda jest taka, że czerpiemy z tego

0: wątpliwości do korzystania z dobrych, mądrych źródeł sprawdzonych informacji, również na stronie Stoma Life. A jeżeli wśród Państwa jest ktoś, kto ma wyłonioną stomię albo ma w najbliższym otoczeniu osobę z wyłonioną stomią, to zachęcam do pisania do nas, ale też do dzwonienia na naszą infolinię.
1: A ja ze swojej strony dodam, że przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że stomik jest takim samym człowiekiem jak my, osobą, która chodzi do pracy, uprawia sport, podróżuje i powinniśmy traktować siebie ze zrozumieniem, z empatią i to jest tak naprawdę klucz do tego, żebyśmy nawzajem się szanowali i żyli w społeczeństwie, które po prostu jest dla siebie dobre i empatyczne.
0: A jak czegoś nie rozumiemy albo się boimy, to po prostu zapytajmy.
1: Dokładnie tak.
2: Piękne przesłanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani prezes Fundacji Stoma Life Dorota Minta oraz wolontariuszka Zuzanna Matej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV odwiedzi w listopadzie Urugwaj, Argentynę i Peru. Na trasie podróży apostolskiej znalazło się 10 miast, poinformował dzisiaj dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Ten etap będzie miał dla papieża szczególne znaczenie. Przez wiele lat posługiwał w Peru jako augustyński misjonarz, a w latach 2015-2023 był biskupem diecezji Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmowy dotyczyły rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki papieża Leona XIV do Polski. Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej. Termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich władz kościelnych i państwowych.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dzisiaj ze stolicy wyruszyły na Jasną Górę trzy pielgrzymki. Z sanktuarium na Ostrobramskiej wystartowała 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Z sanktuarium świętego Józefa na Kole zaś pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W kościele świętej Anny przy krakowskim przedmieściu przed drogą modlili się uczestnicy warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej. Razem z nimi był arcybiskup Warszawy.

0: warszawski Adrian Galbas, który podkreślił w homilii, że pielgrzymowanie to czas świadectwa wiary.
1: To, że tu jesteście o tej porze, takiej jak na wakacje małoludzkiej, to już jest znak waszej wiary. To, że się wybieracie w tą pielgrzymkę, to jest znak waszej wiary. Bardzo się o to modlę dla was, żebyście doświadczyli mocy.
0: Metropolita nawiązał także do hasła pielgrzymki Moc w słabości. Podkreślił, że Bóg nie zabiera trudności, ale daje siłę do ich przezwyciężania.
1: Pan Jezus mówi, ja ci dam siłę, żeby to cię nie zniszczyło, żeby twój oścień cię nie zniszczył. Mimo tego, że jest trudny, mimo tego, że kłuje, mimo tego, że boli, ale żeby cię nie zniszczył. I rzecz na początku tej pielgrzymki jest taka, żeby pomyśleć sobie, co jest dzisiaj dla mnie taką szpilą? Co dzisiaj mnie najbardziej kłuje?
0: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia. 5 sierpnia, czyli dzisiaj, w Rzymie pada śnieg. Również wieczorem dzisiaj w Bazylice Matki Bożej Śnieżnej nastąpi cud śniegu. Z sufitu świątyni spadną tysiące białych płatków. Przed bazyliką natomiast odbędzie się widowisko z muzyką i oprawą świetlną, nawiązujące do opowieści o powstaniu świątyni. Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi, rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. 5 sierpnia wzgórze Esquilin zostało pokryte śniegiem. To był znak, gdzie powinno powstać pierwsze sanktuarium poświęcone Maryi, wyjaśnia na stronie bazyliki kardynał Rolandas Makrickas. W uroczystościach i wieczornej inscenizacji biorą udział zarówno mieszkańcy Rzymu, jak i turyści.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Lady Punky, utwór Mniej niż zero wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 17 minut przed godziną 17. Mniej niż zero to taka temperatura, o której pewnie część z nas marzy w tym upale, chociaż to daleka droga do tego, żeby tak zimno było. Ale jeśli ktoś z nas chciałby się schłodzić, to przypominam o tym, że mamy miejskie baseny odkryte, które są doskonałe na takie upały. Na przykład pływalnia letnia w ośrodku Moczydło, albo pływalnia letnia w ośrodku Inflacka przy ulicy Inflackiej 8. Jeszcze mamy też pływalnię letnią w Parku Kultury w Powsinie, albo pływalnię letnią w Parku Szczęśliwickim, albo kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej 4. Cała oferta jest na Urzędzie Miasta Warszawy. Oczywiście dostępna. Przypominamy, że w przypadku załamania pogody i prognozowanych opadów deszczu oraz spadku temperatury powietrza baseny odkryte mogą być czasowo zamknięte, więc warto też sprawdzać, jak ta sytuacja wygląda, aczkolwiek dzisiaj jest taki upał, więc podejrzewam, że te wszystkie baseny są otwarte. Jeśli ktoś z Państwa ma taką ochotę i ma możliwość, to może warto w ten sposób się właśnie troszkę ochłodzić.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Korkometr dla Warszawy wynosi 8 w skali do 12, także korkuje się dosyć mocno. Korkuje się dosyć mocno na Wale Miedzeszyńskim przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, czyli przy ZOO, i na ulicy Jagiellońskiej też tutaj na rondzie widzę korków dosyć sporo. Tak samo na Wisłostradzie po drugiej stronie Wisły też widzę zakorkowane. Korkuje się też trochę na wysokości Stadionu Narodowego. Tam dzisiaj też jest koncert, więc też zwracajmy uwagę na komunikaty warszawskiego transportu publicznego, bo tam też będą przewidywane zamknięcia przejazdów. Jeśli zaś jedziemy z centrum miasta, to do Otwocka 47 minut musimy poświęcić, do Łomianek 42 minuty, do Nadarzyna 47 minut, do Marek 48 minut, a do Piaseczna 47 minut. Szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu jak zawsze życzę.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

Mr. Know It All, który słyszymy na antenie Radia Warszawa, 12 minut przed godziną 17 wybrzmiał. Bardzo przyjemny utwór z 10 kwietnia dokładnie tego roku, więc można powiedzieć, że jeszcze całkiem przyjemny i całkiem nowiutki. A już teraz utwór trochę mniej nowiutki, ale myślę, że bardzo dobrze znany. Beata Kozidrak, Żal mi tamtych nocy i dni na 106.2 FM.

0: Minęli Furtado. All good things come to an end na Antenie Radia Warszawa. 3 minuty przed godziną 17. Wszystkie dobre rzeczy idą do końca. No, mamy taką informację odnośnie tego, że teraz dzisiaj mamy upały, jutro mamy upały, a pojutrze, czyli 6 i 7 sierpnia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o burzach drugiego stopnia, które mogą właśnie wystąpić 6 i 7 sierpnia w Warszawie i w województwie mazowieckim, więc może te wszystkie dobre rzeczy idą do końca, ale burze też są dobre, więc trochę pozytywnego tutaj akcentu dajmy. Według prognozy od godziny 12 dnia 6 sierpnia do godziny 8 dnia 7 sierpnia prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie wystąpi grad. To takie ostrzeżenie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale to na 6 i 7, bo dzisiaj i jutro jeszcze upały. Za 2 minuty godzina 17, o 17 najświeższe wiadomości Radia Warszawa, więc warto zostać razem z nami.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
4: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Rok 1956 i 2026.
8: 70 lat.
7: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
8: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
7: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
8: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 17.
11: Kandydatura Mateusza Szpytmy na prezesa IPN prawdopodobnie upadnie w Senacie. Więcej pacjentów na SOR-ach z powodu upału. Caritas Polska kontynuuje wsparcie psychologiczne na Ukrainie. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie poprą wniosku o wyrażenie zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oba kluby mają wystarczającą liczbę głosów do zablokowania wyboru Sejmu. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na list, jaki w sprawie tej kandydatury przygotowała grupa historyków.
12: Którzy stwierdzili, że prezes Szpytma nie daje gwarancji, żeby był niezależnym strażnikiem prawdy historycznej i nie daje gwarancji funkcjonowania IPN-u jako instytucji niepodatnej na wpływy polityczne.
11: Senator PiS Stanisław Karczewski mówi, że jego klub będzie głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
13: Jest świetnym kandydatem. Platforma Obywatelska nie zdaje sobie z tego sprawy, a szkoda, bo gdyby poznała wnikliwie i uczciwie to, co głosił, to, co mówi pan prezes Szpytma, poparłaby go.
11: Sejm wybrał Mateusza Szpytmę głosami PSL-u, PiS-u i Konfederacji. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Głosowanie w Senacie odbędzie się jutro.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Omdlenie, odwodnienia, zasłabnięcia to przy tak wysokich temperaturach coraz częstsze przyczyny, z którymi pacjenci zgłaszają się do szpitali. W Warszawie z powodu upałów w ciągu doby o 20% wzrosła liczba chorych, którzy trafili na SOR Szpitala Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya, mówi profesor Paweł Łęgosz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.
14: Od wczoraj notujemy coraz większą liczbę zgłaszanych się pacjentów do SOR-u, zgłaszanych samodzielnie, jak również tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym. To są odwodnienia wskutek upałów.
11: Profesor Łęgosz wyjaśnia, że podczas upałów, szczególnie u seniorów i osób przewlekle chorych, z powodu odwodnienia dochodzi do zaostrzeń chorób istniejących.
14: Pacjenci w starszym wieku mają problem z kontrolą dostarczania płynów w odpowiedniej ilości, ponieważ mają mniejsze poczucie pragnienia, no niemniej jednak takie temperatury powodują, że te osoby się pocą, tracą więcej wody. Natomiast również to odwodnienie przyczynia się do zaostrzenia podstawowych chorób u tych osób, czyli chorób układu sercowo-naczyniowego, układu wydalniczego.
11: Lekarze przypominają szczególnie o nawodnieniu. Upały utrzymają się jeszcze jutro, w piątek ma być już trochę chłodniej. Caritas Polska będzie kontynuować udzielanie wsparcia psychologicznego ukraińskim rodzinom i weteranom. Kierowniczka działu pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska, Olga Sołkowska, powiedziała, że z programu skorzysta około 2,5 tysiąca podopiecznych organizacji.
15: Działania obejmą 4 centra pomocy rodzinie w Charkowie, Odessie, Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Zapewnimy tam pomoc psychologiczną i psychospołeczną dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów, dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dla mieszkańców lokalnych społeczności. Osobny program wsparcia zostanie skierowany do weteranów i ich rodzin. Obejmie konsultacje indywidualne i grupowe, działania integracyjne, obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
11: Placówki zostaną doposażone w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Program finansowany z budżetu państwa będzie realizowany do końca roku.
1: Dzieje się blisko.
11: Zmiana w programie obchodów rocznicy rzezi Woli. Z powodu upałów odwołano Marsz Pamięci. Organizatorzy zapraszają za to na godzinę 20 na spotkanie na cmentarzu Powstańców Warszawy. Można tam dotrzeć komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie czekał po uroczystościach przy pomniku ofiar rzezi Woli. Na wcześniej zaplanowanej trasie marszu wolontariusze i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece w miejscach pamięci.
0: Ciepło, ciepło, ciepło i jeszcze raz ciepło. 36 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura to 38 stopni Celsjusza. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dbajmy o siebie, pijmy dużo wody, chronimy się w cieniu ile możemy. Tak jest dzisiaj, jutro również przewidziane są upały. Na piątek, na czwartek w nocy i piątek przewidziane są burze, więc też miejmy to na uwadze. No i dbajmy o siebie, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo upalnie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A ponieważ jest tak bardzo, bardzo upalnie, to ja się witam z Państwem bardzo chłodno. Dzień dobry, Ania Bobko w Rytmie Miasta, Radio Warszawa. 5 minut po godzinie 17 dokładnie. Pozdrawiam tych, którzy pędzą warszawskimi drogami, ale pędzą bezpiecznie i zgodnie z przepisami do domu z pracy. Pozdrawiam też tych, którzy już do domu wrócili, tych, co mają urlop i wakacje. Też pozdrawiam. Cieszę się, że jesteście razem z nami i gorąco zachęcam, gorąco, ale chłodno, do tego, żebyście zostali razem z nami, bo u nas najlepsza muzyka i najciekawsze treści i wiadomości, także gorąco zapraszam i ja, i...
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I ja, i Duran Duran. I Ordinary World, już teraz na 106.2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Carla Fernandez, wszystko to, co mam, wybrzmiała na antenie Radia Warszawa. 14 minut po godzinie 17, a sezon pielgrzymkowy trwa w najlepsze, a na szlak wyruszyła 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. O istocie pielgrzymowania, bezpieczeństwie na trasie oraz wyjątkowych doświadczeniach pątników opowiadają organizatorzy pielgrzymki. W pierwszym dniu towarzyszył im nasz reporter Krzysztof Flis.
2: Pozdrawiamy tutaj oficery, Szyjś Boże i księcia Grzegorza.
3: Sezon pielgrzymkowy w pełni. Na szlak dołączyła warszawsko-praska pielgrzymka, która po raz 43 uda się w stronę Częstochowy. Start poprzedziła msza święta, której przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Podczas homilii zwrócił się on do wiernych, by całkowicie zaufali Bogu i żeby rozważania o silnej wierze towarzyszyły im w codziennych działaniach. Po mszy świętej pielgrzymi mieli trochę czasu na załatwienie ostatnich formalności przed oficjalnym wyruszeniem w trasę. Ksiądz przewodnik Piotr Błaszczyk powiedział Radiu Warszawa o istocie pielgrzymowania.
4: I to jest taki coś, czegoś nie da opisać. Nie da się porównać do wyjazdu na wakacje, na wyjazdu, nie wiem, jakiegokolwiek innego. Pielgrzymka ma swój po prostu czas. Piękny czas, który jest no Bożym czasem. Bo dajemy ofiarę, składamy ofiarę. Ten niewygoda, ten dzisiejszy upał, który nas czeka, to jest właśnie ofiara, która nas ubogaca i przemienia. Doświadczyć Boga, być też dawcą, bo często mamy to doświadczenie bycia biorcą. Ja bym chciał to, to, to i to, a to jest przestrzeń, kiedy ja Panu Bogu daję swój czas, swoje trudy, swoją ofiarę.
3: Łukasz Szarek, kierownik pielgrzymki, poruszył temat bezpieczeństwa podczas rozmowy w Radiu Warszawa.
5: Myślę, że przede wszystkim na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wokół grupy ludzi maszerującej w takim realnym ruchu drogowym. Nie zawsze mamy wsparcie policji, a jednak musimy sobie poradzić w bardzo ciężkich warunkach. Musi być osoba zarówno odpowiedzialna, jak i też ze stosownymi uprawnieniami, która będzie sprawnie zarządzali. Musimy sprawnie zarządzać tym ruchem po prostu.
3: Ksiądz przewodnik Piotr Błaszczyk mówił o najwspanialszych doświadczeniach pielgrzymkowych.
4: Najwspanialsze doświadczenia pielgrzymkowe to jest świadectwo ludzi, kiedy przychodzą ludzie i dają świadectwo swojego życia, kiedy otwierają się, kiedy padają zasłony pewnego rodzaju schematu. Nie zapomnę, kiedy przed laty pątniczka, która skracając historię jej świadectwa, mówiła o doświadczeniu przemiany, kiedy wyszła ze świata korporacyjnego i była zachwycona prostym doświadczeniem, że ktoś do niej podszedł na pielgrzymce i dał jej kawałek ciasta drożdżowego i zimnej wody. I to było dla niej doświadczenie bezinteresownej pomocy drugiego człowieka. Nie tabelka, nie wykres, nie wynik, tylko ktoś bezinteresownie po prostu podał jej kubek zimnej wody.
3: 43. warszawsko-praska pielgrzymka dojdzie do Częstochowy 14 sierpnia około godziny 13. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wyjeżdżamy na warszawskie ulice i na wysokości Wisłostrady, na Wisłostradzie, na wysokości Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego doszło do wypadku, przynajmniej kierowcy zgłaszają wypadek, tak samo kawałek dalej przy Nowym Zjeździe, więc tam się dość mocno korkuje, tamte rejony radzimy omijać, ponieważ tam faktycznie trochę postoimy w tych warszawskich korkach. Tak samo przypominam, że na Stadionie Narodowym dzisiaj jest koncert, więc też miejmy to na uwadze, jeśli wybieramy się w tamte rejony, szczególnie w godzinach bardziej wieczornych. Zwracajmy uwagę na komunikaty warszawskiego transportu publicznego, bo tam mogą być różnego rodzaju objazdy i komunikacji miejskiej, i też zamknięcia trasy. Jeśli zaś jedziemy z centrum miasta do na przykład Marek, to potrzebujemy 43 minut, do Otwocka 42 minut, do Piaseczna 43 minut, a do Łomianek 39 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę i zachęcam, żeby zostać razem z Radiem Warszawa.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 24 minuty po godzinie 17, a ze mną w studiu Wojciech Dudkowski. Cześć Wojtek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Wojtek, dzisiaj jest bardzo ważną informacją dla nas, mieszkańców Warszawy.
2: Trwają obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, no i dziś miał się odbyć marsz ku czci ofiar rzezi Woli. Mówię miał się odbyć, bo ze względu na to, co widzimy i czujemy za oknami, się nie odbędzie niestety. Zamiast tego marszu będzie spotkanie na cmentarzu Powstańców Warszawy o 20:00 i spod pomnika rzezi Woli będzie można tam dojechać specjalnie podstawionym autobusem. Będą na cmentarzu Powstańców Warszawy, będzie można dostać świece do zapalenia na grobach, a świece, które miały się pojawić w miejscach pamięci na Woli, no to już bez marszu złożą kwiaty i zapalą te świece wolontariusze i harcerze.
1: Także ważne informacje, obchody są tylko w innej formie, więc pamięć oczywiście nadal trwa. My też pamiętamy w modlitwie, cześć i chwała bohaterom, to się oczywiście nie zmienia. Dziękujemy Wojtek za te informacje.
2: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

Gorec Orkiestra, Masz jak ja na naszej antenie, utwór z tego roku, a już teraz utwór 32 lata starszy. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Myślę, że wszystkim bardzo dobrze znany na 106.2 FM.

0: Beata Bednarz, Życia Cud na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Drogowcy rozpoczynają remont drugiej jezdni ulicy Połczyńskiej w rejonie budowy stacji metra. W czasie pracy kierowcy będą korzystali z jednej jezdni w obu kierunkach i zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać w sobotę 8 sierpnia wieczorem, więc to taka trochę informacja już na wyrost, ale warto o tym wiedzieć, bo te zmiany od około godziny 22 właśnie w sobotę i potrwają do poniedziałku 17 sierpnia do około godziny 4. W tym czasie zamknięta będzie jezdnia ulicy Połczyńskiej w kierunku centrum od ulicy Gierdziejewskiego do ulicy Dostawczej. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią. Na wspólnej jezdni będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Kierowcy jadący do centrum przed skrzyżowaniem z ulicy Gierdziejewskiego zostaną przeprowadzeni na drugą jezdnię, a na właściwy pas wrócą za ulicą Dostawczą. Utrudnienie będzie można ominąć obwodnicą, a następnie ulicami Górczewską i Lazurową. Więcej informacji oczywiście na stronie Urzędu Miasta Warszawa, tam Państwa odsyłam, szczególnie mieszkańców tych rejonów połczyńskich. Myślę, że warto się z tym zapoznać, bo faktycznie od 8 sierpnia do 17 sierpnia tam trochę tych zmian w przejeździe po Warszawie będzie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A my sprawdzimy, co teraz dzieje się na warszawskich ulicach. W tym momencie stoi Wisłostrada tak naprawdę od ulicy Ludnej aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, więc te rejony mocno zakorkowane. Po drugiej stronie też Wałomiedzyszyński również zakorkowany. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem jest koncert na Stadionie Narodowym, więc też warto mieć to na uwadze i kontrolować warszawski transport publiczny i tam też komunikaty, bo tam trasy też mogą być pozamykane. Jeśli zaś chodzi o trasę z centrum miasta do miejscowości podwarszawskich, to do Otwocka 39 minut, do Nadarzyna 42 minuty, do Łomianek 36 minut, a do Marek 41 minut. Szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu życzę.

0: tam znać.
1: Sanach było, minęło? No, faktycznie było. Na antenie Radia Warszawa na 11 minut przed godziną 18, a już tutaj nam pięknie przegrywa Toto i Stop Loving You. Bardzo znany przebój tego amerykańskiego zespołu rockowego, wydany 29 lutego 1988 roku. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że był to jeden z pierwszych singli z płyty The Seventh One, dokładnie. Posłuchajmy na 106.2 FM.

0: S Club 7 Rich za nami.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A przed nami wieczór w dobrej atmosferze. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, Aniu. Witam słuchacze Radia Warszawa. 2,5 minuty jeszcze do wieczoru w dobrej atmosferze.
0: To prawda.
2: Jeszcze chwilę musimy poczekać. Znaczy ja muszę poczekać, chociaż już mówię, czyli nie czekam.
0: Już nie czekasz. Ale to dobrze, to znaczy, że się nie rozpuściłeś w tym upale dzisiejszym strasznym.
2: Nie, temperatura jest bardzo przyjemna.
0: Bardzo przyjemna? Jesteś fanem takich gorących tropików?
2: Bardzo, bardzo.
0: No
2: jako ciekawostkę Ci powiem, że dzisiaj jak jechałem do pracy, to mi pokazywał w samochodzie 42 stopnie.
0: 42?
2: Tak, w samochodzie. A powiem Ci drugą ciekawostkę.
0: Tak.
2: Na desce rozdzielczej samochodu nie mam takiego guzika AC. Nie istnieje w ogóle. W tym modelu mam taki malutki samochodzik. Aha. Nie istnieje coś takiego jak AC, zatem jak było 42 na zewnątrz, to w środku podejrzewam, że...
0: Że było jeszcze więcej.
2: Że było jakieś 52.
0: Ojejku, no to tym bardziej ale podziwiam,
2: ja
0: że się nie rozpuściłeś.
2: Ja lubię takie temperatury.
0: No to
2: wolę
0: dobrze.
2: Tak, niż jakby było minus 3 albo minus 33 na przykład.
0: No to dobrze, to tym bardziej wnioskuję, że wieczór w dobrej atmosferze będzie w gorącej, przyjemnej
2: gorącej,
0: i jeszcze lepszej atmosferze.
2: Gorącej. Tak.
0: No to bardzo
2: ja
0: dobrze.
2: Ja zostaję.
0: A ja dziękuję, Ania Bobko. Do usłyszenia.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
2: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa 106.2, minęła 18.
6: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Prokuratura zajmuje się nieprawidłowościami w warszawskim szpitalu południowym. Większość z nich dotyczy lekarza Dawida Kacprzyka, który już nie pracuje w placówce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił dzisiaj na konferencji prasowej, że lekarz sam sobie zatwierdzał dokumenty rozliczeniowe. Gdy sprawa wyszła na jaw, Dawid Kacprzyk złożył korekty faktur na około 500 000 zł.
7: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze.
6: Rafał Trzaskowski zapowiedział również, że od piątku na stronach Urzędu Miasta będą dostępne wyniki audytów. Prezydent Warszawy zapewnił, że znajdą się tam wszystkie dane, jakie tylko można upublicznić. Odpowiedzialna za ochronę zdrowia wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik zapowiada zmiany. Czas pracy lekarzy we wszystkich szpitalach ma być rejestrowany za pomocą kart wstępu. Wprowadzony będzie też nowy system audytów. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają ponad 15 tysięcy podpisów. Naszym celem jest doprowadzenie referendum do skutku, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
8: Już samo doprowadzenie do referendum będzie olbrzymim sukcesem, gdyż pozwoli właśnie wyciągnąć te wszystkie sprawy już trochę zapomniane z okresu ostatnich 21 lat, przypomnieć o aferze o prywatyzacji specu, przypomnieć o czajce, przypomnieć o reprywatyzacji.
6: Rafał Trzaskowski, zapytany o to, czy obawia się utraty stanowiska, odpowiedział, że jego priorytetem pozostaje praca dla Warszawy. Aby referendum odbyło się, organizatorzy potrzebują 132 tysięcy podpisów poparcia, czyli 10% liczby wyborców w Warszawie. Wszystkie latarnie w Warszawie sterowane z jednego miejsca. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna wdrażanie nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Pozwoli on na dostosowanie poziomu jasności w zależności od faktycznych warunków. Nowoczesne rozwiązanie to także duża oszczędność energii i pieniędzy, dodaje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
9: Finalnie zakładamy, że tylko i wyłącznie 20% zapotrzebowaniem początkowym będziemy w stanie zapewnić Warszawę jaką bezpieczną infrastrukturę drogową. 80% oszczędności. To jest gigantyczna wartość, bo już dzisiaj po samej wymianie opraw my oszczędzamy rocznie energii elektrycznej za blisko 60 milionów złotych.
6: Budowa systemu zajmie około 8 miesięcy. Pełny efekt podłączenia wszystkich 120 tysięcy latarni mieszkańcy Warszawy zobaczą za 2 lata. Omdlenie, odwodnienia, zasłabnięcia to przy tak wysokich temperaturach coraz częstsze przyczyny, z którymi pacjenci zgłaszają się do szpitali. W Warszawie z powodu upału w ciągu doby o 20% wzrosła liczba chorych, którzy trafili na SOR Szpitala Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya, mówi profesor Paweł Łęgosz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.
10: Od wczoraj notujemy coraz większą liczbę zgłaszanych się pacjentów do SOR-u, zgłaszanych samodzielnie, jak również tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym. To są odwodnienia wskutek upałów.
6: Lekarze radzą, że podczas upałów każdy bardziej się poci, więc najważniejsze jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. 82 lata temu doszło do rzezi mieszkańców warszawskiej Woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego od 5 do 7 sierpnia 1944 roku Niemcy wymordowali kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Dokładna liczba ofiar pozostaje nieznana. W ramach upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń miał się dzisiaj odbyć Marsz Pamięci, jednak ze względu na upały zdecydowano o zmianie programu uroczystości. Organizatorzy zapraszają na godzinę 20 na spotkanie na cmentarzu powstańców Warszawy. Na wcześniej zaplanowanej trasie marszu wolontariusze i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece w miejscach pamięci. Mimo fali upałów wojsko nie zwalnia i cały czas trenuje do defilady. Przed świętem Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia, do Warszawy przyjechało blisko 2000 żołnierzy. Stacjonują na płycie lotniska na Bemowie. Szkolenia odbywają się z zachowaniem bezpieczeństwa, zapewnia pułkownik Artur Sack z garnizonu Warszawa. W upalne dni treningi zaczynają się wcześnie rano i kończą także wcześniej.
11: No, niemniej jednak nie da się do końca uniknąć trudnych warunków atmosferycznych, ale też musimy żołnierzy przyzwyczaić do takich warunków atmosferycznych, bo zwykle 15 sierpnia jest bardzo gorąco i ci żołnierze sukcesywnie, dzień po dniu, będą nabierać pewności siebie, będą nabierać tej energii wewnętrznej, która pozwoli im przetrwać w nawet największy upał.
6: Z okazji Święta Wojska Polskiego w stolicy odbędą się centralne obchody tego wydarzenia. Ich zwieńczeniem będzie defilada, która przejdzie Wisłostradą. W najbliższy weekend, w nocy z 8 na 9 sierpnia, zaplanowano nocną próbę. Każdy, kto chce uniknąć tłumów 15 sierpnia, może właśnie wtedy przyjść na Wisłostradę i zobaczyć, jak wojsko trenuje.
12: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Wojsko sobie poradzi zawsze, nawet w takich upałach, jakie panują na chwilę obecną, a mamy tych stopni trochę, trzeba przyznać, bo 30 stopni Celsjusza już dawno przekroczone i na razie tak właśnie będzie w stolicy i okolicy. Czy będzie padał deszcz? No tego się raczej nie spodziewamy, choć wszystko możliwe po przedwczorajszym wieczornym burzowaniu. Ciśnienie 1000 hektopaskali stabilnie.

Rozpoczynamy zatem wieczór w dobrej atmosferze. Już teraz mogę w 100% to powiedzieć, że się rozpoczął, bo mamy 6 minut i 36 sekund po godzinie 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Gorąco będzie chociażby z tego powodu, że za chwilę zaśpiewa dla nas grupa The Corrs, a będzie to utwór Summer Sunshine.

0: Don't worry, be happy.
1: Proszę się niczym nie przejmować i być szczęśliwym. Tak zaśpiewał dla nas Robert McFerrin. 13,5 minuty po 18. Nawet jeżeli państwo stoicie w korku, to też trzeba być szczęśliwym. Taki to mamy wspaniały kraj. Wszyscy się uśmiechamy radośnie. No, korki są oczywiście. Wybrzeże szczecińskie, lekko zakorkowane, podobnie gdyńskie. Ciasto w Alei Solidarności na odcinku od Placu Bankowego, tak mniej więcej od Placu Bankowego, bo troszeczkę dalej, w kierunku nowego zjazdu. Utrudnienia także napotkamy w Alei Solidarności przy remontowanym odcinku torów tramwajowych na Jana Pawła. Tam pamiętajmy o innej organizacji ruchu, o tak to powiem, ale już żadnych niewybuchów nie ma, przynajmniej dziś. Puławska w kierunku Piaseczna, Połczyńska w kierunku Błonia, to prawie godzina do Marek, także 40 minut przez Targówek czy Prag Północ. Jedziemy S8 w drugą stronę, także korek całkiem i od strony Marek i od strony Błonia. Te dwa kierunki, te dwa destynaty dosyć mocno nadwyrężone przez ruch kołowy. Podobna sytuacja ma się z Alejami Jerozolimskimi. W Alejach stoimy i na odcinku Ochockim, to jest przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, mimo że zmieniony został tam ruch dwupasmowy już teraz, to ciągle utrudnienia są. Ale mniejsze.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: prawie 22 minuty po godzinie 18. Anywhere is i Enya na 106.2 FM.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 75 i 76. Zasada solidarności. Magisterium społeczne podkreślało, że solidarność jest zarazem zasadą i cnotą. Jako zasada wyraża ona obiektywny porządek relacji między osobami, grupami i narodami oraz odsyła do świadomości współzależności, zgodnie z którą dobro każdego łączy się z dobrem innych. Jako cnota wymaga natomiast mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, ze szczególną uwagą poświęconą najsłabszym. Papież Franciszek przypomniał, że solidarność jest sposobem kształtowania historii, który buduje ludy, a nie zwykłe masy jednostek. Dlatego zakłada ona style życia nacechowane umiarem i dzieleniem się. Zdolność rezygnacji z doraźnych korzyści, aby otworzyć innym nowe perspektywy na przyszłość, a także gotowość do podawania w wątpliwość przyzwyczajeń i przywilejów, również tych związanych z konsumpcją cyfrową i używaniem technologii, kiedy uniemożliwiają one innym życie z godnością. W świecie naznaczonym coraz ściślejszymi relacjami między osobami, wspólnotami i narodami, solidarność przyjmuje również wymiar globalny. Benedykt XVI dobitnie przypominał o związku między rozwojem, sprawiedliwością i odpowiedzialnością wobec przyszłych pokoleń, przypominając, że autentyczny rozwój domaga się solidarności międzypokoleniowej oraz dbałości o więzi łączące nas ze środowiskiem naturalnym. Dzisiaj odpowiedzialność ta rozciąga się także na infrastrukturę cyfrową i informacyjną. Podobnie jak środowisko naturalne, również ekosystem cyfrowy może być chroniony albo eksploatowany, współdzielony albo monopolizowany. Solidarność domaga się, by decyzje dotyczące danych, algorytmów, platform i sztucznej inteligencji brały pod uwagę nie tylko doraźną korzyść nielicznych, lecz także wpływ na całość narodów i na przyszłe pokolenia.

0: 18.36.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ktoś z Państwa pamięta? Chociaż to chyba pytanie retoryczne, bo myślę, że wszyscy pamiętamy. Może nie pamiętamy, ale wiem, że kiedyś było 49 województw w Polsce. No kiedyś jeszcze było inaczej. A potem się zrobiło tyle, co się zrobiło. Zamiast jednego województwa mają powstać trzy nowe. Chodzi o województwo mazowieckie. A ma powstać płocko-siedleckie, staropolskie i warszawskie. Taką propozycją wyszedł niedawno ekspert Instytutu Sobieskiego dr Łukasz Zaborowski. Zdaniem autora koncepcji nowy podział administracyjny wzmocniłby pozycję Warszawy na tle europejskich metropolii, a pozostałym częściom regionu stworzyłby lepsze warunki do rozwoju. Pojawiają się jednak obawy o skalę wyzwań i konsekwencje ewentualnych zmian w kontekście m.in. organizacji transportu, edukacji czy usług. Ja troszeczkę powiedziałbym na inną skalę wyzwań widzę, no bo jak trzy województwa, no to zamiast jednego trzech wojewodów i troszeczkę więcej urzędników w byłym wówczas już w województwie mazowieckim będzie, a jak więcej urzędników, no to oczywiście więcej obciążeń finansowych. To jest moje zdanie, ale ja się przecież nie znam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
5: Minuta po 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
7: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
8: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
7: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
9: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
7: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
10: Saluto cordialmente i Polaki.
9: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
10: Vi benedico tutti.
7: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
11: No, 36 stopni w Warszawie na chwilę obecną, 35 Raszyn, Sękocin 34, 34 mrochów, bo tam już zimno. A jeszcze zimniej mamy w tym momencie w Dobrym, bo tylko 34,5. No cóż, takie to temperatury w Warszawie i okolicach. Wilgotność prawie 52%, a ciśnienie powolutku do góry 1000 hektopaskali z małym haczykiem. Naprawdę małym. Cześć po 19:00, dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski. Witam i zapraszam bardzo serdecznie, bądźcie razem z nami. Po 19:00 między innymi audycja Prosto z Serca, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Także przypomnimy o tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Na muzycznie rozpocznie to spotkanie grupa Czylimy. Ja lubię o tym mówić, bo lubię słuchać dobrej muzyki. Będzie także i James Blunt, ale trochę później.

0: 1973 to tytuł tego utworu. James Blunt w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Z tego co pamiętam, taki film był także o takim tytule. A propos filmów, może ktoś z Państwa jeszcze dziś może się wybrać na kino pod chmurką. Dziś to wyjątkowo dobry moment na to, aby posiedzieć sobie na leżaczkach na świeżym powietrzu, jeśli można mówić o świeżym powietrzu, oczywiście w mieście. Klasyki polskiej światowej kinematografii będzie Skrzypek na dachu, będzie m.in. film Wielkie Piękno, także filmowe nowości, wszystko to w kinach plenerowych. Wstęp na pokaz jest bezpłatny, to już dzisiaj startuje. Gdzie? M.in. w środę rozpoczyna się tegoroczna edycja kina plenerowego na Łące obok Muzeum Polin i tu będzie Skrzypek na dachu. Ale na otwarcie przygotowano projekcję komedii Mela Brooksa. Sam jestem fanem komedii tego reżysera i aktora jednocześnie, choć nie powiem, nie są wysokich lotów, ale jak ktoś chce sobie odpocząć i troszeczkę intelektualnie odpłynąć w tym takim kierunku bardziej luźnym, no to Mel Brooks zdecydowanie. A film Producenci będzie prezentowany z okazji setnej rocznicy urodzin reżysera. Również dziś swoje kino plenerowe uruchamia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zatem jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, no to proszę korzystać z kin plenerowych. Taki dzień, taka noc, 20 stopni ma być z kawałkiem, ponad 20 stopni. Jeszcze sprawdzimy. To warto się wybrać.

0: 21 minut po godzinie 19. Tu Radio Warszawa na 106.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część druga. Kontrowersyjny znak miłosierdzia.
2: Można by reklamować. Poczytaj księgę Jonasza, poczytaj księgę Izajasza, Izajasz jak błyskawica. Można by to reklamować. Cały świat w domu ojca, taka kula ziemska i część wystają przez okno. Chrześcijanie też byli prześladowani. Z tego powodu ich znaki musiały być dyskretne. Nie chodzili z transparentem. Kiedyś studenci na dziekance w Warszawie, jak była procesja Bożego Ciała, wywalili ogromny transparent "Niech żyje Pan Bóg". Dużo do refleksji to dawało. Niech żyje Pan Bóg, studenci, kochani. Tak jeden z panów, jeden z księży dał temat, na którym siedzę godzinami od lat, mówiąc do jednego pracownika na budowie: idź pan z Bogiem do diabła. Więc tak, rzeczywistość Kościoła jest skomplikowana, ale zanim jeszcze nastąpił ten akcent taki położony na miłosierdzie, oczywiście znakiem Kościoła przez wieki był i do dziś jest znakiem jest krzyż. Bo chrześcijaństwo było prześladowane, bo każdy z nas ma problem z krzyżem i z cierpieniem. Chrześcijanie pierwszych wieków nie potrafili wytłumaczyć ludziom, poganom, dlaczego oni są tacy uparci przy swojej wierze, czy głęboko wierzący, dlaczego chcą tak mocno trwać przy Chrystusie aż do krwi. Oni nie mieli pojęć teologicznych, takich, jakie my dzisiaj mamy. Ale oni mówili poganom, tak mówię to umownie, my nie umiemy wam wytłumaczyć, dlaczego my tego Chrystusa tak kochamy, ale patrzcie, co my robimy. I szli na krzyż. I to było wielkie świadectwo. Nie potrafili wytłumaczyć. I ten znak krzyża był taki mocny gdzieś od IV wieku. I potem on rzeczywiście jest znakiem do dziś, czy w liturgii Wielką Piątkową, tak czcimy krzyż, całując stopy Chrystusa na krzyżu. Oczywiście pamiętajcie, my w sensie ścisłym nie czcimy krzyża jako narzędzia zbrodni, tylko czcimy miłość, która wyraziła się przez krzyż. Jeśli mężczyzna pójdzie do szpitala, do swojej mamy, która ma tam 90 lat i całuje jej ręce i mówi: mamo, kocham, te ręce są najpiękniejsze na świecie, to on nie ma na myśli, że są najpiękniejsze w tym momencie tak kosmetycznie, tylko że są to ręce, które go piastowały, które go karmiły, które go leczyły, którymi matka okazywała miłość. My to Świadkowie Jehowy pytają, czym byśmy sobie powiesili pistolet, z którego ktoś zabił mojego ojca. Jeśli była taka rzeczywistość, która z ojcu sprawiła cierpienia, on z miłości do mnie ją zniósł, to mógłbym sobie ją powiesić na ścianie, żeby mi to przypominała jego miłość do mnie, ale nie samo narzędzie zbrodni. Ale chrześcijanie szukali jeszcze głębszego znaku i odnajdowali go właśnie w miłosierdziu. Chrystus sam powiedział wprost: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca, który jest w niebie. I następny już bardzo konkretny wypowiedź Pana biblijna na temat tego, że znakiem jest miłosierdzie: poznali go po łamaniu chleba. Jest to wielka zagadka, że Jezusa po zmartwychwstaniu trudno było rozpoznać. My byśmy dzisiaj zwłoki człowieka po 3 dniach od śmierci, jeśli nie byłyby zmasakrowane oczywiście, rozpoznali bez problemu. Chociaż no, człowiek się zmienia, ale to nie aż tak, żeby go nie rozpoznać po 3 dniach. Powtarzam, wykluczam jakieś choroby tropikalne, czyli tam inne zarazki. Natomiast Jezus po 3 dniach był nierozpoznawalny dla niektórych uczniów. Już go rozpoznawali, bowiem zaczęło się spełniać to, co mówiła Biblia. Ludzie czystego serca będą Boga oglądać. Nie dobrych oczu, nie dobrej pamięci wzrokowej, tylko czystego serca. Widziałem kiedyś film, bardzo ciekawy, niestety nie mogłem powiedzieć go do całości, że pokazywana była rzeczywistość biblijna Chrystusa po zmartwychwstaniu i za każdym epizodem, czy to droga do Emaus, czy to spotkanie w Wieczerniku, czy to jeszcze jakieś inne spotkanie zmartwychwstałego, Jezusa grał inny aktor. I widz był skołowany. Zaraz, który to? Ten jest Jezus? Przecież Jezus był inny na początku filmu. Ale właśnie reżyserowi chodziło o pokazanie, że zaczęły zawodzić nasze zmysły co do rozpoznawania Jezusa, a poznać Go można było po miłości. Człowiek, który miłował, mógł poznać miłość Chrystusa wyrażaną choćby w łamaniu chleba.

Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: 33 minuty po 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Zapraszam do refleksji o trzeźwości. O trzeźwości, czyli o życiu. Jeszcze żyjemy, żyj i daj żyć innym. Dzisiaj na początek tekst z Biblii. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybieraj więc życie. To fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli ktoś znajdzie powód, po co ma żyć, uniesie każdy trud życia, nawet cierpienie, znajdzie odpowiedź na pytanie, jak ma żyć. Codziennie dokonujemy wiele wyborów, świadomych i nieświadomych. Wybieramy drogę do pracy, z kim spędzimy wieczór. Są jednak wybory, które zmieniają całe życie. Jednym z nich jest decyzja, by żyć trzeźwo. Słowo trzeźwość wielu osobom kojarzy się jedynie z niepiciem alkoholu. To jednak znacznie więcej. Człowiek może nie pić, a jednocześnie pozostawać zniewolony gniewem, pychą, lękiem, czy uciekać od odpowiedzialności za swoje życie. Trzeźwość zaczyna się tam, gdzie człowiek odważa się patrzeć na swoje życie w prawdzie, bez usprawiedliwień, bez masek, bez kłamstwa, bez naiwności. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg nie mówi musisz, mówi wybieraj, wybieraj życie, to co podtrzymuje życie, ale możemy też wybrać to, co nam to życie zniszczy. Bóg traktuje człowieka poważnie, szanuje jego wolność. Miłość nigdy nie jest przymusem. Psychologia potwierdza tę prawdę. Trwała zmiana w nas nie dokonuje się dlatego, że ktoś nas zmusił. Zmiana rodzi się wtedy, gdy człowiek sam odkrywa, że chce żyć inaczej. Wiele terapeutów podkreśla, że pierwszym krokiem zdrowienia, krokiem do normalności, nie jest abstynencja. Pierwszym krokiem jest odzyskanie nadziei, że moje życie może wyglądać inaczej. Kiedy człowiek odnajduje sens życia, odzyskuje siłę, aby dźwigać swoje życie, alkohol bardzo często odbiera sens życia.

życia, to największy oszust, obiecuje ulgę, potem zabiera relacje, potem odbiera zdrowie, zaufanie i pokój, na końcu pozostawia nas w samotności. Każdy, kto pracuje z osobami uzależnionymi, zna ten mechanizm. Alkohol nie rozwiązuje problemów. Na chwilę je zagłusza, ale po przebudzeniu rano czy w południe wracają one ze zdwojoną siłą. Jednak tak nie musi się kończyć każdy dzień. W gabinecie terapeutycznym nieraz można spotkać ludzi, którzy po wielu latach picia mówią: pierwszy raz od dawna naprawdę żyję. Nie dlatego, że zniknęły trudności, nadal chorują, nadal mają konflikty, ale odzyskali coś najcenniejszego – siebie. Przestali kłamać, przestali grać, odkładać rzeczy ważne, stanęli w prawdzie. Trzeźwość jest powrotem do siebie. Jako duszpasterz często widzę także wymiar Ewangelii, który nie przekreśla człowieka. Jezus nie definiuje ludzi przez ich grzechy ani porażki. Widzi w nich dobro, które można obudzić, dlatego podnosi tych, których inni już skreślili. Może ktoś słucha tej audycji i myśli: u mnie już jest za późno. Być może wiele zostało zniszczone w twoim życiu. Rodzina ci nie ufa, dzieci są poranione, a twoje zdrowie słabe. Biblia odpowiada bardzo prosto. Dopóki żyjesz, możesz wybierać życie. Nie wszystko uda się naprawić od razu, nie wszystko zależy od nas, ale zawsze możemy postawić pierwszy krok. Co dzisiaj wybiorę? Nie jutro, dzisiaj. Może będzie to telefon do bliskiej osoby, może rozmowa z terapeutą, może pójdę na spotkanie AA. Może modlitwa po wielu latach milczenia, może wstąpię do kościoła, może pójdę do spowiedzi, a dlaczego nie? A może po prostu uczciwie przyznam się przed sobą, potrzebuję pomocy i jej zacznę szukać. Nie ma ludzi przegranych, są tylko tacy, którzy nie wierzą, że można zacząć od nowa. Trzeźwość nie jest karą za picie, nie jest zabronieniem picia. Trzeźwość jest drogą do wolności, do siebie, do Boga, do drugiego człowieka.

Za 11 minut godzina 20, tu Radio Warszawa, już za chwilę między innymi Dan Tymiński, będzie grupa Gold i Igo w utworze Helena.

0: Warszawa na 106.2 FM.
1: Reklama. A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 20. 36 stopni już nie ma, ale mamy 31. W Warszawie 31 ząbki, Suliówek, Wiązowna, Olesień 30, 29 Pruszków, Sękocin Stary 27. Dziś wieczorem i w nocy temperatura nam odrobinę spadnie, 22-23 stopnie. Na termometrach w stolicy jutro do 31, no i jutro spodziewamy się opadów deszczu według synoptyków i temperatura trochę spadnie do 28-27 późnym popołudniem. Ale cały czas gorąco, jak widzimy i słyszymy, wystarczy wyjść na dwór, żeby zobaczyć, że jest ciepło. Poczuć chyba raczej to, co poczujemy słuchając Radia Warszawa, na pewno dobrą muzykę. Miles Smith już za chwilę, będzie także Deda Bartosiewicz, czy na przykład Michael Patrick Kelly. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie, nie będę śpiewał, obiecuję. Ale będzie ksiądz Piotr Pawłuk, będzie między innymi audycja Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Edyta Bartosiewicz o śnie. Do snu jeszcze troszeczkę pozostało, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję także, że dla Państwa, że zostajecie razem z nami co najmniej do godziny 22, a później też warto, bo dużo będzie się działo. Prawie 10 minut po godzinie 20. Michael Patrick Kelly, już za chwilę będzie Ray Parker Jr. No i Mezzo z Kasią Wilki, nie tylko w utworze Sacrum.

0: 20 minut po 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
2: Ty jesteś dla mnie ważny i ja na przykład chciałabym się napić wody, ale też tak ucząc się od prymasa Wyszyńskiego pomyślałam, że może ty też byś się chciał napić wody, więc oboje mamy szklanki z wodą i dzięki temu może i tobie jest lepiej i mi też.
3: Ja się mogę cieszyć z tego, że dzisiaj trafiłaś w moje potrzeby, ale może być tak czasami, że komuś coś możemy ewentualnie wciskać na siłę, bo myślimy, że to jest dla niego dobre. Pamiętacie te spotkania nieraz w domu z mamą? To jeszcze dam ci kotlecika. Mamo, nie chcę! Ale mama chce, żeby go zjeść, prawda? I jedziemy gdzieś w gości, ktoś nam kroi ciasta. My naprawdę ciasta nie jemy, prawda? Wystarczy nam szklanka wody. Ale nie, nie, proszę bardzo, dopiero co upieczone. I na siłę wciskamy komuś coś, ponieważ my mamy taką potrzebę, ale ta druga osoba może takiej potrzeby nie mieć. Co zrobić w takiej sytuacji?
2: No pomyśleć przede wszystkim.
3: Pomyśleć, ale co z tego, że pomyślimy? A jak się zapytamy kogoś, słuchaj, czy napiłbyś się wody, czy ewentualnie jak mogę ci pomóc, jaką masz teraz potrzebę, prawda? Jak mogę zaspokoić twoje potrzeby? Chcę o ciebie zadbać, prawda?
2: Tak,
3: takie fajne pytanie po prostu wprost. My tego chyba mało na co dzień robimy. Albo czasami mimo wszystko tak mamy w głowie swój scenariusz, że pomimo tego, co on powie, to ja już i tak mam ten scenariusz.
2: No te scenariusze to może są najgorsze, ale to może są też takie schematy, które są u nas, bo te sytuacje najbardziej z jakimiś sytuacjami rodzinnymi mi się kojarzą, bo chyba najtrudniej jest odmówić tego kolejnego kawałka ciasta, albo kolejnego jabłuszka babci, mamie, no bo to są te relacje, że one może pomyślą potem, ojej, no że no tak, no taka jest, nie chcę zjeść tego ciasta, ja się tak starałam.
3: O ludzie, Weronika, to ja sobie pomyślę, że to można być takim więźniem różnych opinii i później mieć pretensje do samego czy samej siebie, że ja cały czas spełniam potrzeby innych i nie mogę zadbać o siebie.
2: Ale tak robimy często. Przecież ile razy ktoś tylko z grzeczności to ciasto je?
3: To muszę wam powiedzieć, że jestem pewnie jednym z nielicznych, ale widzę w sobie tą cechę, że jestem bardzo konsekwentny w tego, czego chcę i rzeczywiście niektórzy ludzie czasami się jakby próbowali na mnie obrazić, ale ponieważ widzieli z mojej strony mimo wszystko otwartość i serdeczność, to jednak w pewnym momencie rozumieli, o co mi naprawdę chodzi. Ja po prostu wiem, czego chcę.
2: To jest niby proste, ale no właśnie, bo zastanawiamy się nad tymi słowami działaj zawsze na korzyść bliźniego. Aha. Z 6 punktu ABC społecznej krucjaty miłości. No i ta prosta sytuacja. Babcia czy mama, która proponuje kolejną rzecz do zjedzenia. Jak tu zareagować, żeby pokierować się miłością,
3: żeby ale jednocześnie...
2: Nie urazić, ale jednocześnie, żeby... No, też kochać siebie samego, bo też o to chodzi, żeby...
3: No tak, no rzeczywiście.
2: Żeby to nie było tak, że ja robię coś tylko dlatego, że ktoś chce, żebym ja tak zrobił, ale potem w sumie mam w sobie niezgodę, bo ja to zrobiłem, ale to nie jest zgodne z tym, co bym chciał zrobić.
3: No okej, okay, to pewnie nie w każdej sytuacji zrobimy tak, że rzeczywiście powiemy, bo możemy wymyśleć taką sytuację i zobaczyć, czy ja rzeczywiście mogę tutaj zrezygnować z siebie, prawda, ze swoich zasad, ale bym jeszcze tutaj wprowadził takie rozróżnienie pomiędzy wychowywaniem a rozpieszczaniem. To proszę bardzo, proszę nie wprowadzać dyscypliny u swoich małych dzieci, proszę nie wprowadzać żadnych zasad panujących w domu, kto wyrzuca śmieci, kto odkurza, kto robi zakupy, kto powyciera kurze, ponieważ to może kogoś urazić, może ktoś się obrazić.
2: No więc pewnie nieraz dzieci będą płakać
3: tak,
2: z tego powodu.
3: Więc tak samo z drugim człowiekiem. Dbamy o niego, prawda, o dobre słowo. Mogę go pochwalić, świetnie wyszło ci do ciasta, naprawdę super. Cieszę się, że je zrobiłaś, bardzo ci dziękuję, że o mnie pomyślałaś. I patrzę teraz, czy mogę to zjeść, czy nie mogę.
2: Czy dam radę w ogóle?
3: No tak, jest to rzeczywiście nieraz czasami sytuacja tak zwana sporna, prawda? Co zrobić?
2: Ja mam też taką myśl i to czasami działa, bo to też jest rozwiązanie, które czasami staram się wykorzystywać, że mówię, babciu, mamo, bardzo ci dziękuję i doceniam to, że specjalnie na mój przyjazd zrobiłaś to ciasto, ale w tym momencie jestem najedzona. Przed chwilą zjadłam obiad, przed chwilą właśnie skończyłam jeść śniadanie. I z chęcią zjem to ciasto, ale później wezmę je ze sobą i zjem później. To taka opcja, która mówi moim zdaniem, że doceniam, widzę twój trud włożony w to, co zrobiłeś, czyli jest ta życzliwość, jest też empatia w stosunku do drugiego człowieka, ale z drugiej strony też zachowuję moje granice.
3: O właśnie, o te granice to jest bardzo ważne, ale też mogę spojrzeć na konsekwencje w tych relacjach. Do czego mnie to doprowadzi? Bo jeżeli rzeczywiście dla kogoś stanę się takim więźniem, że ja będę zawsze wykonywał jego życzenia, to jest bardzo niebezpieczne i uważam, że wtedy w komunikacji, w relacji z tym człowiekiem jakoś karłowaciejemy. To jest takie, bym powiedział, trudne uzależnienie. No ważne właśnie w naszych rozmowach to, czego brakuje, że siadamy i mówimy o swoich potrzebach, jaki ja jestem. Jeżeli zdarzyły się jakieś sytuacje tak zwane sporne, że był rzeczywiście jakieś obrażalstwo, jakieś fochy z przytupem, że tak się wyrażę, to siadam i dobrze by było, żeby właśnie uczyć się takiej komunikacji. Po mamo, tato, dziadku, koleżanko, chcę z tobą siąść i powiedzieć ci, jak ja to przeżywam. Chciałabym, żebyś zadbała o moje potrzeby, też żebyś się o mnie troszczyła, ale ja też chcę zadbać o twoje i pogadajmy o tym, jak ty to przeżywasz. To już będzie coś ważnego do zrobienia.
2: Rozmawiamy, a potem działamy.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Senat Rzeczypospolitej podjął przez aklamację uchwałę w sprawie 80. rocznicy śmierci Danuty Heleny Siedzikówny, pseudonim Inka. Uchwała głosi, że postać Danuty Siedzikówny symbolizuje tragizm i heroizm pokolenia żołnierzy niezłomnych, których jedyną winą była miłość do ojczyzny. W uchwale przypomniano, że 28 sierpnia przypada rocznica śmierci Danuty Siedzikówny. Sanitariuszki, łączniczki oraz działaczki antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Przypomnijmy, w grudniu 1943 roku wstąpiła ona do Armii Krajowej, a po przejściu szkolenia medycznego służyła jako sanitariuszka. Uchwała głosi, że postać Danuty Siedzikówny symbolizuje tragizm, heroizm pokolenia żołnierzy niezłomnych. Senat Rzeczpospolitej w uznaniu wybitnych zasług i patriotycznej postawy uroczyście upamiętnia Danutę Helenę Siedzikówne, pseudonim Inka, w 80. rocznicę śmierci. Podkreślono, warto pamiętać o naszych bohaterach.

za 14 minut, godzina 21, za kilkanaście minut na antenie Radia Warszawa, o 21 apel Jasnogórski. Wcześniej oczywiście wiadomości z życia Kościoła, w których to powiemy m.in. o pielgrzymkach, które z Warszawy wyruszyły na Jasną Górę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: O reklamie.
8: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Papież Leon XIV odwiedził w listopadzie Urugwaj, Argentynę i Peru. Na trasie podróży apostolskiej znalazło się 10 miast, poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.
9: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Ten etap będzie miał dla papieża szczególne znaczenie. Przez wiele lat posługiwał w Peru jako augustiański misjonarz, a w latach 2015-2023 był biskupem diecezji Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
8: W Warszawie natomiast odbyło się spotkanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmowy dotyczyły rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki papieża Leona XIV do Polski. Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej. Termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany. Po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Ze stolicy wyruszyły na Jasną Górę 3 pielgrzymki. Z sanktuarium na Ostrobramskiej wystartowała 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza, z sanktuarium świętego Józefa na kole zaś pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W kościele świętej Anny przy krakowskim przedmieściu przed drogą modlili się uczestnicy warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej. Razem z nimi był arcybiskup warszawski Adrian Galbas, który podkreślił w homilii, że pielgrzymowanie to świadectwo wiary.
11: To, że tu jesteście o tej porze, takiej jak na wakacje małoludzkiej, to już jest znak waszej wiary. To, że się wybieracie w tą pielgrzymkę, to jest znak waszej wiary. Bardzo się o to modlę dla was, żebyście doświadczyli mocy.
8: Metropolita nawiązał także do hasła pielgrzymki Moc w słabości. Podkreślił, że Bóg nie zabiera trudności, ale daje siłę do ich przezwyciężenia.
11: Pan Jezus mówi, ja ci dam siłę, żeby to cię nie zniszczyło. Żeby twój oścień cię nie zniszczył. Mimo tego, że jest trudny, mimo tego, że kłuje, mimo tego, że boli, ale żeby cię nie zniszczył. I rzecz na początku tej pielgrzymki jest taka, żeby pomyśleć sobie, co jest dzisiaj dla mnie taką szpilą. Co dzisiaj mnie najbardziej kłuje?
8: Pielgrzymi na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. Caritas Polska będzie kontynuować udzielanie wsparcia psychologicznego ukraińskim rodzinom i weteranom. Kierowniczka Działu Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Caritas Olga Słukowska powiedziała, że z programu skorzysta około 2,5 tysiąca podopiecznych organizacji.
12: Działania obejmą 4 centra pomocy rodzinie w Charkowie, Odessie, Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Zapewnimy tam pomoc psychologiczną i psychospołeczną dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów, dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dla mieszkańców lokalnych społeczności. Osobny program wsparcia zostanie skierowany do weteranów i ich rodzin. Obejmie konsultacje indywidualne i grupowe, działania integracyjne, obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
8: Placówki zostaną doposażone w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Program jest finansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie realizowany do końca roku.

0: Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Stają przed Tobą, Maryjo, kolejni pielgrzymi, którzy w tych dniach tak licznie do Ciebie przybywają. Przychodzą dzisiaj pielgrzymi z Gniezna, kolebki polskości i kolebki chrześcijaństwa na polskich ziemiach, od grobu świętego Wojciecha, wciąż postrzegający jego śmierć jak ziarno, które musi obumrzeć w ziemi, aby nie przestawać przynosić plonów. Stajemy przed Tobą po 9 dniach drogi, w deszczu i upale, aby wspólnie śpiewać: jestem, pamiętam, czuwam. Jestem. Pierwsze słowo jasnogórskiego apelu. Jestem, które najpierw przypomina nam o dziele stworzenia, o tym, że Bóg powołał wszystko do istnienia i powołał do istnienia także nas. On, który jest miłośnikiem życia, chciał, abyśmy pojawili się na świecie. Obdarzył nas życiem i powołaniem. Dziękujemy za ten dar. Jestem. Jestem to nie tylko potwierdzenie obecności, ale to coś więcej. To potwierdzenie gotowości, by odpowiedzieć na wezwanie Pana Boga. To trochę tak jak nauczyciel, który sprawdzając obecności, nasłuchuje, czy uczniowie odpowiedzą jestem, a w tych odpowiedziach kryje się ich gotowość do tego, aby uczestniczyć w lekcji, aby przyjąć to, co będzie mówione, ćwiczyć i trenować, po to, by się rozwijać, po to, by wzrastać. Jesteśmy tutaj, by powiedzieć jestem, by otworzyć się na Boże działanie, abyśmy także my mogli w naszym życiu wzrastać. Wyruszyliśmy z naszych domów prowadzeni słowami tegorocznego hymnu, który w czasie pielgrzymki nam towarzyszył. Jeśli wierzysz, że Jego plan jest większy od wszystkiego, co masz, wstań i idź. Każdego dnia nasze życie wzywa nas do tego, abyśmy wierzyli w to, że Bóg ma wielki, wspaniały plan. Każdego dnia otwierają się przed nami nowe szanse, nowe wybory, a my chcemy iść za tym, co jest głosem Boga, bo wierzymy, że Jego plan jest większy od wszystkiego. Wierzymy w to, ponieważ widzimy w Tobie, Maryjo, przykład takiego zawierzenia i takiej realizacji Bożego planu. To dzięki Twojemu życiu, Maryjo, to dzięki Twojemu fiat, który wypowiedziałaś, możemy zobaczyć, jak piękną drogą Bóg potrafi prowadzić człowieka. Piękną, chociaż przecież nie zawsze łatwą. Wybrałaś, Maryjo, tę drogę, którą wyznaczył Pan. Uczyniłaś to w pełnej wolności i całkowitym zaufaniu Bogu. Wybrałaś tę drogę, chociaż na pewno wiedziałaś, że ta droga będzie trudna, ale wiedziałaś, że Bóg jest godzien tego, by za tym trudem pójść. To na tej drodze Pan Bóg wzywa, aby obumrzeć, bo jeśli ziarno nie obumrze, zostanie samo. Obumarły Twoje plany, zmieniła się młodość, wizja małżeństwa i wszystko zaczęło się dziać inaczej. Ale dzięki temu obumarciu, dzięki Twojemu fiat, dzięki zgodzie na to, by Bóg realizował swój plan w Twoim życiu, my dzisiaj możemy powtarzać słowa: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wiedziałaś, że ta droga, którą Bóg Cię poprowadzi, będzie długa i wymagająca. Wiedziałaś, że na takiej drodze potrzeba się zatrzymać. I uczysz nas tego, abyśmy także my, idąc, robili przerwy i postoje. Nie tylko po to, by nabrać sił fizycznych, ale przede wszystkim po to, by wszystko to, co się dzieje, rozważać w swoim sercu. Zatrzymać słowo Pana Boga, wracać do Niego. Tym słowem karmić się i żyć nim na co dzień. Uczysz nas zatem, Maryjo, jak najlepsza nauczycielka, że nasza siła jest w Bogu. Uczysz nas tego, że On czyni wielkie rzeczy w tych, którzy są słabi, którzy uznają w pokorze to, że są Bożymi sługami i chcą, tak jak Ty, powtarzać: oto służebnica Pańska, świadomi tego, że to Ty czynisz wielkie rzeczy. Przeżyliśmy w czasie naszych rekolekcji w drodze niejedną lekcję. Dzisiaj ona się dopełnia. Uczymy się tego, że w życiu trzeba tracić, że ten, kto idzie za głosem Pana Boga, musi w swoim życiu umieć ponosić ofiary. Ale Ty, Maryjo, uczysz nas, że ten, kto traci coś dla Pana Boga, zyskuje wszystko, bo Bóg niczego nam nie zabiera, ale daje nam wszystko. Pragnie, byśmy złożyli w darze to, co On nam daje, po to, by ostatecznie zamiast tego daru dać nam samego siebie. W każdej z tych lekcji, których nam udzielasz, przemawiasz do nas swoim przykładem. Niewiele było słów, a wiele było postaw, wiele było do naśladowania, bo aby powiedzieć wszystko, nie potrzeba wielu słów. Wskazujesz nam, Maryjo, na Syna, a my słyszymy Twoje słowa, te słowa, które są niejako testamentem, bo są ostatnimi słowami, które zapisali ewangeliści. Słowa dobrze nam znane: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. I nic więcej nie trzeba już dodawać, aby wiedzieć, jak życie przeżyć dobrze, jak stawać się uczniem Pana, jak w codziennym życiu wzrastać. Nasze jestem musi teraz znaleźć swoje dopełnienie w słowie pamiętam, abyśmy tego, co nas spotkało, nie zapomnieli, abyśmy wrócili tak jak uczniowie z góry Tabor z przykazaniem, aby to wszystko zachować. Chcemy zatem pamiętać, a nie być uczniami skłonnymi do zapominania, ale doświadczać Bożego działania, zachowywać to, co Bóg mówi w swoim sercu. Potrzeba, abyśmy czuwali, by to, co zostało nam dane, nie zostało w nas zniszczone, bo czuwać to obronić to dobro, które Bóg w nas złożył. Maryjo, która wzrastałaś w swoim powołaniu, wypraszaj nam, aby temu, co w nas zostało zasiane, Bóg dał prawdziwy wzrost. Twojemu wstawiennictwu pragniemy polecać nasze intencje, całą naszą archidiecezję i jej pasterzy, księdza prymasa Wojciecha obecnego pośród nas i księdza biskupa Radosława, który towarzyszył nam na pątniczym szlaku. Zawierzamy naszą ojczyznę, nasze parafie, nasze rodziny i siebie samych. A nade wszystko chcemy dziękować Ci, Matko, za tych ludzi, których spotykaliśmy na naszej drodze, którzy z miłości do Ciebie okazywali nam dobro. Przyjęli nas na noclegi, karmili w drodze hojną ręką, pozdrawiali, nieraz z jakiegoś ukrycia, ale zawsze ze wzruszeniem. Przynosimy ich do Ciebie. Wejrzyj na ich dobro, wejrzyj na ich troski, wejrzyj na to wszystko, co chcą Tobie w intencjach powierzać. Upraszaj dla nich siły i potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo. A nam wszystkim pomóż wzrastać, abyśmy, idąc tą drogą, którą Ty kroczyłaś, mogli kiedyś wraz z Tobą radować się w chwale niebiańskiej.
1: Dziękujemy za dzisiejsze rozważanie księdzu Jackowi Krzesińskiemu, który podczas pielgrzymki z archidiecezji gnieźnieńskiej był jej ojcem duchowym. Przyszli pielgrzymi w grupach kolorowych, promienistych, rowerowych, a także pielgrzymi z Pobiedzisk, pielgrzymi z Kruszwicy, z diecezji katowickiej, z Redutowych, pielgrzymka sztafetowa piesza z diecezji rzeszowskiej, pierwsza pielgrzymka motocyklowa z miejscowości Wylatowo z diecezji gnieźnieńskiej, a także trzecia pielgrzymka rowerowa z parafii Miłosierdzia Bożego w Chorzewie w archidiecezji częstochowskiej. Wszystkie te intencje Ojca Świętego, Episkopat Polski, obecnych z nami pasterzy, arcybiskupa, prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, a także naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, wszystkich tutaj obecnych w kaplicy, prosząc o pokój na świecie, o zgodę, o bezpieczeństwo. Prośmy, rozważając tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
7: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

księży, arcybiskupów, bardzo prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.

Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zakończyliśmy już transmisję apelu jasnogórskiego. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Maciej Rafalski. O 21.30 modlimy się natomiast różańcem świętym. Gorąco zachęcam naszych słuchaczy do telefonowania i do wspólnej modlitwy. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Zapraszam.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie.
1: Na górze przemienienia uczniowie zobaczyli Jezusa takim, jakim jest naprawdę. Na chwilę została odsłonięta Jego chwała. Twarz zajaśniała jak słońce. Szaty stały się białe jak światło, a z nieba rozległ się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Piotr jest zachwycony. Chce zatrzymać tę chwilę. Mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Chciałby zostać na górze, z dala od codziennych problemów i trudów. Chyba każdy z nas tego doświadcza. Są momenty, kiedy wiara wydaje się łatwa, podczas rekolekcji, pielgrzymki, ważnej modlitwy czy Eucharystii. Człowiek czuje wtedy bliskość Boga i chciałby, żeby to trwało jak najdłużej. Ale Jezus nie pozwala uczniom zostać na górze. Po chwili trzeba zejść na dół. Tam czekają zwykłe obowiązki, ludzie, problemy i krzyż. I właśnie dlatego wydarzenie przemienienia jest tak ważne. Jezus pokazuje uczniom swoją chwałę nie po to, by uciekli od świata, ale po to, by mieli siłę przejść przez trudne chwile. Niedługo zobaczą go przecież ubiczowanego, wyszydzonego i ukrzyżowanego. Będą potrzebowali pamięci o tej górze. Podobnie jest w naszym życiu. Bóg daje nam czasem doświadczenie swojej obecności, abyśmy nie tracili nadziei, gdy przyjdą trudniejsze dni. Abyśmy pamiętali, że za Wielkim Piątkiem zawsze stoi poranek zmartwychwstania. Na końcu uczniowie podnoszą oczy i nikogo nie widzą, tylko samego Jezusa. To chyba najważniejsze zdanie tej Ewangelii. Wśród wielu głosów, opinii i niepokojów warto każdego dnia na nowo odnajdywać właśnie Jego, bo człowiek naprawdę nie gubi drogi wtedy, gdy słucha tego, o którym Ojciec powiedział: Jego słuchajcie.

0: Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Łukasza i zażegnanie kryzysu w ich małżeństwie i rodzinie. O wyciszenie duszy, myśli, psychiki i ciała modli się słuchaczka. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O nieustającą opiekę dla mojej Jagódki, o szybki powrót do zdrowia, Boże prowadzenie dla personelu medycznego. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O cud uzdrowienia, trawną terapię, potrzebne siły dla Krzysztofa, Cezarego, Krystyny, światło Ducha Świętego dla lekarzy, opiekę Matki Bożej dla Darka, Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kaspara, o dobrą pracę dla Lidii, o mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Krysi, dziękczynie Matce Bożej przez wstawiennictwo świętego ojca Stanisława Papczyńskiego za poczęcie dziecka Pauliny i Dawida, prosząc o łaskę zdrowia dla mamy i dzieciątka pod jej sercem, o udany obóz dla Maksymiliana, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodziny Anny i Łukasza, o uratowanie oka Anny, udaną operację dla Łukasza, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o jedność w małżeństwie Anny i Piotra, łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla pana Karola, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej córek, męża, opiekę Maryi dla Ani i dzieci podczas podróży do domu, łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię światu Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań dla Magdy, o radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Doroty i Waldka, o siły i zdrowie dla Kasi, o potrzebne łaski dla małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka, o wyjście z nałogu Piotra i Emilii. Modlimy się także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo?
1: Halo?
0: Halo, z kim mam przyjemność?
1: Małgorzata.
0: Witam Pani Małgorzato, proszę tylko na dobry początek o wyciszenie radioodbiornika, dobrze? Pozostańmy przy telefonie. Pani Małgosiu, pomódlmy się za tym różańcem świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia wieczystego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeżeli chcemy zmartwychwstać razem z Chrystusem na nowo, doskonalsze nasze życie, należy nam wrzucić z serca wszystko, czegośmy dotąd szukali na ziemi. Nawet najpospolitsze zajęcia nasze trzeba uświęcać wyższą intencją. Wszystko czynić na chwałę Bożą i wykonywać w sposób doskonały. Proszę bardzo, Pani Małgorzato.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
0: teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
1: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Małgorzato, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Zdawałoby się, że Chrystus w niebo wstąpieniu miał na względzie już tylko chwałę Ojca i swoją. Ale tak nie jest. On bowiem tak jak dla nas przyszedł na świat, tak dla nas żył i cierpiał, dla nas umarł i zmartwychwstał. Tak i dla nas głównie do nieba wstąpił. Przez w niebo wstąpienie zapewnił nam wejście do nieba, owoc tajemnicy, pragnienie nieba i przebywanie tam myślą. Pani Grażyna modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Grażyno, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Buza,
2: bardzo
0: proszę,
2: dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Łącz swoje serce z niepokalanym sercem Maryi modlącej się w wieczerniku. Przygotowuj je na przyjęcie darów Ducha Świętego przez gorące ich pragnienie. Proś o nie dla siebie, przez jej przyczynę. Z przykładu wszystkich obecnych w wieczerniku ucz się skupienia i świętego zapału w modlitwie. Owoc tajemnicy to skupienie, gorliwość, błaganie o dary Ducha Świętego. A jest z nami, są z nami Zofia, Magdalena, Małgorzata i jeszcze ktoś.
3: Adrianna.
0: Witam serdecznie. Zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękuję Zosiu, Magdaleno, Małgorzato i Adrianno za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie oczywiście i zapraszam.
4: Wzajemnie do nas prawie radę, że możemy modlić się razem z Radiem.
0: I zapraszam ponownie. Spokojnie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Najświętsza Maryja Panna obrała sobie najlepszą cząstkę tego, bo zawsze od pierwszej chwili poczęcia Jezusa była zjednoczona z Jego sercem. I my tę cząstkę odbierzemy sobie, bo jest ona jedynym środkiem dojścia do nieba. Gdy złączymy się z sercem Pana Jezusa, będziemy we wszystkim szukali Jego woli, upodobania. Wszystko będzie nam miłe, gdy będziemy mogli ofiarować się Jemu. Halski, mam przyjemność. Kogo witam?
3: Szczęść Boże, Bartek z tej strony.
0: Daj Boże, Panie Bartku, proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać się.
3: Chciałem tylko dopowiedzieć, że modliłem się w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę, tych, którzy dotarli i tych, którzy pielgrzymują duchowo.
0: Oczywiście.
3: Pozdrawiam serdecznie. Matku,
0: pozdrawiam z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Mary Panny na Królowej Nieba i Ziemi. W tym życiu przeznaczył swojej Matce same cierpienia. Dlatego też teraz, kiedy już króluje w niebie, stara się, aby ta, która z Nim współcierpiała, wspólnie też uwielbioną była. Od tej chwili mianujemy ją Królową Nieba i Ziemi. Owoc tajemnicy to wytrwałość i ufność w opiekę Królowej Nieba. Pan Bogdan jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo, Panie
5: Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.
0: Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać Panie Bogdanie za wspólną modlitwę.
5: Dobrej nocy życzę.
0: Ja również z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
5: Z Panem Bogiem.
0: I zapraszam oczywiście już jutro do modlitwy Różańcem Świętym. Dziś jeszcze zaraz o 22:00 audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. A za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. A my słyszymy się jutro o stałej porze. Do usłyszenia!

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie w audycji Radiowy Kurs Małżeński, ślubuję Ci miłość. Ta audycja nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych słuchaczy, więc zapraszamy serdecznie Państwa do bycia darczyńcami Radia Warszawa. Można się dowiedzieć, jak zostać darczyńcą na stronie www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. I tych z Państwa, którzy już nas wspieracie, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za myślenie o nas. Chcemy, aby audycje były jak najlepsze i aby docierały do naszych słuchaczy właśnie takie słowa, których potrzebują. A dzisiaj naszymi gośćmi są już po raz drugi Państwo Anna i Mariusz Buganikowie. Witam serdecznie.
2: Bardzo mi miło, witam.
3: Dzień dobry.
1: W pierwszej audycji rozmawialiśmy o bezwarunkowej miłości wobec dzieci i wydaje się, że nie wyczerpaliśmy tematu, więc będziemy rozmawiać dalej, ale ponieważ jesteście małżonkami już z prawie 20-letnim doświadczeniem, już wiemy, że macie 5 dzieci, to tak na przestrzeni można powiedzieć wielu lat, bo jest i 18-latek, i jest 4-latek. Chciałam zapytać o to, w jaki sposób budujecie wzajemny autorytet swój wobec dzieci. Czy specjalnie się o to staracie, czy jest to dla was też zadaniem?
2: Ja myślę, ja w ogóle od samego początku czuję wielkie wsparcie mojego męża w tym, co chcę wdrożyć no właśnie w naszej rodzinie i no muszę przyznać, że tak, że tą jego miłość czuję od samego początku, że ona jest, wspiera mnie i no i tak, i to bardzo dużo pomaga i no muszę przyznać, że nastolatki mają taką chyba naturalną potrzebę kontestowania również mnie jako osoby i czasami zdarzało się w przeszłości, że powiedziały coś do mnie no nieprzyjemnie, to zawsze Mariusz właśnie wchodził i mówił, że nie pozwalam ci tak odzywać się do mojej żony. I myślę, że to bardzo dawało dużo i to było takie bardzo spokojne, ale stanowcze i to ukierunkowywało te dzieci, że no jednak jednak na pewne rzeczy sobie nie mogą pozwolić i bardzo szybko się to kończyło. Także myślę, że to jest bardzo duże wsparcie i budowanie też mojego autorytetu przez mojego męża.
3: Tak, ja mogę naturalnie wrócić do tego, co mówiłem w poprzednim spotkaniu. Znowu uderza mnie tutaj ta ważność kolejności. Tak jak ważne jest, żeby się pierw zająć sobą, później w małżeństwie, relacją małżeńską i na końcu relacją rodzicielską. Tak samo jest dla mnie bardzo ważne, że ta relacja z moją żoną jest dla mnie jednak ważniejsza niż relacja z moimi dziećmi. Ja moją żonę, no, my się zdecydowaliśmy na udzielenie sobie sakramentu małżeństwa i razem podążamy drogą do zbawienia. I ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. I ja to jest moja granica. Ja o tej granicy informuję moje dzieci i pokazuję im, że jeśli one naruszają tutaj w jakiś sposób swoimi czynami czy słowami szacunek i godność mojej żony, no to ja pokazuję, że to jest naruszenie mojej granicy, także mojej granicy. I tak, i to jest też naturalne. Właściwie, jeśli mówiliśmy o tym, że rodzice mają dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, no to jeśli ta relacja między małżonkami jest silna i dzieci to widzą, no to z tego płynie tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa u dzieci. One uczą się miłości na podstawie miłości rodziców między sobą i rodziców do nich. Więc jak one widzą, że ta miłość jest, że jest wzajemny szacunek i jest no, też takie bronienie, tak? I jedno drugiego. Tak jak chcą tego jako dziecko od swojego rodzica, tak samo doceniają to i widzą tego dobre strony, jeśli to jest między rodzicami. Także, no więc tak, tutaj jeśli chodzi o nasz szacunek do siebie, to no to on płynie z tego, że my jesteśmy po prostu dla siebie ważni.
2: Tak, no i żeby nie było tak cukierkowo, no oczywiście zdarzały nam się kryzysy i to bardzo czasami dotkliwe, także... Ale jednak taka myśl nam przyświecała, że my musimy pokonać te kryzysy, że no, rozstanie nie jest żadnym rozwiązaniem. Także zawsze pozytywnie, żeśmy przechodzili przez te kryzysy, wiedząc, że no, ta nasza miłość jest najważniejsza. Czasem tak, czasem to ja musiałam troszeczkę wyprostować swoje podejście, czasem mój mąż. I myślę, że to też jest nauka dla naszych dzieci, że widzą, że nawet jak się pokłócimy, to my się nawet przy nich często godzimy i to nie jest tak, że zawsze jedna strona tylko przeprasza, ale no właśnie, w zależności od sytuacji, czasem ja, czasem Mariusz, także...
1: To pokazywanie tego, że mąż jest na pierwszym miejscu, chyba czasami jest trudne dla żon i mam. Tak.
2: Ja się też tego musiałam nauczyć. Przyznam szczerze, że wcześniej no, miałam taką euforię w stosunku do dzieci i jednak dzieci troszeczkę...
1: Wydawało się, że są na pierwszym miejscu.
2: Tak, no to też taka jest kwestia rozwojowa, bo malutkie dziecko potrzebuje jednak prawie ciągłej opieki mamy, więc to takie było naturalne, ale jednak no właśnie, słuchanie audycji, czytanie książek, bo ja jakby zawsze byłam tego ciekawa i to, że podstawą właśnie dobrej rodziny jest to, żeby ten związek małżeński był na pierwszym miejscu, jednak to mnie tak prostowało w moich zapędach właśnie tej miłości rodzicielskiej.
3: Tak, to jest... Ja już też no, poprzednim razem mówiłem, że sakrament małżeństwa także nam służy i te konflikty i te kryzysy często wynikają właśnie z tych naszych przeciwnych schematów i właśnie pochylenie się nad tym, zrozumienie, przyjęcie punktu widzenia drugiej strony właśnie nas pozwala nam na rozwój, pozwala nam na wydobywanie się wzajemne z tych naszych ograniczeń, tak, bo schematy nas ograniczają, zaburzają nam odbiór rzeczywistości. My po prostu poprzez czasami nieprzeżyte emocje z dzieciństwa, które się uruchamiają w podobnych sytuacjach, ale innych, bo my już nie jesteśmy dzieckiem, tylko teraz jesteśmy osobą dorosłą, a odpowiedź emocjonalna przychodzi ta sama, wyuczona w dzieciństwie, powoduje, że my teraz mamy zaburzone poczucie rzeczywistości. Wydaje nam się, że to jest cały czas na przykład relacja między dzieckiem a mamą, która od ciebie coś wymaga i na przykład przez swoją nadopiekuńczość ogranicza ci sprawczość, a teraz to nie jest taka relacja. Teraz to jest relacja między żoną a mężem, partnerska relacja, gdzie żona mówi, jasno komunikuje swoje oczekiwania co do jakiejś przestrzeni wspólnej, co do jakichś wspólnych zadań. I jeśli my się czujemy dalej tym dzieckiem i mamy odpowiedź emocjonalną dziecka, no to ograniczamy nasz odbiór rzeczywistości tu i teraz.
1: Czyli wracamy do tego, co mówiłeś na samym początku, że najpierw trzeba się zająć sobą, stanąć w prawdzie, żeby móc poprawiać relacje z innymi ludźmi.
3: Zgadza się, tak. To jest szczególnie ważne, bo jeśli my nie rozumiemy tego, co się w nas dzieje, to możemy po prostu zacząć się obwiniać. Bo możemy, widząc nasze nieadekwatne reakcje, po prostu czuć się winnym. A to jest podobnie z emocjami. Te emocje mogą być nieadekwatne. Nie wiem, jakieś wybuchy czy wybuchy złości nieadekwatne do sytuacji, ale też to może być odpowiedź inna, tak? Wiemy, chociażby ludzie wierzący posługują się pojęciem grzechu, a grzech też jest często informacją o czymś, co się dzieje głębiej. To jest jakaś odpowiedź emocjonalna, jakiś wyuczony schemat, który się uruchamia i na końcu jego objawem jest grzech. I dojście do tego początku, do tego podłoża grzechu, no właśnie pozwala nam się z tego grzechu wyrwać. I zajęcie się sobą jest istotne, no bo jeśli ktoś nie rozumie, skąd się bierze u niego dany grzech, no to się obwinia o to, że ten grzech popełnia i popełnia, a nie rozumie jego przyczyn i nie może sobie z tym poradzić.
1: Jak zająć się sobą, mając pięcioro dzieci?
2: No, to jest trudne pytanie. Ja myślę, że...
3: Nie, jesteśmy... To jest... Ja się zajmuję sobą dużo, tak? Jestem na jakiejś tam ścieżce rozwoju w tym względzie i...
1: I to jest konieczne.
3: Jesteśmy... Bo my... Nikt się nami nie zajmie tak, jak my sami się sobą zajmiemy, tak? Jesteśmy... Nas stworzył Bóg, jesteśmy dla Boga ważni i tak samo my powinniśmy siebie traktować z szacunkiem i być dla siebie ważnym. Jeśli my zaniedbujemy swoje potrzeby, zaniedbujemy siebie, no to też jest rodzaj grzechu.
2: Tak? A tak praktycznie, rzecz ujmując, to mi się wydaje, że każdy miałby czas dla siebie, gdyby na przykład nie włączał pewnych przeszkadzaczy, bo nawet jadąc do pracy, jeśli nie włączymy radia czy czegoś, co nam będzie zagłuszać ciszę, no to mamy tą przestrzeń, żeby się nad sobą zastanowić. Ja na przykład bardzo dużo u nas w domu jest ciszy. My nie mamy w ogóle telewizora i jak już coś włączamy, no to jest raczej takie przemyślane. Radia też słuchamy też właśnie w określonych godzinach czy w określonych celach i tej ciszy jest dużo i naprawdę wtedy jest czas na to, żeby się zastanowić nad naszymi czynami, nad naszymi celami i myślę, że też stanięcie w pokorze to jest to, co mówi nam Kościół, jest kluczowe.
1: Zająć się sobą, stanąć w pokorze. Za chwilę będziemy ciągnęli dalej ten wątek, bo jest bardzo ciekawy. Rozmawiamy z Anią i Mariuszem, rodzicami, małżonkami od 20 lat. Chwila muzyki i wracamy do Państwa.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami w studio Anna i Mariusz Buganikowie, rodzice, małżonkowie. Rozmawiamy o bezwarunkowej miłości wobec dzieci, bezwarunkowej miłości, którą chcemy dzieci obdarzać. I mówiliśmy o tym, że najpierw trzeba się zająć sobą, później relacją małżeńską. Jeszcze zadam pytanie odnośnie tego zajmowania się sobą, bo powiedzieliście ładnie, w jaki sposób można znaleźć na to czas, mimo że macie 5 dzieci. Tak jak Aniu to powiedziałaś, jadąc w samochodzie można nie włączyć radia, tylko rozmyślać. I zakończyliśmy rozmowę na słowie pokora.
2: Tak, tak. No właśnie ja uważam, że nasza wiara daje nam dużo słów kluczy, które jeśli rozwiniemy, to naprawdę rozwija się nowa przestrzeń pięknego życia przed nami. I właśnie jak odkryłam, czym jest pokora, że to jest staniecie w prawdzie o sobie i że to tak naprawdę ustawia nas w relacji do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka właśnie w tej prawdzie. I to jest objaw ogromnej mądrości, dlatego że my jako ludzie musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy w niektórych aspektach dobrzy, a w niektórych aspektach no, nie domagamy. I takie stanięcie w prawdzie powoduje, że nawet kłótnie małżeńskie stają się inne, bo my jesteśmy w stanie przyznać, no tak, tak, tutaj zaniedbałam, tutaj tego nie zrobiłam, nie pomyślałam, zapomniałam. I od razu jakby schodzi ciśnienie z tych kłótni, bo jeśli my stajemy cały czas na takiej pozycji pychy, że to nie ja moja wina, ja mam rację, musi być tak, jak ja chcę, no to to zaognia sytuację bardzo. A jednak pokora, rozwijanie pokory, no bo to nie jest tak, że ta pokora przychodzi sama z siebie, to jednak trzeba wiedzieć, że pokora też jest objawem mądrości takiej życiowej, nad którą musimy panować, bo pycha bardzo lubi się panoszyć i jest no, łatwiejsza i taka powiedzmy wygodniejsza jako postawa życiowa, no ale to się później przekłada na trudniejsze relacje.
1: A bycie pokornym wobec dzieci?
3: A to jest ciekawe, bo pycha to może być odpowiedź na doświadczenie braku miłości w dzieciństwie. I to jest tak trudne dla dziecka, że ono wytwarza sobie taki substytut. Stara się zaspokoić tą potrzebę miłości poprzez właśnie pychę, która tworzy mu iluzję tego, że jest ważnym, tego, że jest centrum, tego, że może sterować innymi, może decydować o emocjach innych. To jest bardzo dużo aspektów tego. A właśnie pokora to jest znowu przyjęcie rzeczywistości, czyli otwarcie na to, co się dzieje tu i teraz. I to jest ten pierwszy krok, który nam Jezus Chrystus zaleca do tego, żeby być zbawionym. Stań w prawdzie, weź swój krzyż. Jak już rozumiesz tą rzeczywistość, wiesz, jakie masz wyzwania, to zajmij się nimi. Może chcesz być gdzie indziej. Weź swój krzyż i chodź za mną.
2: A właśnie w stosunku do dzieci to się objawia tak, że no wiadomo, popełniamy błędy i chociażby takie przeproszenie dziecka za to, że popełniliśmy błąd, że nie wiem, jakoś emocjonalnie się za bardzo zachowaliśmy w jakiejś sytuacji, no to też pokazuje dziecku, że rodzice są sprawiedliwi, że nie są bogami, którzy uważają się, że zawsze mają rację. I tak, potrafimy się przyznać do błędu i zmienić zdanie. Także myślę, że dzieci mają poczucie takiej sprawiedliwości w wielu sytuacjach.
3: Pokazania rzeczywistości, tak? Bo jeśli rodzic idzie w zaparte, to w pewnym sensie zaburza rzeczywistość. On sobą pokazuje, że to, co zrobił, to nie jest złe. Czy to nie jest czymś, co, nie wiem, jakiś wybuch złości. Jeśli my nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyznać, że to było złe zachowanie w stosunku do dziecka, to dziecko myśli, że to jest normalne. A czy my chcemy nauczyć nasze dzieci tego, że takie bardzo emocjonalne reagowanie na różne zdarzenia jest czymś dobrym? No, to jest... naszą rolą jako rodziców jest niezaburzanie rzeczywistości. I tak swoją postawą, jak i informacjami, które płyną z zewnątrz. Nie możemy filtrować tych informacji, bo w długiej perspektywie no robimy naszym dzieciom krzywdę.
2: Tak, i ja pamiętam, jak mi mama mówiła moja, że kiedyś było takie podejście, że nauczyciel ma zawsze rację. I jak czasami moja mama była jakoś tam pokrzywdzona przez nauczyciela, jakoś niesprawiedliwie potraktowana, to jej mama mówiła, on ma na pewno rację. I to w dziecku takie poczucie niesprawiedliwości było ogromne. I dlatego ja właśnie jak nasze dzieci mają jakieś takie sytuacje, to staramy się stawać w ich obronie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby one wiedziały, że dorośli się mylą. To nie są osoby nieomylne i że to jest też pokazanie, że to dziecko jest ważne, że jego uczucia i że jest wartością dla nas. Właśnie takie stawanie w obronie.
1: Myślę, że w jakiś sposób tak nie przeliąć w drugą stronę, żeby nie było takich sytuacji, że zawsze stoimy po stronie dziecka, zawsze nauczyciel nie ma racji, wtedy...
2: Ja myślę, że to chodzi o to, że my nie zawsze reagujemy, my nie zawsze dajemy informację zwrotną do szkoły, tylko mówimy, no tak, nauczyciel się fatalnie zachował, masz rację, no ale czasami trzeba to po prostu przejść. I ono ma poczucie takie, że ktoś zauważył, że ja jestem tu źle potraktowany, ktoś to widzi, moją krzywdę, no ale powiedzmy, no już nie da się zawsze.
3: Tak, to różnie bywa, bo też rozmawiamy z dziećmi, tak? I im dziecko starsze, tym się go pytamy, tak? Czy on oczekuje tego, że my w tą sytuację będziemy ingerować? To po pierwsze, tak? Już nastolatki, co mnie bardzo cieszy, mówią, nie, ja się zajmę tym, ale ja mówię, jeśli dziecko do mnie przychodzi, opisuje mi tę sytuację, mówi, że nie wiem, czuje się zły, bo spóźnił się 2 minuty na lekcję, a nie został wpuszczony na klasówkę, która miała trwać 2 godziny, a nie było takiej zapowiedzi, że takie spóźnienie będzie już miało takie konsekwencje, a jeszcze wiemy teraz na przykład w zimie, jakie są problemy komunikacyjne, opóźnienia i czasami to dziecko po prostu mimo swoich szczerych chęci, taki nastolatek jak wstaje na 7:00 rano, to wiemy, że jego ograniczenia fizjologiczne powodują to, że on z rana to by najchętniej spał, a pomimo wszystko przygotował się na klasówkę, jedzie, spóźnia się o 2 minuty i drzwi są zamykane, przed nim nie wpuszczane do klasy i on czuje złość. I właśnie czuje złość z tego względu, że czuje się niesprawiedliwie potraktowany.
2: Bo tak naprawdę on sam sobie odebrał ten czas na napisanie klasówki. I to nauczycielowi raczej nie powinno żadnej różnicy robić.
3: Tak, naturalną konsekwencją powinno być, okej, masz mniej czasu. Usiądź i pisz, pokaż, bo klasówka ma skontrolować jakiś stan wiedzy dziecka, tak? Ale właśnie pytanie, ja wtedy zadam pytanie, czy ty chcesz, żebym ja zaingerował w tej sytuacji? On mówi, nie, ja sam porozmawiam z nauczycielem, sam o siebie zadbam i to okej. Okay. I to jest dobre. Powiedział, że jeśli dalej się będzie czuł niesprawiedliwie potraktowany, no to on wtedy zwróci się o pomoc. Ale właśnie, budowanie w dziecku sprawczości, on sam może to zrobić, ale pokazywanie mu, że jest to bezpieczeństwo i rodzic się o niego też troszczy. I to jest wyjście. A oczywiście twoje pytanie było, jak zachować tutaj umiar.
1: To pewnie są inne sytuacje, że skarży się na nauczyciela, który miał rację.
3: Tak, i takie sytuacje też przeżywaliśmy. I to też trzeba być otwartym na to, co mówi nauczyciel. Tak? Bo my chcemy poznać rzeczywistość. Tak? I jeśli my byśmy niesprawiedliwie bronili dziecko przed nauczycielem, to zauważmy, że to jest znowu odbieranie możliwości dziecku zmierzenia się z konsekwencjami jego zachowania. Bo jeśli nauczyciel zasadnie ma jakieś wymagania do dziecka, czy jakieś pokazuje mu konsekwencje jego działań, no to też jest okej, tak? To jest właśnie rodzic, dając przestrzeń na to, żeby dziecko poczuło te przykre konsekwencje, właśnie pozwala się dziecku rozwijać ale dbając o to, żeby to było sprawiedliwe, tak? Dbając albo tłumacząc dziecku w takiej sytuacji, zobacz, no punkt widzenia nauczyciela był taki i taki, to jest coś, z czym też musisz brać pod uwagę, bo my żyjemy, człowiek jest bardzo relacyjny, tak? To jest w ogóle podstawa. Ja jako inżynier w bardzo dojrzałym wieku zacząłem zauważać, jak ważne są relacje. I to jest, one są najważniejsze, tak? To jest nasza relacja z Bogiem, nasza relacja małżeńska, relacja z dziećmi, ale relacja z każdym człowiekiem. I tutaj musimy się drogą do zbawienia jest uczenie się relacji, uczenie się przyjmowania innych, uczenie się przyjmowania miłości. i tej miłości dawania i to jest nasz cel na końcu. To nie odbierajmy tego dzieciom.
1: Jak okazywać dzieciom miłość? Tutaj podaliście jeden przykład, jeden z wielu przykładów, bo już dużo przykładów padło. Przykład tego właśnie stawania po stronie dziecka. Czy zdecydowana reakcja rodziców też jest okazywaniem miłości? Takie rygorystyczne wymagania?
2: To zależy jeszcze pod jakim względem, ale myślę, że no... Tak, że, znaczy rygor jakoś mi się źle kojarzy, ale
1: złe
2: jednak
1: słowo.
2: Takie stawianie granic, tak jak nasz syn, jeden z synów miał problem z zaliczeniem roku i on chciał zrezygnować ze szkoły, po prostu się przenieść, żeby mieć niższe jakby wymagania. No i wtedy ja powiedziałam, postaraj się, zawalcz, naucz się walczyć o to, naucz się pracować. I jak ci się wtedy nie uda, no to zmienisz szkołę. I on rzeczywiście tak zrobił i całe wakacje pracował, uczył się, wziął to na siebie. Udało mu się i była ogromna satysfakcja.
3: Nie udało mu się, to było wynikiem jego ciężkiej pracy. Ale tutaj to też to jest ciekawe, bo to jest w ogóle, to konkretne zdarzenie jest konsekwencją kilku innych zdarzeń, bo... To już się działo w szkole średniej u syna, a jakby tutaj przestrzeń do tego, żeby on sam wybrał szkołę średnią, do której pójdzie, pozostawiliśmy. Były długie rozmowy, z nim prowadziłem, jak na tym etapie on by chciał kształtować swoją przyszłość i on podjął decyzję sam, wybrał tą szkołę. I ten wybór był jego konsekwentnie trwanie w nim, to była jego decyzja.
1: Musimy znów przerwać naszą rozmowę. Mówimy o pozwalaniu dzieciom na wybór. Chwila muzyki i wracamy za moment. Będziemy rozmawiać dalej.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Rozmawiamy z Anną i Mariuszem Buganikami o miłości do dzieci. Mówiliście o tym, że często trzeba dać dzieciom wybór. Często sami muszą zobaczyć konsekwencje. Trzeba dzieciom pokazać rzeczywistość, jaka jest. Wrócę jeszcze do tego mojego pytania o sposoby okazywania miłości. W jaki sposób jeszcze możemy dzieciom okazywać miłość?
2: My mamy 5 dzieci i jest też 5 języków miłości. I my widzimy, że każde dziecko od siebie się różni i oczekuje trochę innych przejawów miłości. Ale jednak tym takim bazowym przejawem jest poświęcenie mu czasu, udostępnienie siebie dla niego, żeby właśnie ten czas on jakby wybrał, czy chce z nami spędzić grając w grę, czy wychodząc gdzieś, czy przytulając się po prostu, rozmawiając, czy nasza córka na przykład, ona bardzo lubi dawać prezenty i tak okazuje miłość. Więc ja się staram też czasami jej coś tam, jakieś drobiazgi podrzucać, bo wiem, że dla niej to jest ważne i wtedy ona się czuje kochana. No ale ten czas to jest, myślę, podstawa.
1: Żeby rozpoznać, jaki jest język miłości naszego dziecka, to też potrzeba czasu, prawda?
2: Tak, oczywiście.
3: Czas daje przestrzeń na wszystkie inne języki miłości i dlatego on jest ważny, aczkolwiek moim jednym z języków miłości jest dotyk, więc ja bardzo dużo przytulam moje dzieci i też przytulam nastolatków. I co ciekawe, to nie jest tak, że one też to zaczynają zauważać, nawet jeśli to nie jest ich język miłości, ale zaczynają zauważać, że w ten sposób ja okazuję miłość. I czasami takie przytulenie nastolatka, kiedy on wstaje rano i mówi, że ojej, jestem strasznie niewyspany i cięka mi ciężki dzień. No ja powiem, synu, no mogę cię przytulić. Tak, i to też dużo daje. Nadspodziewanie dużo daje.
1: Jak wygospodarować ten czas dla dzieci? Macie ich 5, macie pracę zawodową.
2: No ja myślę, że nawet robiąc jakieś takie codzienne obowiązki, można właśnie

0: mieć ciszę w domu i wtedy dzieci się czują zaproszone do rozmowy. I wtedy, nie wiem, nawet jak przygotowuję coś do jedzenia, to dzieci stają obok mnie i ze mną po prostu rozmawiają. No i zazwyczaj wokół mnie jest trójka naszych najmłodszych dzieci, a kiedy one idą spać,
1: schodzi
0: nasz nastolatek, jeden czy obu, no najstarszy z nami już nie mieszka, ale czasami u nas śpi, więc też wtedy schodzi. No i wtedy są rozmowy właśnie takie o poważniejszych sprawach.
2: Tak, bo dzwoni regularnie.
0: Tak, dzwoni regularnie.
1: Czyli ciągle jest potrzeba tego,
0: tak.
1: Tego kontaktu. Zapytam jeszcze o taki temat, którego nie poruszyliśmy, a mianowicie obciążanie dzieci naszymi oczekiwaniami. Bo często tak jest, że my rodzice po prostu coś sobie wyobrażamy. Jedno z naszych dzieci przejmie po nas firmę, drugie przejmie po nas talent muzyczny, czy sportowy, czy jakieś umiejętności niesamowite i tak szukamy, no które to, albo jeżeli mamy tych dzieci mniej, to wszystko władujemy w jedno, w dwoje, oczekiwania rodziców, a droga dzieci.
2: No to jest ważne zagadnienie, bo dzieci idealizują relacje z rodzicami i dziecko informacje od rodziców odbiera nie jako błąd rodzica, tylko jako błąd swój. Więc jeśli te oczekiwania są w jakiś sposób źle komunikowane lub też no, po prostu są przeciwne do woli dziecka, to informacja, którą słyszy dziecko, jest taka, że jestem niewystarczający. Jestem nie taki, jak mam być. No a to jest zupełne przeciwieństwo bezwarunkowej miłości, bo my kochamy dziecko takim, jakim jest. Więc no, te oczekiwania to jest na pewno trudne zagadnienie i no ja bym i tak się staramy to robić, że pytamy dzieci, czego one chcą, w którą stronę chcą pójść. Nie przeładowujemy dzieci w dzieciństwie różnymi zajęciami dodatkowymi, czy czymś, co by powodowało, że one nie mają czasu też być same ze sobą, trochę się ponudzić, trochę się zastanowić nad sobą, trochę mieć czas właśnie na relacje z rodzicami, bo z jednej strony jest nasz czas, ale z drugiej strony jest też czas u dzieci. Jeśli dzieci chodzą z zajęcia na zajęcia i padają, będą o 20 czy 21 zmęczone i rano wstają do szkoły i tak dzień w dzień, no to my odbieramy możliwość spędzenia czasu z tym dzieckiem.
1: Jeżeli widzicie w dziecku jakiś talent muzyczny, to nie jest szkoda, żeby się zmarnował?
0: Oczywiście, to nie chodzi o to, że my w ogóle jakby nie inwestujemy w zajęcia dodatkowe, bo tak, każde dziecko może sobie wybrać jedno lub dwa zajęcia dodatkowe, no ale to nie jest tak, że mają codziennie ten plan taki napięty. No tam 2-3 razy w tygodniu chodzą na jakieś zajęcia, które sami wybierają, więc są dla nich przyjemnością i nie czują się przez to umęczone.
2: Tak, ale też mówimy, że w drugiej stronie, jeśli ktoś zaczyna na pewnym etapie podchodzić do czegoś poważnie, no to konsekwencją tego jest to, że to będzie ciężka praca. Jeśli my chcemy rozwijać się w jakimś aspekcie, no to czeka nas ciężka praca. I to nieważne, jakie to jest zainteresowanie. Czy to ma być piłkarz, czy to będzie muzyk, to każda z osób, żeby to hobby, to zainteresowanie przeszło w coś więcej, w bycie no, wyjątkowym czy bardzo dobrym w danej dziedzinie, to będzie wymagać poświęcenia, będzie wymagać czasu, wysiłku i z tym trzeba się zmierzyć, jeśli się chce w tą stronę pójść.
1: Bo wracamy do tego, co mówiłaś, Aniu, na początku naszego pierwszego programu. Jaki jest wasz cel jako rodziców?
0: No właśnie, celem jest takie życie, żeby zostać zbawionym i ta droga no, nie jest usłana różami. Wiemy, że jest wiele trudów, dlatego chcemy nauczyć dzieci odpowiedzialności za siebie, samodzielnego myślenia, pracy, pracowitości nad sobą. I przede wszystkim chcemy im przekazać wiarę i to taką wiarę, która jest na co dzień, a nie od święta. I my dużo rozmawiamy na te tematy, to jest takie naturalne, bo jednak zasady naszej wiary są takie, a zasady tego świata są przeciwne i naprawdę jest na tym tle bardzo dużo do zrobienia. Ale myślę, że takie szczere rozmawianie z dziećmi, tłumaczenie im, że tak, to jest trudne, że trzeba podjąć pewien wysiłek, no myślę, że ich ukierunkowuje na to. I właściwie no, dobry przykład jest podstawą, żeby dzieci widziały, że my, rodzice, żyjemy tą wiarą i też podejmujemy trudy. I ja też często mówię, że tak, to jest trudne, mi nie jest łatwo to robić, ale jednak widzą, że pewne rzeczy robimy. Także myślę, że tak. To tak. Ukierunkowuje.
2: Ja też o tym często mówię dzieciom, że nasza wiara jest też bardzo, bardzo praktyczna, bo to, o czym my tutaj mówimy, o bezwarunkowej miłości, to jest to, czego nas uczy sam Bóg. On przychodząc na ten świat, przychodzi jako dziecko i trzeba być otwartym i przyjąć Boga także bezwarunkowo, żeby być gotowym, że ten nasz Bóg jest w postaci tego bezbronnego dziecka. I to jest coś, co często pada u nas w ramach rozmów, o tym praktycznym aspekcie naszej wiary. Wiara nas uczy tego, jak żyć tak, żeby być zbawionym, żeby być gotowym na przyjęcie miłości. I okazuje się, że to dziecko, przychodząc na ten świat, ono tą potrzebę, którą ma, to jest właśnie potrzeba bezwarunkowej miłości, czyli tego, czego mamy się uczyć. I tego, czego stara się nas nauczyć nasz Bóg.
0: I co ja jeszcze często dzieciom mówię, to że no, o zbawienie trzeba zawalczyć i że dobro jest trudne. Dobro nie przychodzi samo z siebie, zło jest łatwe, lenistwo jest łatwe, popadanie w różne, powiedzmy, no takie przyjemności, życie właśnie wyłącznie przyjemnościowe jest łatwe, a to, żeby być dobrym człowiekiem, no jest jednak trudne i wymaga wysiłku. I myślę, że dla dzieci to jest dobry kierunek i takie proste, ale konkretne.
1: Ale przynosi szczęście.
0: Tak, tak.
1: Macie 5 dzieci. Każdy kochacie tak samo?
0: Ja myślę, że tak. Każdy kocham bardzo intensywnie, ale w inny sposób. Że każde dziecko jest inne, więc ta miłość też się inaczej przejawia. No bo miłość do 4-latka będzie zupełnie inaczej objawiana niż miłość do 16-latka czy 18-latka. Także mi się wydaje, że dzieci czują się kochane u nas.
2: Dla mnie właśnie, wrócę do tego jak do mantry, to bezwarunkowa miłość, okazuje się, że to ona tak jakby nas kierunkuje w to, jak ta miłość ma wyglądać w tej danej relacji. I bezwarunkowa miłość także można... I ja także widzę, że ona przynosi doskonałe efekty w takich relacjach pozarodzinnych. Jeśli ja w rozmowie z drugim człowiekiem jestem zainteresowany prawdą o nim i przyjmuję tego człowieka, mam takie szczęście, że też mamy tutaj dużo znajomych, z którymi rozmawiamy na tematy bardzo ważne. No, takie właśnie tematy, które są istotne. Nie marnujemy czasu na rozmowę o pogodzie, tylko rozmawiamy właśnie o relacjach, rozmawiamy o nas, o tym, co jest trudne, o tym, co jest łatwe, o tym, jak, co nam pomaga w naszych doświadczeniach. I okazuje się, że takie rozmowy i taka bezwarunkowa miłość także do bliźniego daje te same rezultaty. I właśnie, no, dajmy dzieciom bezwarunkową miłość, zainteresujmy się nimi, to jest to sam odpowiedź na to, czego one potrzebują.
1: Dajmy dzieciom bezwarunkową miłość, zainteresujmy się nimi. Aniu, jeszcze jedno zdanie?
0: Myślę, że to, co powiedzieliśmy, nie jest tym bezstresowym wychowaniem, bo jednak to jest zupełnie co innego, ale no właśnie przyjęcie bezwarunkowe dziecka i myślę, że odrobina wymagań to dobrze ukierunkowuje te dzieci na przyszłość.
2: Tak, bezstresowe wychowanie jest odbieranie informacji zwrotnej z rzeczywistości, a tego tak. na tym
1: bardzo
2: nie
1: wam dziękuję za to spotkanie. Byli ze mną Anna i Mariusz Buganikowie.
2: Dziękuję.
0: Bardzo mi było miło, dziękuję.
1: Rozmawialiśmy o bezwarunkowej miłości wobec dzieci. Ta audycja powstała dzięki wsparciu słuchaczy. Zapraszamy i Państwa do tego grona. Łatwo mogą Państwo do niego dołączyć na www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. A żegna się z Wami. Do usłyszenia. Anna Morawska.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
4: Ladies and gentlemen, and welcome to the Dan Brackman World Stadium. Are you ready for an afternoon of baseball? I hope you are, because it's Jeff Murray in the distance going up against the big guy, the Prince of Darkness. It's been quite an evolution with Jeff Murray in the distance. That's right, it's brought us to the game today. So I want you to kick back and enjoy a fun-filled afternoon of baseball.
5: Baseball!
4: The teams are assembled. Are you ready? Play ball!
6: Lights go on, another game day. I grabbed my bat and headed for the plate, but the first pitch was a curve, and I was done.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziła się światu.
3: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie.
1: Na górze przemienienia uczniowie zobaczyli Jezusa takim, jakim jest naprawdę. Na chwilę została odsłonięta Jego chwała. Twarz zajaśniała jak słońce. Szaty stały się białe jak światło, a z nieba rozległ się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Piotr jest zachwycony. Chce zatrzymać tę chwilę. Mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Chciałby zostać na górze, z dala od codziennych problemów i trudów. Chyba każdy z nas tego doświadcza. Są momenty, kiedy wiara wydaje się łatwa. Podczas rekolekcji, pielgrzymki, ważnej modlitwy czy Eucharystii. Człowiek czuje wtedy bliskość Boga i chciałby, żeby to trwało jak najdłużej. Ale Jezus nie pozwala uczniom zostać na górze. Po chwili trzeba zejść na dół. Tam czekają zwykłe obowiązki, ludzie, problemy i krzyż. I właśnie dlatego wydarzenie przemienienia jest tak ważne. Jezus pokazuje uczniom swoją chwałę nie po to, by uciekli od świata, ale po to, by mieli siłę przejść przez trudne chwile. Niedługo zobaczą go przecież ubiczowanego, wyszydzonego i ukrzyżowanego. Będą potrzebowali pamięci o tej górze. Podobnie jest w naszym życiu. Bóg daje nam czasem doświadczenie swojej obecności, abyśmy nie tracili nadziei, gdy przyjdą trudniejsze dni. Abyśmy pamiętali, że za Wielkim Piątkiem zawsze stoi poranek zmartwychwstania. Na końcu uczniowie podnoszą oczy i nikogo nie widzą, tylko samego Jezusa. To chyba najważniejsze zdanie tej Ewangelii. Wśród wielu głosów, opinii i niepokojów warto każdego dnia na nowo odnajdywać właśnie Jego, bo człowiek naprawdę nie gubi drogi wtedy, gdy słucha tego, o którym Ojciec powiedział: Jego słuchajcie.
2: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
3: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem dzisiejszego wieczoru będzie polski satyryk, piosenkarz, autor tekstów, publicysta, aktor, pan Jan Pietrzak. Dobry wieczór, panie Janie, kłaniam się, witam bardzo, bardzo serdecznie.
5: Witam wszystkich zgromadzonych, witam, moje uszanowania.
4: To jak to było, panie Janie, z tym poczuciem humoru, dowcipami, śmiesznymi tekstami? Czy już te talenty pan przejawiał w dzieciństwie, czy może później? No bo czasy nie były lekkie, przecież też pan przeżył Powstanie Warszawskie jako dziecko.
5: No to dużo wątków w jednym pytaniu, proszę księdza.
4: Tak.
5: Dużo wątków. Czasy były ciężkie, moje dzieciństwo dramatyczne po prostu, trudno powiedzieć ciężkie. Ja się wychowałem w gruzach Warszawy, rodziny straciłem dużą część, więc to nie było o czym żartować. Moje poczucie humoru rozwinęło się jak wyszedłem z wojska, bo po wojnie trafiłem do wojska, do kompanii małoletnich. Byłem wiele lat, ale jak z wojska wyszedłem już jako taki ukształtowany, prawda, człowiek mniej więcej, to dopiero zacząłem się interesować jakimiś formami życia niewojskowymi. Chodzić do kabaretów, do teatrów. Jednym słowem, życie teatralno, takie estradowe, bardzo mnie wciągnęło, bo okazało się, że mam jakieś inklinacje. No i oczywiście zacząłem się tym interesować. Doszło do tego, że zacząłem pracować. I potem jak się występowałem w klubie Hybrydy, najpierw mówiąc wiersze w estradzie poetyckiej, to się okazało, że trzeba co pewien czas zażartować na estradzie, jednakże nie można tylko poważnie,
4: tak poważnie,
5: tylko
4: tak,
5: że publiczność oczekuje jakiegoś... I ja zacząłem te żarty tam jakoś fabrykować, bardzo amatorsko, no ale doszło do tego, że po roku, dwóch powstał kabaret, gdzie żarty już były takim tworzywem naturalnym tego kabaretu. Studencki kabaret Hybrydy, 7 lat prowadziłem, miał wielkie sukcesy, no i potem się rozwinęła moja droga w tym kierunku.
4: Panie Janie, a te wiersze to były pana, czy jakiś poetów? No,
5: różne. Na początku były to wiersze ogólnie znanych poetów, a zwłaszcza młodych poetów, bo tam w klubie Hybrydy w latach 60., mówię o początku lat 60., była taka formacja młodych poetów. Wydawali swoje pismo. To było całe pokolenie, które wyrastało już w tamtym okresie.
4: No to oczywiście i Edward Stachura, i Rafał
5: właśnie.
4: Wojaczek, i Andrzej Bursa, prawda?
5: No,
4: Ryszard
5: tam,
4: Bruno
5: tam akurat Bursy nie było, ale no Grochowiak, prawda?
4: Grochowiak,
5: Śliwonik, tam byli pisarze. Krzysztoń, Janusz Krasiński.
4: No, Krzysztoń znakomity.
5: Była taka grupa młodych ludzi, którzy uprawiali poezję i prozę, pisali dramaty i przy klubie Hybrydy mnie to wciągnęło, zwłaszcza po moim okresie wojskowym, po wychowaniu w gruzach i w koszarach, bardzo mnie ciągnęło do jakiejś kulturalnej działalności i to tak z przypadku zupełnie zostałem aktorem kabaretowym.
4: A czy miał pan i ma pan do dzisiaj jakieś wzorce aktorskie, polskie, światowe, mistrzów słowa, oryginalnego dowcipu, czy błyskotliwego poczucia humoru?
5: Nie, żadnych takich wzorców nie mam.
4: Nie, żadnych jakichś takich...
5: Nie miałem. Oceniam po prostu różnych ludzi. Widzę, co robią na scenie.
4: Ale nawet światowych. Pan Andrzej Rosiewicz opowiadał na przykład, że najbardziej cenił z aktorów Charlie'ego Chaplina.
5: No. To proszę pozdrowić Andrzeja Rosiewicza i Charlie'ego Chaplina też ode mnie.
4: Dobrze.
5: Bardzo ich obu lubię. Natomiast ja swoją jakby działalność tą artystyczną może dosyć nieświadomie prowadziłem. Ja nie miałem takiej świadomości.
4: Rozumiem.
5: Przez wiele lat, że ja będę aktorem, że będę życie spędzał na scenie. To dla mnie był przypadek pewien. Taki rodzaj zabawy, odreagowania mojej straszliwej, dramatycznej młodości, dzieciństwa. Żeby gdzieś być w jakimś towarzystwie, bawić się, śpiewać piosenki, to było coś nowego. Nie przymierzałem się w ogóle do tego, że będę aktorem, a kiedy taką świadomość złapałem, to już byłem na tyle świadomy, że wiedziałem, co ja mam robić. Miałem swój sposób, swój styl istnienia
4: swoją
5: na estradzie. Swój styl istnienia na estradzie. W ten sposób mówimy o sprawach formalnych, ale również to się związało z tym, co mam robić, o czym mam mówić, w jaki sposób mam mówić. Dla mnie zawsze pasją były sprawy społeczne, że mówić o sprawach ważnych.
4: Tak.
5: Miałem na tym tle nawet później, jak kabaret mój się rozwinął, częste konflikty z kolegami, którzy uważali, że jak napisali ładną piosenkę, to wystarczy. Ja mówię, ładna to nie wystarcza. Musi być o czymś. Musi być istotna. Do nas przychodzą ludzie, kupują bilety, żeby się dowiedzieć czegoś ważnego. Od nieważnych rzeczy mają instytucje takie, prawda, państwowe i rządowe. Niech tam plotą androny. U nas muszą przyjść, dowiedzieć się, że tu warto było przyjść, bo my mówimy coś niebanalnego, istotnego dla społeczeństwa. Taka była moja filozofia, bardzo prosta. Bo chodziło o to, jak młodzi ludzie jeszcze z takim statusem amatorskim się przebijają do jakiegoś świata artystycznego, to muszą wnosić coś nowego, oryginalnego, nie powielać.
4: Tak.
5: Ja nigdy nie, Nie myślałem o tym, że ktoś, będę kogoś naśladował, czy mi się... Oczywiście mam swoich fanów, że tych kogoś lubiłem, kogoś nie, ale tak jak każdy człowiek, cała publiczność. Natomiast mój styl się wypracował na takiego ambitnego samouka, prawda? I to było pierwsze, można powiedzieć, takie, teraz to się mówi stand-up. Pierwsze takie występy stand-up to ja robiłem w klubie Hybrydy. To właśnie ten styl, którego nie znałem, bo wcześniej nie byłem w Ameryce, ale prywatna rozmowa jakby z papierosem w zębach. Wszyscy palili papierosy. Wtedy papierosy nie szkodziły nikomu. To była dziwna sytuacja.
4: Nawet niektóre papierosy się nazywały sporty. Potem trzeba było zmienić na popularne.
5: Więc w ten sposób sobie gaworzyłem. Opowiadałem żarcik, coś potem mówiłem poważne piosenki. Śpiewałem poważną piosenkę, potem coś. Potem znowu coś gaworzyłem z papierosem w zębach i spacerując po estradzie. Tak to mi odpowiadało. W ten sposób łatwiej mi było. Miałem dookoła zawodowych aktorów, którzy odgrywali. Stawał na scenie, wchodził w rolę. Już był tym, był tamtym, tego zagrał tamtego. Ja, ponieważ takich szkół nie kończyłem i nie miałem takiej potrzeby w ogóle, uważałem, że wystarczy, że mam coś istotnego do powiedzenia i to będzie, i to wystarczy. No i tak się to sprawdziło. Do tego stopnia, że z klubu studenckiego Hybrydy mnie wyrzucono właśnie już po kilku latach za demoralizację młodzieży socjalistycznej, jak stwierdzili. Dlatego, że mówiliśmy o rzeczach niewygodnych dla partii i przekraczaliśmy cenzorskie zapisy, więc to były awantury ciągle. W końcu mnie wyrzucono. No i wtedy dopiero zdecydowałem, że będę uprawiał ten zawód, jak mnie wyrzucili.
4: A no właśnie. Panie Janie, a czy zgodzi się pan z takim określeniem, to kiedyś powiedział Jean-Baptiste Poquelin, bardziej znany jako Molière, mianowicie, że ludzi bardziej dotyka to, jak się ich ośmiesza, niż wydobywa na światło złe cechy charakteru.
5: No pewnie tak, no. To nieprzyjemnie być ośmieszany, prawda?
4: To może być największa broń nawet, bym powiedział,
5: to jest oczywiste,
4: momentami taka,
5: ale
4: w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o opinię, prawda?
5: No tak, no wielu ludzi rzeczywiście bało się śmiechu mojego też. I czy też z mojego pokolenia, tego pokolenia lat 60., 70., bo to była nowa jakość, to już starzy przedwojenni artyści wymierali powoli, prawda? Chodzili z życia publicznego i kulturowego i pojawiało się młode pokolenie 20-30-latków, którzy na inny sposób sobie kpili, ale jednak ta cecha kulturowa, bo to jest polska cecha żartowania, pewien dystans, ironia do rzeczywistości, zresztą bardzo potrzebna społeczeństwu, zwłaszcza w chwilach zagrożenia, czy w chwilach dramatów jakichś. Bardzo potrzebny taki wentyl odreagowania, że nie tylko można się wściekać, ale można również wyszedzić kogoś coś i to zafunkcjonowało i tych szyderstw na tematy społeczno-polityczne, różne ogólnonarodowe. No, mój kabaret przysporzył bardzo wiele. Nawet pod koniec już jak nas wyrzucali, to rzeczywiście mogę przyznać, że mieli powody, bo już nasze żarty były dosyć mocne i uderzały bezpośrednio w podstawy ustrojowe, w głupotę władzy, w nikczemność władzy. Dostałem taką teczkę moich kwitów na mój temat z IPN-u. Wydałem książkę, jak obaliłem komunę i tam właśnie wynotowali setki moich żartów, które obalają komunę. Także mam zaświadczenia od kompetentnych ludzi, wiedzieli, że walczę z ustrojem, że obalam komunę, szydzę ze Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wielokrotnie zostało spostrzeżone, zanotowane. No i stąd zacząłem mieć straszne kłopoty poważne.
4: Panie Janie, a umiejętność rozśmieszania, tym bardziej w konstruktywnej krytyce skłaniania do refleksji, to chyba jedna z najtrudniejszych form artystycznej działalności?
5: Myślę, że dosyć trudno jest, zwłaszcza żartować, żeby z rzeczy istotnych jeszcze żartować. Jak ja mówiłem, wprowadźcie socjalizm na Saharę, po tygodniu piachu zabraknie, publiczność ryczy ze śmiechu. Ale przecież ja mówię rzecz fundamentalną. Prawda? No i tak dalej. Ja prowadziłem takie narracje, że mówię o sprawach kompletnie ważnych, absolutnie ważnych, ale starając się nadać im, prawda, jakąś formę lekką, lekkostrawną. Więc na tym polegała potęga tego kabaretu. Ja i potem moi koledzy, których tam zacząłem się przybierać i kabaret się rozwijał i tak dalej, stworzyliśmy specyficzny styl. Mówić zabawnie, ale o rzeczach ważnych. Nie mówić o głupstwach.
4: Tak.
5: Czym się zajmują, no powiedzmy, obecnie istniejące kabarety, czyli satyra obyczajowa, żart, że ktoś się potknął, że komuś tam spodnie spadły albo coś, to też ma swoje miejsce w przyrodzie, ale dla nas to nie było ważne. Myśmy próbowali znaleźć takie rzeczy, żeby one dotykały istotnych problemów naszego kraju, naszego społeczeństwa.
4: Kiedyś pan Marek Gaszyński, który był moim gościem, i go spytałem o kabaret starszych panów, no to powiedział, że już dzisiaj takich artystów nie ma. Generalnie rzecz biorąc, i mówi, takiej sztuki już nie ma.
5: No nie, bo to byli świetni zawodowo, przecież to był świetny kabaret profesjonalny.
4: Tak.
5: Z tym, że to był kabaret, zwracam uwagę, jednak telewizyjny. Mhm. Oni nawet jak próbowali grać, to pojedynczo grali aktorzy. Natomiast całego kabaretu na ogół dla publiczności nie wystawiali.
4: Mhm. Bo to jednak wymaga... Nagrywali programy w telewizji.
5: Programy telewizji, to jest zupełnie inna praca, inna sytuacja. Ale ja ich bardzo szanuję, bo zresztą na ten temat miałem z Jeremim i z Jerzym Wasowskim często rozmawialiśmy. Dobrze ich znałem, starszych panów, świetni ludzie. Mieli już, jak przyszły te zmiany w Polsce, była Solidarność, prawda, to mieli taki ten, że oni, że Janek, ty byłeś odważny, ty, a my nie, tak, takie były rozmowy. Ja mówię, wasza odwaga polegała na czym innym. Nasza odwaga nie formułowana wprost polegała na zachowaniu stylu, pewnych zachowań,
4: wierności
5: obyczajów,
4: też,
5: które przepadły. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taki kabaret,
4: no tak.
5: Jest niemożliwe.
4: W ogóle by to
5: oni
4: nie
5: byli
4: śmieszyło.
5: Za elegancko
4: nie
5: ubrani. Oni mówili jak cywilizowani ludzie. Zachowanie tego stylu już było wyłomem w tamtej subkulturze tej kabaretowej, w tamtych czasach.
4: Tak.
5: Więc ja ich bardzo doceniam. Bardzo doceniam. Oczywiście inna ścieżka, inny kabaret, ale świetny.
4: To posłuchajmy pana Jana Pietrzaka w pierwszej części audycji. Na początku zagramy takie utwory jak Jeszcze żyjemy, Jasne niebo i Oto.

wszystkie kolory ujrzeć, poznać wszystkie kwiaty, smak każdej wody znać, każdej ziemi zapach, widzieć, słyszeć, wiedzieć, czuć, najgłębiej, najdalej, innym cząstkę siebie móc, ofiarować w dani.

0: złota. Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. Panie Janie, chyba w 1960 roku związał się pan ze Estradą Poetycką Klubu Studenckiego Hybrydy. Już coś na ten temat żeśmy rozmawiali. Kierował pan Studenckim Teatrem Kabaretu. Proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, bo z tego, co czytałem, 3 sceny: dramatyczna, kabaretowa i pantomima.
1: Tak.
0: I to tak jakoś było realizowane i wyglądało. Szeroka oferta. No, słucham pana.
1: Bo to był klub studencki właśnie dla wszystkich. To na moich oczach powstawało. Wcześniej, jak ja tam przyszedł, ten był jazz, dominował.
0: No tak.
1: W Hybrydach. Bo zwłaszcza, że jazz był zakazany w czasach stalinowskich, więc lata 50. to była taka euforia, że gramy jazz. I to byli świetni jazzmeni, czołówka światowa, mogę powiedzieć, wybitni ludzie grali.
0: Pewnym paradoksem później było to, że to był jeden z najlepszych w Europie festiwalów jazz jamboree, prawda?
1: Powstał jazz jamboree, tak. Kongresowej. Oni to tego tak. się rozwijało i tak dalej, ale Hybrydy były taką kolebką.
0: Rozumiem.
1: Więc to ludzie przychodzili na jazz, a takich form właśnie teatralnych było niewiele. Tam ktoś próbował jakąś sztuczkę, zagrał 2 razy, padło i dalej nie grał. Natomiast tutaj podstawą była ta grupa poetycka, czyli zbierali się ludzie zainteresowani popularnością, no z natury rzeczy. Ktoś słuchał tego, co napisali młodzi ludzie piszący poezję, prawda? Więc i te wieczory poetyckie przetwarzały się właśnie w takie spotkania już bardziej artystyczne, bo oni szukali dobrych recytatorów, były takie nabory, ogłaszali, że kto to. I ja przyszedłem kiedyś i zdałem taki przyjęli mnie do estrady poetyckiej. Bo chciałem tam przychodzić, mieć legitymację, bo ja już wtedy pracowałem w fabryce telewizorów, jak mnie z wojska wyrzucili, to pracowałem wtedy. I przychodziłem, szukałem w Warszawie wszystkich okazji, żeby gdzieś o kulturę się jakąś otrzeć. I tam mnie przyjęli, zacząłem występować, powiedziałem raz, najpierw Leśmiana powiedziałem wiersz, prawda, o tym chruśniaku,
0: malinowym chruśniaku.
1: Cudowne
0: tak.
1: wiersze Leśmiana.
0: Tak, tak.
1: No miałem takie swoje ulubione i przyjęto mnie. No w każdym razie zacząłem mówić wiersze. A jak się mówi wiersze i ktoś inny mówi, to byli ci młodzi poeci. Oni mówili swoje młode jakby utwory napisane wczoraj, przedwczoraj. I to się takie środowisko stworzyło, które bardzo się polubiło. Lubiliśmy się tam spotykać, mówić te wiersze. No i tak powstały formy bardziej takie już skoncentrowane, czyli właśnie
0: tematyczne takie.
1: Tematycznie, że właśnie ktoś ma satyryczne kawałki, jakiś wierszyk w typie Załuckiego, wtedy byli tacy poeci piszący wyłącznie satyry, więc to też była jakaś taka domena specjalna, która tam się pojawiła. No i ja tam się załapałem, to był przypadek kompletny. No ale to nie o to chodzi, przecież nie chodzi o moją prywatną ścieżkę życiową. Każdy jakieś przypadki ma w życiu, które potem stymulują jego poczynania. Więc ja tutaj nie upatruję tutaj żadnych dziwactw. Chodziło o to, że ja byłem człowiekiem zupełnie odstawionym od sfer kultury, bo moje życie przebiegało w dramatycznym czasie, młode życie, wojny, którą wywołali. No. Hitler ze Stalinem nas zamordowali, dużą część rodziny, a potem były gruzy Warszawy, głód, brud, smród i zupa z pokrzyw, które sam zbierałem nad Wisłą, prawda, bo nie było co jeść. Więc to jak wyrasta się z takiego dzieciństwa, to człowiek szuka dla siebie jakichś innych form bytu. I stąd trafiłem do tego klubu i tam się przyswoiłem jakoś.
0: Panie Janie, w tym klubie rozwijała się też kariera wielu sławnych aktorów, piosenkarzy, mistrzów słowa. Czy to też za pana jakby, jeśli tak można powiedzieć, poleceniem, czy wyławiał pan też takie talenty aktorskie i zapraszał do tego kabaretu? I jacy to byli aktorzy z tych bardziej znanych?
1: Jeżeli już, jak już kabaret stał się na tyle popularny, że zaczęli ludzie przychodzić
0: tam,
1: że chcą grać, no to oczywiście zacząłem się zastanawiać, kogo wziąć, kogo nie
0: zaprosić,
1: i tak dalej. No,
0: tak.
1: Naturalna sprawa. Dbałem o to, żeby byli to z najwyższej półki.
0: Same asy, tak.
1: Artyści, tak, tak. Więc
0: chyba Piotr Franceski z tego, co
1: czytałem. Piotr Franceski grał tam. Między ale innymi. Pierwszy Wojtek Siemion, świetny zresztą, no, taką potem miał
0: chyba w filmie, Wojciech Przoniak też, chyba
1: Wojtek
0: też.
1: Przoniak był, no, mnóstwo aktorów świetnych, ale to trochę późniejsze lata. To są lata kabarety pod egidą.
0: To do tego dojdziemy jeszcze,
1: tak. Żeśmy założyli kabaret pod egidą i to już był kabaret bardziej świadomy i już z pewną pewną premedytacją dobierałem kolegów, przede wszystkim profesor z szkoły teatralnej Kazimierz Rudzki, który
0: wspaniały
1: aktor i doskonały człowiek w sensie takim ironicznym, taki prawdziwy ironista, czyli on ze wszystkiego potrafił zrobić.
0: Też grał takie role,
1: świetny. Także no jednym sobie, jak się pojawili tacy ludzie, Kraftówna w pierwszym programie, Anka Prócnal, artystka z STS-u do nas przyszła.
0: I piękna kobieta w ogóle w tamtych czasach.
1: Przy okazji tak. więc to zupełnie była już inna tema. Bo tu mówiliśmy o tych pierwszych latach moich, to zupełnie co innego. A tutaj to już była placówka.

zza morza bzdur zasadniczych, zza Himalajów nonsensu wracają słowa, które się liczą, dopóki mamy głowy i serca, dopóki w głowach myśli krążą niezarażone pogardą.

nim kurz przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok. Powinno zostać powiedziane, był taki rok, 82 rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już od kasino maków, pąków białych róż.

za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy takich drogich kwiatów. Co dzień świetnie.

Nie dowieźli dziś mleka, a tu życie ucieka i codzienność doskwiera jak pienikowi siekiera. Śpiew skowronka nad ranem, nieocenzurowany, budzi lęki niejasne, że nadchodzą dni straszne. Smuga cienia wciąż szersza, mija młodość nie pierwsza, słońce jakby mniej ostre, kumpel zasnął pod mostem. Wredne życie się przetacza jak po gruzie, niepotrzebne głupie dni połyka czas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń.

korupcja, oszustwo, chamstwo, draństwo, poróbstwo. W tym królestwie talonów but określa świadomość. Krdzą zwątpienia przeżarte, głowy niegdyś otwarte, przegryzione sumienia, podmienione marzenia. Nalać jeszcze jednego, ależ panie kolego, niepotrzebne medycyje i tak zaraz wypiję. Otopimy nasze wierne serca w wodzie, zanim wreszcie nagła krew zaleje nas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń,

0: rozumiecie i wiecie. Te inflacje, recesje, stresy, biesy, depresje. Jak lądują chłopaki, kto pozostał nam z paki? Tamten w Wiedniu, ten w Pronie, inny łowi o konie. Wszyscy jadą gdzieś w lasy, a ja czuję się czasem, jakbym stał z chustką w dłoni sam na pustym peronie. Pogrążeni w otępieniu i obłudzie, może kiedyś spróbujemy jeszcze raz. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans.
1: Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. No właśnie ten temat już tak bardziej szeroko byśmy rozwinęli. Kabaret pod egidą. Niezwykła historia, wspaniałe przedstawienia, świetne teksty, wszystko na najwyższym poziomie i też wierna publiczność. Spragniona wysokiej kultury, inteligencji, dowcipów. Proszę powiedzieć o tym jeszcze tak bardziej szerzej.
2: No doszło do tego, że do nas zaczęli przychodzić ludzie... No naprawdę z górnej półki, profesorowie uniwersytetu, profesor Kotarbiński, profesor Tatarkiewicz.
1: Historia filozofii, tak?
2: Tak, stały uczestnik, profesor Aleksander Geisztor,
1: stały uczestnikiem. Tak.
2: On jeszcze w Hebrydach przychodził i potem się przeniósł do tego. Więc mówię to takie nazwiskami, które teraz pamiętam. Z pisarzy, to bywalcy to byli Konwicki.
1: Proszę.
2: Tadeusz Konwicki był wiernym zwolennikiem ze swoim kolegą Guciem Holoubkiem.
1: Chciałem zawsze o nim powiedzieć
2: zawsze
1: właśnie,
2: przychodzili, tak,
1: Holoubek.
2: Zawsze z
1: Gustawem
2: przychodzili.
1: Łapicki,
2: kiedyś posadziłem ich na kaloryferze, bo nie było miejsca, bo to, to potem całe życie wypowiadali, jak sobie podgrzali to i owo, siedząc na kaloryferze w moim kabarecie. Ale to oczywiście dygresja. Pokoleniowa była jeszcze sprawa, że przychodzili, bo jeszcze żyli ludzie, Melchior Wańkowicz był.
1: Nawet.
2: Tak. Początek 60. lat jeszcze żył, prawda? Przyszedł też na przedstawienie.
1: Wspaniale.
2: No jednym słowem Stanisław Dygat, Jerzy Andrzejewski, to mówię o takich nazwiskach, które teraz mi tak się kojarzą, ale z tych grupy młodych poetów, pisarzy, Marek Nowakowski, uczestnik, Irek Iredyński, no później Himilsbach, który napisał pierwsze opowiadanie takie do gazety, Droga kariery, o swojej karierze na cmentarzu. Było tak strasznie...
1: Kamieniarzem był zawodem.
2: Tak, strasznie śmiesznie było to opisane. Ja go wcześniej nawet nie znałem, ale przeczytałem to, zadzwoniłem tam, dotarłem przez jakichś ludzi znajomych i mówię, czy ja to mogę wziąć do kabaretu. Wziąłem to do kabaretu, Wojtek Siemion to wziął, takim proletariackim stylem przeczytał to na początek, ale potem się nauczył na pamięć. I był świetny monolog kabaretowy. Przyszedł Himilsbach, niestety był już troszkę na gazie, bo on niestety dosyć...
1: Rzadko nie był.
2: Tak. I przyszedł, ja zobacz, co ty zrobiłeś, te poważne kawałki, a tu ludzie się śmieją. Ja wiem, właśnie o to
1: chodziło.
2: Najwyższy stopień uznania, że potrafisz napisać o dramatach, żeby ludzie się mogli pośmiać. To jest bardzo, bardzo trudna sztuka. No ale to tylko podaję to jako incydent. Kiedy zacząłem jakoś tak publicznie już bardziej być znany i ten mój kabaret, to właśnie całe pokolenia przedwojennej inteligencji przychodziły. Więc to było bardzo zobowiązujące, bo oni pamiętali dawne kabarety. Nawet muszę powiedzieć, że moja świętej pamięci mama, która nie chciała się pogodzić z tym, że ja rzuciłem pracę w dziale konstrukcyjnym telewizji i że rzuciłem wojsko, że nie jestem oficerem, ale nie chcę. I potem w telewizji pracowałem jako fachowiec wybitny, prawda, w dziale technicznym. I nie chciała przyjść na żaden mój występ, była obrażona. Parę lat.
1: Proszę.
2: No, ale w końcu jakaś ciotka przyszła, sprawdziła i zabrali ją w końcu do tego. Mówi, słuchaj, synku, tak się rozpłakałam się. Ostatni raz w kabarecie byłam w 36 roku, rok przed moim urodzeniem.
1: No tak.
2: Nie myślałam, że tego czegoś podobnego dożyję, że ty będziesz występował w kabarecie. Do głowy mi nie przyszło. Mnie też nie przyszło do głowy, ale...
1: Ale generalnie podobało się bardzo.
2: Jak w pewnym momencie, jak zobaczyła, jak to idzie, jak publiczność odbiera przede wszystkim, jaki to ma odzew, jak to jest istotne dla wszystkich ludzi, którzy siedzą na widowni, jak czekają na te nasze słowa, na te nasze żarty. My mieliśmy takich fanów. zagorzałych. I poza tym ta właśnie otoczka inteligencji jeszcze przedwojennej, która jeszcze żyła, była bardzo istotna, bo dodawała nam pewnych tutaj skrzydeł, no, że możemy w tej branży zaistnieć, tak jak kabarety przedwojenne funkcjonowały w Warszawie.
1: Panie Janie, to jeszcze jedno pytanko w tym naszym pierwszym spotkaniu. Mianowicie był pan związany i piastował funkcję sekretarza redakcji tygodnika Szpilki. Proszę coś na ten temat powiedzieć, bo to też była bardzo, bardzo znana gazeta, bardzo popularna.
2: No to była naturalna ścieżka. Jak tam kabaret prowadziłem, przychodzili redaktorzy Szpilek naturalnie, bo tam podobna branża.
1: No
2: szukali
1: tak.
2: Żarty, pisali jakieś recenzje, jakieś teksty prosili, żeby im dać do druku. No i w ten sposób w pewnym momencie szukali sekretarza redakcji i mnie przyjęli na sekretarza redakcji. Ja nie miałem żadnego zatrudnienia etatowego. I tam przyszedł jakiś gość i zaproponował, że był sekretarzem redakcji. No tak się zaczęła moja współpraca z Szpilką. A było to rzeczywiście przechowalnia pewnej też wartości staroświeckich bardzo.
1: Tak, tak.
2: Bo ci ludzie wszyscy pracowali w jakichś przedwojennych, typu Eryk Lipiński, prawda, czy no tam Marianowicz, tam były takie nazwiska. Pracowali przed wojną w takim tego rodzaju prasie. I po wojnie oczywiście to było wszystko... Umówmy się na 50%, bo nie można było w komunizmie mówić wszystkiego, co się chce. Mhm. Ale można było w tej rzeczywistości znaleźć sobie taką ścieżkę, właśnie jak Szpilki znalazły, że jeżeli nie możemy wszystkiego powiedzieć, to chociaż piszmy tak i róbmy tak, żeby można się pośmiać z tego, co wolno. No i tak to było. To było trochę chore, to nie było normalne, bo nie było normalne państwo. No, ale w tej materii mieli duży dorobek i fajnych ludzi bardzo zdolnych. Bardzo wartościowych. Przenieśli pewien model kultury takiej, prawda, ironicznej dowcipu z czasów przedwojennych, bo to się odczuwało z tego środowiska właśnie. Mhm. Oni byli, jakby pielęgnowali tamtą przedwojenną kulturę.
1: Ja pamiętam właśnie, że tak w dzieciństwie, że to pismo się cieszyło taką dużą popularnością. Tak, tak. I na wysokim poziomie. Panie Janie, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie. Na koniec naszego pierwszego, przemiłego spotkania z panem Janem Pietrzakiem posłuchamy takich utworów jak Przesłanie pana Kogito z tekstem wybitnego poety Zbigniewa Herberta i wreszcie utwór Mój los. Tak naprawdę można też przetłumaczyć, bo jest to utwór kanadyjskiego wykonawcy Paula Anki My Way, czyli Moja droga. Przypomnę, że kiedyś ten utwór bardzo rozpopularyzował Frank Sinatra, ale też w lekkiej parodii zaśpiewał go Johnny Rotten z zespołu The Sex Pistols. Audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę audycje i wreszcie podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie Państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. I ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany, wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo.

Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra, pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys.

I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czy nie było lepszych?

Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym. Wymownie wyraził to artysta projektujący kaplicę świętego Jana z Kent, która zdobi kolegiatę. Sarkofag mistrza Jana został umieszczony na barkach postaci uosabiających cztery tradycyjne wydziały uniwersytetu: medycynę, prawo, filozofię i teologię. Przywodzi to na myśl ten właśnie kształt uniwersytetu, który poprzez wysiłek badawczy wielu dyscyplin stopniowo zbliża się ku prawdzie najwyższej. Człowiek przekracza granice poszczególnych dyscyplin wiedzy tak, aby ukierunkować je ku owej prawdzie i ku ostatecznemu spełnieniu swego człowieczeństwa. Można tu mówić o solidarności różnych nauk w służbie człowiekowi i w odkrywaniu coraz pełniejszej prawdy o nim samym i o otaczającym go świecie, o kosmosie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła, punkty 77 i 78. Zasada sprawiedliwości społecznej. Dla wspólnoty chrześcijańskiej sprawiedliwość społeczna jest konkretną formą naśladowania Jezusa i wierności Jego Ewangelii. W Nowym Testamencie Jezus głosi dobrą nowinę ubogim i utożsamia się z małymi, chorymi, więźniami i cudzoziemcami. Tym samym uczy nas, że sprawiedliwość rodzi się i realizuje w braterstwie, ponieważ sposób, w jaki podchodzimy do najmniejszych i odnosimy się do nich, staje się konkretną miarą naszej relacji z Bogiem i z braćmi. Sprawiedliwość nie dotyczy jednak jedynie postępowania poszczególnych osób, lecz także sposobu, w jaki pomyślane i urządzone są struktury współżycia społecznego. Sobór Watykański II przypomina w tym kontekście, że każda instytucja jest wezwana do służby osobie ludzkiej i jej godności. Sprawiedliwość społeczną rozpoznaje się zatem po tym, czy dany porządek społeczny, gospodarczy i polityczny pozwala wszystkim, a w szczególności najsłabszym, żyć prawdziwie po ludzku, tak by nikt nie został pominięty. Najnowsze magisterium podkreślało, że sprawiedliwość społeczna wymaga spojrzenia rozpoczynającego się od owych ostatnich. Święty Jan Paweł II mówił o opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, która winna kształtować wybory osobiste i społeczne, podczas gdy papież Franciszek piętnował kulturę odrzucenia, rodzącą coraz to nowe formy wykluczenia. W tej perspektywie sprawiedliwość społeczna domaga się patrzenia na osoby i narody,

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Zabrał Pan Jezus trzech apostołów, trzech swoich najbliższych przyjaciół, słuchaczy. To jest drugi raz, kiedy wybrał tę trójkę. Już wcześniej byli świadkiem wielkich wydarzeń, wskrzeszenia osoby. Teraz zabiera Piotra, Jana i Jakuba na górę i dla spojrzenia całościowego trzeba wiedzieć, że zabierze tych trzech wtedy, kiedy wyjdzie z wieczernika po pierwszej Eucharystii i ich właśnie zaprosi do tego, żeby towarzyszyli na szczególnej jego modlitwie i wiemy, jakie były tego wyniki. Co to znaczy, że Pan Jezus zabrał ich na górę? Równie dobrze mogło się to odbyć w każdym innym miejscu, i na pustkowiu, i na równinie, i w górach, i w puszczy, gdziekolwiek. Wszystkie te elementy mają ogromne znaczenie w sensie takiego, powiedziałbym, przepowiadania. My rozumiemy pewne znaki, pewne symbole, którymi się posługujemy w życiu. I tak się już utarło od samego początku. We wszystkich naukach, we wszystkich mądrościowych przekazach pójście na górę oznacza po pierwsze oddalenie się od tej rzeczywistości, którą na ten czas przeżywamy.
1: Dobre słowo pasterzy.